0: Radio Złote Przeboje.
1: Ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
2: Pokaż!
1: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
2: A ile tych linii?
1: Giga!
2: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrawka Gigalinie czeka na Was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
3: Reklama.
0: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
4: Przed mikrofonem Andrzej Orzechowski, witajcie. Czas na weekendowy magazyn Radia Złote Przeboje. Co dziś w programie? Na początek opowiemy Wam o miliardach złotych, które popłyną na Podkarpacie z programu SAFE oraz o tym, kto w naszym regionie skorzysta z tych środków. Później przybliżymy Wam m.in. rządowy program walki z osuwiskami oraz porozmawiamy o kolejnej edycji Ultramaratonu Bieszczadzkiego i rajdów pieszych, które w ten weekend organizuje Fundacja Bieg Rzeźnika. Opowiemy Wam także o niezwykłym pomniku, który od kilku lat stoi w Wołosatem w Bieszczadzkiej oraz sprawdzimy, co można zobaczyć od tego weekendu w kinach Helios w Rzeszowie, w Krośnie i w Przemyślu. Zaczynamy jednak nietypowo, bo od gospodarki. Kilka miesięcy temu Polska przyjęła program SAFE, który ma być znaczącym impulsem dla rozwoju gospodarczego kraju oraz dla naszego regionu. Kto na nim skorzysta? Jak w praktyce wygląda to wsparcie dla Podkarpacia? O tym opowie nam już teraz Teresa Kubas-Hul, wojewoda podkarpacka.
5: Blisko 80 miliardów złotych trafi do firm zbrojeniowych z Podkarpacia, Huta Stalowa Wola i firma Dezamet. Ten kontrakt obejmuje wsparcie dla tych firm, ale również dla firm kooperujących z tymi firmami. Dzięki temu przede wszystkim zostanie rozwinięty, ale też zbudowany potencjał tych dwóch firm, ale też całego Podkarpacia, bo przecież bardzo dużo osób znajdzie miejsce pracy, bardzo dużo osób będzie mogło doskonalić swoje umiejętności i kompetencje. Dzięki tym środkom zostanie w przypadku Huty Stalowa Wola zakupionych 146 bojowych wozów piechoty Borsuk, 96 haubic samobieżnych 155 mm Krab, 64 samobieżne moździerze kołowe 120 mm Rak na podwoziu KTO Rosomak, 100 wozów amunicyjnych, wozy dowodzenia, łączności, artylerii, dodatkowy sprzęt, wozy dowodzenia, także tego sprzętu będzie bardzo dużo, jeśli chodzi o Huty Stalowa Wola. W przypadku firmy Dezamet umowa obejmuje dostawę kilkuset tysięcy sztuk amunicji kalibru 155 mm. I tutaj warto podkreślić i warto przypomnieć wszystkim mieszkańcom, że program SAFE został ustanowiony w tych czasach, kiedy Polska sprawowała na prezydencję w Radzie Unii Europejskiej i udało się doprowadzić do tego, że program SAFE został ustanowiony, a później udało się wynegocjować bardzo wysokie środki dla Polski. Polska jest największym beneficjentem. Na bardzo korzystnych warunkach jest udzielona pożyczka.
4: Miliardy z SAFE to, jak słyszeliśmy, głównie dwie firmy i ich kontrahenci, ale do Podkarpacia płyną też pieniądze, na przykład na drogi. 166 milionów złotych trafi w tym roku do miast i gmin z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Co to za program?
5: Fundusz Rozwoju Dróg to program, który realizujemy cyklicznie. Co roku ogłaszane są nabory na realizację inwestycji w kolejnych latach. Są to inwestycje drogowe. O środki aplikują zarówno samorządy gminne, jak i również samorządy powiatowe. Łącznie na przestrzeni ostatnich dwóch lat, 2024-2025 i to dofinansowanie na rok 2026 to kwota ponad 460 milionów złotych. W tym roku blisko 110 kilometrów dróg powiatowych i dróg gminnych zostanie przebudowanych. 66 kilometrów to drogi powiatowe, 44 kilometry to drogi gminne. To przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa, to poprawa dostępności komunikacyjnej. kryminalnej, to również w wielu wypadkach likwidacja takiego problemu wykluczenia. Podam przykład gminy Dydnia. Gdyby nie te środki, nie udałoby się zrealizować inwestycji polegającej między innymi na przebudowie mostu i mogłoby to doprowadzić do tego, że część miejscowości byłaby od siebie odcięta, więc tego typu środki są naprawdę bardzo pomocne samorządom. Mamy oczywiście, bo tak, na liście podstawowej, jeśli chodzi o powiaty, znalazły się powiat kolbuszowski, lubaczowski, niżański, jarosławski, leżański, robczycko-sędziszowski, tarnobrzeski, mielecki, bieszczadzki, sanocki i strzyżowski, ale mamy też bardzo długą listę projektów rezerwowych i za każdym razem robimy tak, że bardzo szybko ogłaszane są postępowania. W przypadku zwalniania się środków automatycznie wprowadzamy projekty z listy rezerwowej. W przypadku roku 2025 była sytuacja taka, że połowa dróg powiatowych i 1/3 dróg gminnych z listy rezerwowej jeszcze weszła na listę podstawową. Na liście rezerwowej mamy 42 zadania, więc myślę, że część tych zadań uda się zrealizować. Program, który się cieszy bardzo dużym zainteresowaniem wśród samorządowców. Myślę, że już niebawem w tym roku ogłosimy kolejne nabory na rok 2027.
4: Kilkadziesiąt milionów złotych trafi na Podkarpacie na walkę z osuwiskami. Jakie projekty będą tu realizowane?
5: Województwo podkarpackie jest rekordzistą, jeśli chodzi o pozyskanie środków z tak zwanych programów osuwiskowych. 70 milionów złotych rezerwa celowa budżetu państwa. Środki te są w dyspozycji ministra spraw wewnętrznych i administracji. 69 milionów z tej kwoty trafi na Podkarpacie. To naprawdę prawie wszystkie środki. Jesteśmy ogromnie dumni z tego, że przede wszystkim dotarliśmy do świadomości samorządowców, że są dostępne pieniądze, trzeba przygotowywać projekty, trzeba sięgać po te środki. Zmieniłam zarządzenie wojewody i tryb naboru wniosków jest ciągły, więc samorządowcy w każdej chwili mogą przygotowywać dokumentację i składać. Przebiliśmy taki szklany sufit niemocy tak zwanej, czyli za każdym razem, kiedy zadawałam pytanie, dlaczego nie możemy realizować inwestycji w cyklu wieloletnim, odpowiedź była taka, bo zawsze tak było, że realizowaliśmy inwestycje w cyklu jednorocznym. To zmieniliśmy. Możemy realizować inwestycje w cyklu wieloletnim, jak również inwestycje roczne. I w przypadku inwestycji wieloletnich mamy trzy takie zadania wieloletnie. Realizujemy je w cyklu dwuletnim i mamy 32 zadania, które chcemy zrealizować w ciągu jednego roku. Kwota jest o tyle imponująca, drodzy Państwo, bo w pierwszym roku urzędowania, kiedy do dyspozycji była kwota około 12 milionów złotych dla Podkarpacia, jeszcze połowa z tego została zwrócona do budżetu państwa. Więc teraz jak popatrzymy, że jest to blisko 70 milionów złotych, to naprawdę jest to olbrzymi wzrost środków. Tych zadań realizujemy bardzo, bardzo dużo. Takim rekordzistą jest powiat jasielski, ma 9 zadań do realizacji. W powiecie brzozowskim mamy 5 zadań. 3 zadania są w powiecie strzyżowskim. Również my mamy powiaty, gdzie są po 2 zadania realizowane i to są na przykład powiat dębicki, rzeszowski, łańcucki, krośnieński, leski oraz powiat sanocki, miasto Przemyśl, powiat jarosławski, jak również powiat przeworski. To są zadania realizowane w cyklu jednorocznym. Można podać przykłady. Przykłady zadań, które są w trakcie realizacji, chociażby nawet droga wojewódzka numer 897 Tylawa, Komańcza, Radoszyce, Cisna, Uszczyki Dolne. I tutaj, drodzy Państwo, inwestycja, która jest realizowana w cyklu wieloletnim, to jest ten pierwszy przykład, kiedy jadąc w Bieszczady, zatrzymaliśmy się, bo był utrudniony przejazd, bo było osuwisko na drodze. Częsty problem, że dotyczy to dróg, ale też mamy takie przypadki, że na przykład w Handlówce jest osuwisko przy Domu Kultury i nie zrealizowanie tej inwestycji może spowodować, wystarczy dom kultury się obsunie i wtedy te straty będą naprawdę, naprawdę dużo, dużo większe. I tutaj w przypadku tej drogi wojewódzkiej rozpoczęliśmy rozmowy z marszałkiem, żeby przygotować inwestycje, złożyć w cyklu wieloletnim, że będziemy czynić starania, żeby przekonać ministra spraw wewnętrznych i administracji do tego, żeby realizować inwestycje właśnie w cyklu dwuletnim, bo tutaj proces technologiczny uniemożliwiał realizację inwestycji w ciągu jednego roku. Decyzja była pozytywna i ta inwestycja jest realizowana. 16 milionów złotych, 13 milionów jest wsparcie, pozostała część środków to wkład własny samorządu województwa. Drugie, drodzy Państwo, zadanie, z którego jestem ogromnie dumna, o tym bardzo często mówię, to jest Konkolówka. To jest Konkolówka i tam też tak naprawdę mieszkańcy doprowadzili do tego, żeby to zadanie było realizowane, bo tak skutecznie zabiegali o to, żebym przyjechała do tej miejscowości, bo chcieli mi pokazać, że jest problem. Ten problem przez dziesięcioleci był nierozwiązywalny. Wszyscy mówili, nie da się, nie ma możliwości, nie ma pieniędzy. I dopiero mój pobyt na miejscu z moimi współpracownikami, rozmowa z starostą powiatu rzeszowskiego, spotkanie z mieszkańcami doprowadziło do tego, że samorząd powiatowy złożył wniosek, otrzymał dofinansowanie. Inwestycja będzie realizowana w tym roku i również w roku kolejnym. Łącznie przyznane środki, drodzy Państwo, na tą inwestycję to ponad 22 miliony 800 tysięcy złotych.
4: Mówiła wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. O innych rządowych środkach płynących na Podkarpacie opowiemy Wam jeszcze za kilka minut. A teraz już wydarzenia ostatnich dni w telegraficznym skrócie.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Bieszczadach.
3: Bogdan Widawka, zapraszam. Za miesiąc oficjalnie zostanie otwarte Podkarpackie Centrum Lekkiej Atletyki. Portal supernowości24.pl przypomina, że na przełomie lipca i sierpnia przyszłego roku obiekt będzie gospodarzem 103. edycji lekkoatletycznych Mistrzostw Polski. Po raz pierwszy na Podkarpaciu. Wojewódzkie stacje pogotowia ratunkowego w Rzeszowie i w Przemyślu dostaną 4 nowe ambulanse z napędem na 4 koła, a także specjalistyczne nosze bariatryczne i dodatkowe wyposażenie. Magda Tkaczyk.
6: Napęd 4x4 będzie szczególnie przydatny podczas interwencji w trudnym terenie. Z kolei nosze bariatryczne pozwolą na bezpieczniejszy transport pacjentów wymagających specjalistycznego sprzętu.
3: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie unieważnił decyzję o wpisie pomnika walk rewolucyjnych w Rzeszowie do rejestru zabytków. Walczyło o to stowarzyszenie, które jest właścicielem monumentu. Urszula Miszczak.
7: Decyzja o wpisaniu do rejestru zabytków największego rzeszowskiego pomnika walk rewolucyjnych ciągle nie jest prawomocna. Przeciwnicy pomnika chcą jego wyburzenia, powołując się na ustawę dekomunizacyjną. Ustawa nie dotyczy jednak zabytków wpisanych do rejestru.
3: Gazeta.pl szczegółowo opisuje całą sprawę. Telefon, internet i media społecznościowe są częścią naszej codzienności. Niestety korzystają z nich także oszuści i osoby rozpowszechniające fałszywe informacje. Ratusz organizuje spotkania dla seniorów w tej sprawie. 15 i 29 października odbędą się takie spotkania w Rzeszowie. Szczegóły i adresy są na stronie erzeszów.pl. W 6 rzeszowskich placówkach zostaną zamontowane poidełka. Jak podaje portal faktyrzeszów.pl, zamiast przynosić zapas napojów na cały dzień, będzie można uzupełnić własny bidon w czasie przerwy. Dla uczniów oznacza to lżejszy plecak, a dla rodzin ograniczenie zakupów wody w jednorazowych opakowaniach. Podkarpaccy policjanci ostrzegają przed oszustami, którzy podają się za hydraulików, pracowników administracji lub spółdzielni. Pod pretekstem sprawdzenia instalacji, wodomierza czy usunięcia rzekomej awarii próbują dostać się do mieszkań, a następnie okradają ich mieszkańców. Szczególnie narażone są osoby starsze i mieszkające samotnie. 15 października Politechnika Rzeszowska stanie się miejscem spotkań tysięcy osób poszukujących pracy i inspiracji. Swoje oferty zaprezentuje kilkudziesięciu pracodawców.
7: Targi pracy odbędą się w czwartek 15 października od 9 do 15 w hali sportowej Politechniki Rzeszowskiej przy ulicy Poznańskiej. Udział w wydarzeniu jest całkowicie bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji.
3: Relacjonowała Urszula Miszczak. Ihor M., podejrzany o zabójstwo duchownego i usiłowanie zabójstwa 4 osób w Jarosławiu, został przesłuchany i przyznał się do winy. 31-latek z Ukrainy usłyszał zarzut zabójstwa i usiłowania zabójstwa czterech osób, za co grozi dożywocie. Przesłuchanie było możliwe po wydaniu opinii przez biegłych psychiatrów. PKS w Rzeszowie kupił 6 autobusów wodorowych i uruchomił pierwszą na Podkarpaciu stację tankowania tego paliwa. Urszula Miszczak.
7: Każdy z tych autobusów może przewieźć ponad 80 pasażerów. Zostały wyposażone w wodorowe ogniwo paliwowe i baterie. Ich szacowany zasięg wynosi do 500 km na jednym tankowaniu, a zbiornik mieści 25 kg wodoru.
3: Autobusy zapewnią połączenia m.in. w miejscowościach pozbawionych dostępu do kolei.
4: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia przedstawił Bogdan Widawka.
0: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
4: Dziś w naszym weekendowym magazynie przyglądamy się różnym programom rządowym, które służą rozwojowi Podkarpacia. Spore pieniądze płyną do naszego regionu m.in. w ramach wsparcia modernizacji energetycznej. 77 milionów złotych trafi do 38 jednostek Państwowej Straży Pożarnej, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
5: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej jest ogromnym beneficjentem środków europejskich. Przez wiele lat zdobyto kompetencje, jak aplikować o środki, jak skutecznie aplikować o środki i właściwie każdy program, który stwarza możliwości pozyskania środków, jest analizowany i funkcjonariusze, ale też i pracownicy cywilni bardzo ciężko pracują nad tym, aby przygotować wnioski. I tutaj w tym przypadku 38 budynków komend o łącznej powierzchni 53 tysiące metrów kwadratowych zostanie objętych wsparciem. Wdrożone zostaną odnawialne źródła energii, termomodernizacja. I tutaj, drodzy Państwo, chcę podkreślić, będzie również dostosowanie tych budynków pod kątem takiej dostępności dla osób z niepełnosprawnością. Będą zielone dachy, będą zbiorniki na deszczówkę. To wszystko tak z jednej strony spowoduje oszczędność w kosztach funkcjonowania jednostek poszczególnych komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej. Poprawi warunki pracy dla funkcjonariuszy, 1700 funkcjonariuszy i pracowników Państwowej Straży Pożarnej. A środki, które my wygospodarujemy w związku z oszczędnościami w kosztach funkcjonowania Komendy Wojewódzkiej, ale też i powiatowych komend Państwowej Straży Pożarnej, będziemy mogli przeznaczyć na realizację zadań, które są związane z poprawą bezpieczeństwa naszych mieszkańców, chociażby nawet na zakup jakiegoś dodatkowego wyposażenia, doposażenia, sprzętu. Także ogromnie, ogromnie jestem dumna z tego, że Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej tak skutecznie i tak dobrze aplikuje o środki europejskie, bo warto podkreślić, że jest to program Funduszy Europejskich na infrastrukturę, klimat i środowisko na 2021-2027, czyli program krajowy. Tutaj nie ma kopert wojewódzkich, więc ściągnięcie tych środków na teren województwa podkarpackiego to są tutaj inwestycje i na Podkarpaciu i pozostawione środki na Podkarpaciu.
4: O milionach złotych, jakie płyną na Podkarpacie z różnych programów rządowych, opowiadała nam dziś wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
0: Radio Złote Przeboje.
4: Teraz czas już na tematy rekreacyjno-sportowe. W ten weekend w Bieszczadach odbywa się organizowany przez Fundację Bieg Rzeźnika 14. Ultramaraton Bieszczadzki oraz 10. Bieszczadzki Rajd Pieszy. To propozycja zarówno dla doświadczonych ultramaratonczyków, jak i dla osób, które wolą pokonywać górskie szlaki we własnym tempie pieszo. Uczestnicy mierzą się z wymagającymi trasami, ale też mogą przekonać się, jak wyjątkowe potrafią być Bieszczady jesienią. W ramach ultramaratonu przygotowano 4 dystanse, 13, 26, 52 i 100 km. Najdłuższa trasa to wyzwanie dla najbardziej wytrzymałych zawodników, wymagające nie tylko kondycji, ale również odpowiedniego przygotowania i doświadczenia. Na uczestników krótszego, 26-kilometrowego biegu czeka m.in. wspinaczka na Berdo, Chylatę i Jasło, a suma podejść wynosi około 1120 metrów. Osoby, które wolą spokojniejsze tempo, mogą wybrać 10. Bieszczadzki Rajd Pieszy na dystansie 13 lub 26 km. O tym, jak narodził się pomysł na tę imprezę, opowiedzą nam teraz Mirosław Bieniecki i Agnieszka Sabat z Fundacji Bieg Rzeźnika.
8: byliśmy pierwszą imprezą, która się w tak znacznym stopniu rozwinęła, i to od imprezy naprawdę towarzyskiej na 10 osób do imprezy, która przyciąga ponad 3000 uczestników, ale obok biegu rzeźnika powstał także maraton bieszczadzki, czyli tak zwany jesienny bieg rzeźnika, i zimowy maraton bieszczadzki, czyli tak zwany zimowy bieg rzeźnika. To są już trzy takie duże imprezy biegowe, które domykają ten cykl biegów naszych w Bieszczadach, bo obok tych imprez powstały także rajdy piesze.
9: Za nami już 8. edycja bieszczadzkich rajdów pieszych. Ponad 600 uczestników i naprawdę zaczyna się to rozwijać mocno, więc idziemy w tą stronę i liczymy na to, że coraz więcej osób, które nie są w stanie chodzić same po Bieszczadach, bo boją się niedźwiedzi, to z nami dadzą radę.
8: To jest rzeczywiście świetne uzupełnienie tych imprez biegowych, które robimy, ponieważ imprezy rajdowe przyciągają uczestników trochę innych, nie biegających, nie szukających wyzwań w postaci współzawodnictwa sportowego, tylko raczej ludzi, którzy po prostu chcą w dobrym, fajnym gronie pochodzić po Bieszczadach i pochodzić w sposób bardziej zorganizowany niż samemu. No, Bieszczady różnią się tym od innych polskich gór, że no, mają dość ubogą bazę schronisk, więc jeżeli wychodzi się na trasę w Bieszczadach, to właściwie trzeba mieć wszystko to, co chcesz mieć na dzień trasy ze sobą. W Beskidach jeszcze zahaczysz o 3-4 schroniska i możesz mieć w plecach przynajmniej o 6 puszek lżejszy, a tutaj, jeżeli chcesz mieć 6 puszek, to musisz je zabrać ze sklepu z Cisnej, czy z Wetliny, czy skądś tam i z nimi sobie chodzić, więc uczestnictwo w rajdzie powoduje to, że ktoś ci poda napój po drodze, ktoś cię nakarmi po drodze, ktoś zadba o twoje bezpieczeństwo, pokaże ci trasę i no jest to świetna promocja Bieszczad i świetna promocja ruchu w górach, tak naprawdę.
4: Wydarzenia biegowe, rowerowe i rajdy piesze jak zwykle mają swój start w Cisnej.
8: No, w końcu postawiliśmy tablicę wokół Cisnej, Cisna, stolicą biegów górskich, więc mam nadzieję, że nie jest to oznakowanie na wyrost postawione. I no, Cisna jest w tym centrum. Nawet jeżeli start jest z Komańczy, to odjazd autokarów jest z Cisnej na start biegu. Nawet jeżeli start rzeźniczka jest z Żubraczego, to odjazd jest z właśnie Cisnej. Nawet jeżeli rajdy mają startować w okolicy Ustrzyk Górnych, gdzieś tam na terenie parku już, no to i tak ich trzeba tam dowieźć z Cisnej właśnie. Więc Cisna jest tym centrum, tam jest biuro zawodów, tam jest biuro rajdu, tam jest całe nasze centrum logistyczne i stamtąd rozchodzimy się po górach i tam się spotykamy na mecie.
10: To wynika z dobrej współpracy z wójtem gminy Cisna?
8: Nie narzekamy na współpracę z wójtem gminy Cisnej. No wynika to przede wszystkim jednak z położenia Cisnej. No mówi się, że wójt wójtem, ale Cisna jest kluczem do tego, bo nie ma drugiej takiej miejscowości w Bieszczadach, która miałaby tyle wyjść na trasy biegowe, rajdowe, w ogóle na trasy turystyczne. Czy to jest turystyka piesza, czy to jest turystyka rowerowa? Po prostu Cisna jest najlepiej skomunikowaną miejscowością i ma najlepszą bazę noclegową. Oczywiście jest też Polańczyk, jest świetny, tylko że Polańczyk do czasu, kiedy nieukończona zostanie ścieżka rowerowa na przykład, która wychodzi z Polańczyka, która może służyć też biegaczom oczywiście, no jest jednak tak położony, że za każdym razem trzeba przeciąć jakąś ważniejszą drogę, na ogół ruchliwą w sezonie drogę i jest to no mimo wszystko jakiś problem organizacyjny. Cisna jest pod tym względem ciasna, ale fajna.
10: Jest też Bieszczadzka Kolej Leśna, którą także wykorzystujecie, prawda?
8: Tak, oczywiście, no Bieszczadzka Kolej Leśna dowozi naszych uczestników rajdów, dowozi uczestników biegów na starty i no, ta współpraca z kolejką zawsze była fajna, zawsze się dobrze układała. To świetna atrakcja i właściwie wszyscy, którzy jadą w Bieszczady i zastanawiają się, co tu robić, prędzej czy później trafiają do kolejki leśnej.
10: A jest szansa, że wrócicie jeszcze do Bieszczadzkiego Parku Narodowego na dłuższe trasy?
8: To nie jest pytanie do mnie tak naprawdę, bo ja chciałbym wrócić na dłuższe trasy do parku. No, są pewne ograniczenia związane z wizją ochrony przyrody, którą posiada park. Ja osobiście uważam, że biegacze są najlepszymi dla parku turystami, bo nie różnią się w sensie koncepcyjnym od zwykłego turysty. No, niczym się nie różni grupa biegaczy od grupy, która przyjeżdża autokarem i wchodzi na chatkę puchatka. a z drugiej strony są to ludzie, którzy nie śmiecą, nie zatrzymują się, nie schodzą ze szlaku, nie hałasują. Przebywają w tym parku w miarę krótko, ponieważ poruszają się szybciej niż turyści piesi i dla mnie jest to grupa, która nie powinna być odsuwana od tras w parku. No park ma swoją politykę, dyskutujemy na ten temat, znajdujemy wspólne zdanie, biegamy częścią tras po parku. Po parku też prowadzi część tras rajdów pieszych. To zarówno po polskiej, jak i po słowackiej stronie. Więc jest to jakiś progres i czy wrócimy na starą trasę rzeźnika? Nie wiem, może w jakiejś wąskiej edycji kiedyś dostaniemy takie zezwolenie, żeby na którąś tam rocznicę 25 na przykład 400 osób pobiegło. Zobaczymy, będziemy o tym dyskutować z parkiem.
10: Póki co świetnie układa się jednak współpraca z Nadleśnictwem Cisna.
8: Z Nadleśnictwem Cisna współpraca zawsze się świetnie układa i punkty odżywcze, które przygotowuje Nadleśnictwo Cisna, no są słynne w całym kraju wśród wszystkich biegaczy górskich. Są to punkty, w których jest fantastyczne wyżywienie, bardzo niebezpieczny kompot serwowany przez leśników, bardzo miła obsługa, fajni, zaangażowani, uśmiechnięci ludzie, którzy pokazują, że Lasy Państwowe są taką instytucją, która nie tylko dba o ten teren, po którym oni biegają, ale potrafi zadbać też o turystów.
10: Większość osób, która przyjeżdża w Bieszczady, przyjeżdża po to, żeby wędrować. I wy też tu macie jednak bardzo mocną ofertę dla osób, które po prostu lubią wędrować po górach.
9: Tak, to prawda. No, bieszczadzki rajd pieszy z założenia był taki, że biegacze, którzy przyjeżdżają na festiwal z rodzinami, no to część osób z rodziny chciałaby pójść jednak gdzieś po tych górach też pochodzić, a nie tylko pobiegać i pościgać się. Więc tak, ta koncepcja się sprawdza, bo jest duża grupa ludzi, która przyjeżdża właśnie i część z rodziny biega, część idzie. Ale jest też tak, że jednego roku idą, a drugiego już próbują biegać. I to też jest fajne. To też była nasza koncepcja tych rajdów.
8: No, jest też trochę tak, że część tych, co biegali u nas 10 lat, a teraz już nie czują się za bardzo na siłach, zaczynają chodzić.
9: Zaczynają chodzić, tak, to prawda. Więc działa to w dwie strony. I fajnie się to rozwija i mamy nadzieję, że tak, coraz więcej uczestników tych rajdów będzie do nas przyjeżdżać, bo to fajne miejsce jest i fajnie jest pochodzić z grupą fajnych ludzi, mieć punkty odżywcze, nie martwić się o to, że ci wody zabraknie po drodze, nie martwić się o to, że niedźwiedzie grasują po lesie, bo jednak idziesz z grupą. Generalnie jest fajnie.
10: O biegach górskich i rajdach pieszych organizowanych m.in. w ten weekend w Bieszczadach rozmawialiśmy z Mirosławem Bienieckim i Agnieszką Sabat z Fundacji Bieg Rzeźnika. A teraz w naszym weekendowym magazynie czas już na ciekawostki związane z regionem. Od blisko 5 lat w Wołosatem stoi pomnik ku czci ludzi wolności i solidarności. Autorem rzeźby jest Piotr Zbrożek, artysta z naszego regionu.
11: We współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej został wybrany do realizacji mój projekt w takiej monumentalnej formie wpisującej się w pejzaż i nawiązującej do karpackiej architektury drewnianej. Pierwotna lokalizacja, którą chcieliśmy, to był punkt widokowy przed lutowiskami z pięknym widokiem na wysokie Bieszczady. Niestety okazało się, że gospodarze tego gruntu, czyli gmina Lutowiska, uznała, że nie chce ludzi wolności uhonorować i nie zgodziła się na tą lokalizację. Następna próba to była Przełęcz Wyżniańska. Na Przełęczy Wyżniańskiej było też piękne miejsce z widokiem na Połoninę Wetlińską. No ale tam też ta realizacja nie doszła do skutku. To wszystko trwało kilka miesięcy, wiele wyjazdów i szukania kolejnej lokalizacji. I to kolejne miejsce, które udało nam się znaleźć, to jest Wołosate u podnóża najwyższego szczytu Bieszczadów, Tarnicy. Także drzwi stoją w ten sposób, że jak stanie się przed nimi, to widać w nich najwyższy szczyt Bieszczadów.
10: Jak wyglądał proces twórczy? Jakie były wyzwania w realizacji tego projektu?
11: Przed rozpoczęciem pracy przy rzeźbie wykonałem kilka modeli drewnianych w skali 1 do 10. Na podstawie tych modeli próbowałem rozwikłać różne problemy techniczne, bo skala realizacji była dość duża i konsultowałem same sposoby łączenia drewna, wykonania, później zamocowania rzeźby z konstruktorami, architektami, a także z cieślami z Podhala, którzy są bardzo doświadczonymi ludźmi, jak chodzi o tego typu drewniane realizacje. Rzeźba powstawała w jednym z podkarpackich tartaków, i była wykonana z odpowiednio wybranego i przygotowanego drewna dębowego i sama realizacja trwała 3 miesiące. Także użyliśmy do tego celu naturalny produkt pochodzący z tej ziemi.
10: O pomniku ku czci ludzi wolności i solidarności, który w 2021 roku stanął w Wołosatem w Bieszczadach, opowiadał jego twórca Piotr Zbrożek.
0: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
10: Teraz w naszym programie temat zrównoważonego rozwoju i wyzwań związanych z przyrodą czy zmianami klimatu. Jak rozwijać Bieszczady i szerzej Karpaty, zachowując ich wyjątkowy charakter? Jak dbać o unikatowe dziedzictwo przyrodnicze, nie uderzając w interes ludzi i mieszkańców tych terenów? O tym m.in. na ostatniej konferencji Europa Karpat, odbywającej się w dniach 8-10 września przy okazji Forum Ekonomicznego w Karpaczu, dyskutowali eksperci, politycy i samorządowcy. Nie tylko z Podkarpacia, ale też z innych regionów Karpat, z Ukrainy, Słowacji czy z Rumunii. Mówi Sławomir Mazurek, były wiceminister środowiska, dziś doradca prezydenta Karola Nawrockiego.
0: Eko Bieszczady.
12: Potrzebujemy korzystać z najlepszego modelu, jakim jest zrównoważony rozwój. On jest możliwy pod warunkiem, że zachowana zostanie właściwa proporcja. Ochrona przyrody musi iść w parze z poprawą jakości życia, wzmocnieniem lokalnej gospodarki. W momencie, kiedy odwracamy tą kolejność, traci przyroda i tracą ludzie. To jest bardzo istotne, żeby mówić o konkretnych rozwiązaniach w oparciu o najlepszą naukową wiedzę, w oparciu o te gatunki i o te formy ochrony, które dają nam szansę zachowania tych gatunków, o konieczność zarządzania populacjami tak, aby szczególnie populacje konfliktowe były utrzymywane na właściwym poziomie, ale jednocześnie bardzo jest ważne to, żebyśmy pamiętali o to, że ten region i ta konwencja nie powstała po to, żeby stworzyć jeden wielki rezerwat i żebyśmy tak naprawdę ograniczyli się tylko do samej ochrony przyrody rozumianej w sposób konserwatorski. Tak, żebyśmy jakby wykorzystali i pamiętali o zmienności dynamiki populacji, która też wymaga często aktywnego działania człowieka. Bardzo ważne i kluczowe jest także takie podmiotowe traktowanie lokalnej społeczności, która jest kluczowa do współpracy z innymi interesariuszami, przyrodnikami, naukowcami. Bardzo ważna jest też dobra relacja z lokalnym samorządem. Rozbudowa tych ciał konsultacyjnych właśnie o bardzo szerokie grono, ale też jasny, docelowy punkt, który chcemy. Co chcemy chronić, jak chcemy chronić, za ile chcemy chronić, ale też żebyśmy byli w stanie oszacować, wycenić i te zasoby przyrodnicze, ich wartość też dla lokalnej gospodarki, a jednocześnie, tak jak powiedziałem na początku, poprawiali jakość życia obywateli w tych terenach, szczególnie tych cennych przyrodniczo. To się wiąże z poprawą jakości usług publicznych, z poprawą tych, które też oddziaływują na środowisko, takich jak kwestie związane z gospodarką ściekową, z rozbudową lokalnych źródeł energii, ale też wykorzystywania lokalnych, odnawialnych źródeł energii, takim jak drewno.
10: Mówił Sławomir Mazurek, były wiceminister środowiska, dziś doradca prezydenta Karola Nawrockiego. Na problem kontroli populacji dzikich zwierząt zwraca też uwagę posłanka Anna Paluch.
13: Rozmawiamy o przyrodzie, którą chronimy, ale ta przyroda jest także magnesem dla ruchu turystycznego. Najpiękniejsze rezerwaty chronione w parkach narodowych, to jest nasze bogactwo, ale była tutaj mowa o populacji zwierząt dziko żyjących, o niedźwiedziach, o wilkach. Kilkanaście lat temu profesor Jan Szyszko powiedział jasno, że już jest czas do tego, żeby wilkiem po prostu gospodarować populacją, to znaczy zliberalizować warunki odstrzału i badać liczebność tej populacji. I dawno te rzeczy powinny być zrobione, bo na przykład gospodarze hodujący owce mają do czynienia ze szkodami i nikt im tych szkód w zasadzie porządnie nie wynagrodzi. Więc to jest sprawa podstawowa.
10: Mówiła Anna Paluch. A jak na kwestię zrównoważonego rozwoju zapatruje się profesor Leszek Jankowski, przez lata prowadzący badania geologiczne Bieszczadów i Karpat?
14: Czy możliwe jest pogodzenie ochrony przyrody z rozwojem gospodarczym Karpat? powiem tak dość filozoficznie, jest oczywiście możliwe, tylko to trzeba pogodzić, musi być przepływ informacji, ale najważniejsza jest, proszę Państwa, edukacja i świadomość. Są w Alpach miejsca, gdzie jeździ się samochodami i zaraz za ulicą zaczynają się parki narodowe i nikomu to nie przeszkadza takie jeżdżenie, przechodzenie na drugą stronę. Oczywiście trzeba w jakiś sposób ludzi wyedukować, nauczyć ich pewnego rodzaju przestrzegania tego akurat prawa, a niekoniecznie zaczynać to, co u nas ma niestety miejsce, do tworzenia coraz to nowych form restrykcyjnej ochrony przyrody. Jest to, wydaje mi się, pewnego rodzaju nie tyle walka o jakąś przyrodę, co o miejsca pracy dla wielu osób. Ja tutaj będę bardziej przyziemny i powiem, że były miejsca w Polsce, które objęto ochroną przyrody bez żadnego uzasadnienia objęcia ochroną przyrody. Słynny Roztoczański Park Narodowy to ponoć powstał po to, żeby zamojscy się nie upomnieli o swoje dobra. Parki narodowe typu Magórski i tak dalej to też nie mają do końca uzasadnienia przyrodniczego, co wcale nie znaczy, że my nie musimy o nie dbać. Natomiast nie ma przepływu informacji. Dochowaliśmy się w Polsce paru instytucji, powiedzmy sobie, typu państwo w państwie. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale przed wojną była taka zasada wynikająca z dobrze przemyślanej polityki Rzeczpospolitej ówczesnej, że leśniców przerzucano z miejsca w miejsce. Ci ludzie raz, że przenosili polskość ze sobą, tworzyli pewnego rodzaju spójność, jeśli chodzi o ochronę przyrody, a przede wszystkim nie było tego kumplowania. My w parkach narodowych mamy te same osoby na wielu, wielu etatach, na wielu, wielu, powiedzmy sobie, latach trwania. Oni bardziej dbają o to, żeby nikomu nie podpaść i żeby mieć miejsce pracy. Jest słynny dyrektor Parku Narodowego, który siedział 30 lat na swoim stanowisku. Mi się wydaje, że trzeba się temu po prostu przyjrzeć i nie może być takich rzeczy, gdzie ekologiczny terroryzm powoduje to, że wszystkim tym, którzy tam pracują, to pasuje. Są dyrektorzy, którzy są nieusuwalni. Są rady parków, w których siedzą te same osoby przez wiele, wiele kadencji. Jak z takimi ludźmi po prostu walczyć? Proszę Państwa, trzeba być świadomy tego, że niektóre miejsca są praktycznie poza, powiedzmy sobie, tym terroryzmem ekologicznym. Są tak zwane kurorty. My mamy Zakopane, Krynice, Polańczyk. Nie czarujmy się, to nie są miejsca już do jakiejkolwiek ochrony przyrody. Pomijając sprawę, że Park Narodowy Bieszczadzki gospodaruje na takiej wtórnej przyrodzie. Przed wojną to wyglądało inaczej. To, co my tam mamy, to nie jest pierwotny stan Puszczy Karpackiej, tylko bardzo, bardzo wtórny. W wielu innych miejscach mamy bardziej pierwotny niż Bieszczadzki. No on ma oczywiście inne walory turystyczne, wspaniałą geologię i tak dalej. Więc ja myślę, że tutaj trzeba zrezygnować i trzeba to jakoś odpowiednio pożenić.
10: Bogactwo geologiczne Bieszczadów i całych Karpat nie jest jeszcze gruntownie zbadane. To zresztą nie tylko problem regionalny.
14: Polska jest nierozpoznana. Istnieją oczywiście możliwości rozpoznania surowców tych starych, prawdziwych, ropa i gaz, ale my musimy się zdecydować na rozpoznanie Polski poniżej 5-6 kilometrów. Tego programu nie ma. Ostatnie parę lat to jest praktycznie zastój w czymkolwiek. Natomiast trzeba pamiętać, że rzeczywiście najważniejszym walorem Karpat jest ich turystyka. Ja mówię, że czasami parę zdecydowanych osób jest więcej w stanie zdziałać niż całe generacje polityków i tak w rzeczywistości to dalej wygląda. My musimy dbać o to, żeby te Karpaty były i dostępne, a jednocześnie chronione. My nie mamy przede wszystkim transportu w stronę Karpat. Ja jestem osobą, która pracowała z geologami od Rumunii aż po Czechy, zwłaszcza z kolegami z Ukrainy, większość z nich niestety nie żyje. Jestem przykładem współpracy, która rzeczywiście się udała. To za chwilę jeszcze o tym powiemy. Natomiast jeśli chcemy wejść w Karpaty, musimy przede wszystkim rozmawiać na szczeblu lokalnym ze wszystkimi samorządami, a przede wszystkim, wracając do edukacji, z jednostkami naukowymi. Na Ukrainie powstało szereg nowych uniwersytetów, właściwie karpackich, z którymi miałem do czynienia. Na Słowacji jest to samo. No, nie można tego, że tak powiem, przerzucać do gremiów politycznych. To musi być parę zdecydowanych osób z pogranicza.
10: Mówił profesor Leszek Jankowski, przez lata prowadzący badania geologiczne Bieszczadów i całych Karpat. Sławomir Mazurek poruszył temat tego, jak zmiany klimatu wpływają na przyszłość regionu i lokalnych społeczności.
12: Jesteśmy świeżo po konferencji, także ważnej konferencji Polskiego Towarzystwa Leśnego, które wskazuje, że bardzo dużym problemem dla naszego regionu będą kwestie kwestie związane z wodą. I te ekstremalne zjawiska pogodowe związane z suszą to jest wyzwanie, które trzeba podejmować i trzeba robić to aktywnie. Niestety w Polsce bardzo popularny jest model obserwowania procesów naturalnych. Nie tylko w rezerwatach, ale bardzo często też na szeregu innych obszarach, które niekoniecznie mają nawet te walory i jeśli nie będziemy tam działać aktywnie, jeśli nie będziemy przebudowywać drzewostanów, no będziemy mieli problem, bo osłabione lasy to też potencjał gradacji szkodników, ale też duże niebezpieczeństwo pożarów. Pożarów wielkoobszarowych, szczególnie na gruntach, które nie są gruntami odsetek lat leśnymi, tylko właśnie były gruntami rolniczymi. Tam także drzewostan jest osłabiony i potrzeba aktywnej roli leśników. Niestety to, co dzieje się w Polsce od ostatnich 3 lat, to jest wchodzenie bez podstaw naukowych czy często prawnych w moratoria, które powodują nie tylko straty w przyrodzie i docelowo mogą prowadzić, patrzmy to, co powiedziałem parę punktów wcześniej, ale także powodują poważne problemy dla lokalnej społeczności, która nie ma miejsc pracy w tych terenach niezurbanizowanych, w terenach zielonych. Polska branża drzewna, leśno-drzewna w ostatnim czasie straciła ponad 50 tysięcy miejsc pracy. Oczywiście różne tutaj składają się elementy, ale także te moratoria, które dotknęły i Bircze, i Białowieże, i Hajnówkę. To są bardzo poważne problemy, ale też kolejne wyłączenia. Lasy społeczne, a wiemy, że w Polsce wszystkie lasy są społeczne i dają ten dostęp. Rezerwaty. Szanowni Państwo, 26 sierpnia pani minister ogłosiła, minister środowiska, ogłosiła kolejny 200 rezerwat. Ale nie było tak, że ktoś zrobił wielką księgę i wielką inwentaryzację szczególnie cennych zasobów. Postanowiono zrobić po prostu pewną statystykę i to też nie jest droga, bo ona jest wbrew lokalnym społecznościom. Wielkim ryzykiem będzie też to centralne zarządzanie, gdzie podmiotowość, która jest kluczowa w ochronie przyrody lokalnej społeczności, jest zagrożona.
10: Mówił były wiceminister środowiska Sławomir Mazurek. Jak zwiększyć wpływ społeczności lokalnych na podejmowane na szczeblu krajowym czy międzynarodowym decyzje związane z chęcią realizacji różnych celów klimatycznych? O tym mówił jeszcze profesor Leszek Jankowski.
14: To są skomplikowane problemy, dlatego że czasami działania też lokalnych władz są różne. Nie będę do tego mówił, bo wszyscy mają swoje doświadczenia. Natomiast wracając do tu paru takich pytań w sprawie retencji. Przed wojną, jak Państwo niektórzy pamiętacie, Polska miała plan zagospodarowania wszystkich rzek od zachodu, skończywszy na Alprucie i Czeremoszu. Skończyło się to tak, że doszliśmy do tego naszego w zasadzie jeziora Rożnowskiego, a potem już po wojnie wykonano parę zapór. No niektóre dopiero niedawno chodzą w życie. Proszę Państwa, ja kiedyś zaproponowałem taką dziwną sytuację, że Jezioro Solińskie, gdy było jeszcze pełne wody, ma niedaleko takie duże miasto, więc mi zarzucano coś co za miasto. Ja mówię, że nazywa się Lwów, które ma bardzo duże problemy z wodą. Jakżeż łatwo byłoby zasilać Lwów z tego Jeziora Solińskiego. Przypominam, że SAN miał przed wojną projekt na 3 zapory, nie tylko jedną. W Dynowie i potem już bardzo blisko Przemyśla, ale jak Państwo wiecie, zaniechano. Sprawa retencji jest sprawą już w tej chwili bardzo poważną. Problemy ma także Ukraina, więc te wszystkie karpackie potężne i piękne rzeki Szumprutu, Czeremoszu, przypominam, są warte zagospodarowania i nie tyle chodzi tu o energię, co chodzi o retencję. No, zmiany klimatu, do których jeszcze nie doszliśmy, to dopiero być może przed nami, chociaż jak Chińczycy mówią, trzeba 1000 lat, żeby wypowiedzieć się kompetentnie na temat zmian klimatu. I proszę Państwa, ja myślę tak, że ta sprawa retencji, sprawa komunikacji przygranicznej tak czy inaczej wypłynie. Natomiast jeśli ktoś mnie zapyta o działalności lokalne, to już w tej chwili przynajmniej w Karpatach nie da się nie powiązać niektórych rejonów ze sobą. Ja lata temu próbowałem zwrócić uwagę na to, że pomiędzy Szczawnicą a Piwniczną powinna być droga, która w jakiś sposób odciąży albo przy okazji zaproponuje przynajmniej części samochodów już nieciężarowych zjeżdżanie od Krynicy do Szczawnicy i odkryje nam właściwie całe piękne nasze Karpaty, które byłyby wtedy dostępne i nie trzeba byłoby w jednym miejscu gromadzić i kumulować tego ruchu turystycznego. Wszystko byłoby dostępne. Nikt o tym nie pomyślał. Pomijając takie możliwości poszukiwania, największym bogactwem Karpat jest to, że one są i mają tak wspaniałą przyrodę i tak cudowne rzeki.
4: Mówił profesor Leszek Jankowski, zajmujący się badaniami geologicznymi Bieszczadów i całych Karpat. Zrównoważony rozwój w kontekście zmian klimatycznych i różnych interesów będzie na pewno sporym wyzwaniem.
0: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
4: W ostatnich miesiącach rośnie liczba przestępstw motywowanych nienawiścią na tle narodowościowym. O najbardziej drastycznych przypadkach, atakach na dzieci czy Polaków lub Ślązaków, którzy bywają myleni z Ukraińcami, regularnie informują media głównego nurtu. Ślady niepokojącego wzrostu nastrojów antyukraińskich widzimy także niestety w naszym regionie. Bywa, że nawet w miejscach, w których wydawałoby się raczej nie powinniśmy słyszeć mowy nienawiści, spotykać z jakimikolwiek uprzedzeniami na tle narodowościowym. Oto historia z festiwalu Wianki w Turnickim, który odbył się w noc Iwana Kupały w okolicach Rybotycz na Pogórzu Przemyskim, mówi Jadwiga Chryniszyn, która w ramach tego wydarzenia organizowała wycieczkę rowerową.
15: Było miło i sympatycznie, przyjechały jakieś rodzinki, ktoś tam z Sandomierza, ktoś tam z Rzeszowa, miło było. I w pewnym momencie 17-letni chłopak mówi: nienawidzę Ukraińców. I w ogóle ten kontekst był tak abstrakcyjny dla mnie. Jedzie na Wianki w Turnickim, które mają bardzo etniczny rys lokalny i w ogóle jedzie po to, żeby zobaczyć, dotknąć i posłuchać, zanurzyć się. I on mówi coś takiego. Ja mówię: ale dlaczego tak mówisz? A, bo ja ich nienawidzę. No dobrze, ale rozwiń. No tak w ogóle, tak ze szkoły i tak w ogóle i Wołyń. I ja myślę sobie: no dobrze, no ale kto cię tego nauczył? I on nie potrafił odpowiedzieć na to, ale wiem, że on byłby w stanie w tym momencie, jeżeli by znalazło się 20 takich, to lecieć z baseballem na kogoś, kto byłby skazany jako Ukrainiec. I to jest pytanie, nie pytaniem jest w tym momencie, czy się historycy zgadzają, czy nie zgadzają, czy ofiar było tyle, czy tyle. To wszystko są pytania, jak gdyby w naszej obecnej sytuacji drugorzędne. Pierwszorzędnym pytaniem jest to, żeby się to nie powtórzyło, żeby nie dostał jakiś chłopczyk mówiący po ukraińsku we wrocławskim tramwaju w zęby, no. A żeby potem nie było takiej sytuacji, że tego się dzieje więcej i więcej i robią się grupy i zaczyna się to tak nakręcać. Ja mam taką wizję, że to się zaczyna toczyć tuż obok nas.
4: Opowiadała Jadwiga Chryniszyn, organizująca wycieczkę rowerową na festiwalu Wianki w Turnickim. Jak radzić sobie z tym problemem? O tym rozmawialiśmy jeszcze z Anną Dąbrowską ze stowarzyszenia Homo Faber. Pamiętam 2015 czy 16 rok, Przemyśl, procesję grekokatolicką i atak na Ukraińców. Ta niechęć do Ukraińców nie jest w Polsce nowością.
16: I nigdy nie była, niestety. I to jest scheda po wielu, wielu latach też różnego rodzaju zaniedbań, ale też wielu latach takich słabych albo żadnych interwencji państwa. Jak przyjechałam do Przemyśla tuż po tych wydarzeniach procesji 2016 roku, to ludzie związani z Domem Ukraińskim w Przemyślu powiedzieli mi, że Przemyśl jest takim mikroświatem, jest taką próbówką, poprzez którą można zobaczyć też to, co może się wydarzyć w Polsce w przyszłości. I absolutnie jestem też przy tej myśli. To znaczy, że miasta, też miasta przygraniczne, miasta, które zawsze nie były jednorodne narodowościowo czy etnicznie, są właśnie taką mikroskalą, która pozwala nam też zobaczyć pewne trendy, które będą rosły później w przyszłości.
4: Nawet tło było to samo. Te środowiska narodowe rozpętały aferę, że idzie procesja grekokatolicka i mają barwy UPA, mundury UPA.
16: A to jest jeszcze inna historia. To znaczy, my jako społeczeństwo, jako Polki i Polacy, etniczne Polki i Polacy, mamy niezwykle skromną wiedzę na temat osób mieszkających tutaj w Polsce, na temat mniejszości narodowych i etnicznych. Ani o nich nic nie wiemy, ani też nie potrafimy rozeznać się w symbolice, w tym, czego kontynuacją są pewne wydarzenia. No przecież procesja grecko-katolicka, o której pan wspomina, nie wydarza się od 2016 roku. Jest historyczną procesją lat 20., tak, która wychodziła z katedry grecko-katolickiej i szła na cmentarz w Pikulicach.
4: To jest historia cmentarza strzelców siczowych, czyli żołnierzy Petlury, którzy byli internowani
10: w obozach w całym kraju, nawet gdzieś w okolicach Kalisza. Ginęli w tych obozach na tyfus. Państwo polskie potraktowało Ukraińców fatalnie. Ale abstrahując nawet od historii, właśnie chyba problem polega na tym, że my nie rozumiemy nawet tego, że historia UPA to nie jest historia rzezi na Wołyniu, tylko to jest przede wszystkim historia około 150 tysięcy Ukraińców, którzy zginęli z Sowietami, prawda?
16: No jesteśmy tak bardzo etnocentryczni, tak bardzo skoncentrowani na sobie, że każda inna historia, która mogłaby być dopowieścią do tej naszej, no dzisiaj funkcjonującej historii i dzisiejszych odczytań, w ogóle się już w tym dyskursie nie mieści. W ogóle nie dopuszczamy myśli takiej, że mogą być jakieś inne historie opowiadane przez innych ludzi, że inni ludzie mogą mieć też jakieś inne doświadczenia związane z naszymi doświadczeniami historycznymi.
10: A to nie jest trochę tak, że my wbrew pozorom jesteśmy bardzo podobni do Ukraińców, a Ukraińcy do nas? Bo zauważmy, że od lat 20. Ukraińcy pielęgnują swoją traumę związaną z brakiem państwa i ze śmiercią żołnierzy Petlury w obozach internowania. My pielęgnujemy swoje krzywdy. Izrael pielęgnuje swoje krzywdy, wszyscy z tego rejonu pielęgnują swoje krzywdy. To chyba zły kierunek.
16: To jest zły kierunek, ponieważ no, obserwowanie i taki dyskurs mówiący o tym, że byliśmy tylko ofiarami, klajstruje nas zupełnie w jakiejś takiej opowieści jednostronnej i często zupełnie nieprawdziwej. Brak w takim dyskursie jest tej przestrzeni, na której możemy sobie opowiedzieć, że też byliśmy sprawcami przemocy wobec innych ludzi. Natomiast ja jestem zawsze ostrożna, jeśli chodzi o budowanie takich prostych paralel między narodami, między dyskursami, między wizjami historii, bo to też jest ślepa uliczka. To znaczy faktycznie jest tak, że my bliższych sąsiadów niż Ukraińcy nie mamy, już nie będziemy mieli. Ale z drugiej strony to, co jest dla nas do przepracowania, to nie są te podobieństwa między nami, tylko właśnie te różnice, które potrafią się zaognić w tym dyskursie politycznym do katastrofalnych rozmiarów. I to, czym warto by było się zająć, to sobie opowiedzieć, w czym jesteśmy właśnie różni i się w tym zrozumieć.
10: W 2016 roku, jak wspomnieliśmy, był atak na procesję grekokatolicką, a później podejmowała Pani i Stowarzyszenie Homofaber różnego rodzaju działania, które miały pomóc nam siebie wzajemnie zrozumieć. Pamiętam nawet rozmowę z Piotrem Tymą na Przemyskim Rynku. Jakie są sposoby na to, byśmy właśnie wzajemnie się rozumieli. Ma Pani jakieś pomysły na rozwiązanie problemów?
16: Tu nie ma jednego pomysłu. To, o czym Pan wspomina, to też było prototypowanie, czyli zastanawianie się, jakimi narzędziami, też często interwencji, bo ten stół do rozmowy, który postawiliśmy tutaj na rynku w Przemyślu, no też był pewnym prototypem i pewnym zastanawianiem się,

0: 80. rocznicę pogromu w Jedwabnym. Przyniósł wiele dyskusji na temat historii, ale pominęliśmy jednak mimo wszystko sporo też istotnych zdarzeń właśnie dla mniejszości ukraińskiej. Na przykład 80. rocznicę zbrodni w Terce, gdzie kilkadziesiąt Ukraińców zostało zamordowanych w wiosce w Bieszczadach. Nie była to jedyna masakra, były zbrodnie w Zawadce Mrochowskiej. Dlaczego my na Podkarpaciu tutaj nie chcemy pamiętać o swoich winach, nie chcemy tej historii przerabiać?
1: No bo ona jest trudna. Ona nas też sytuuje w takiej roli, w której no nie chcielibyśmy się nigdy widzieć, tak? Czyli sprawców przemocy, czyli kogoś, kto też dokonywał zbrodni na innych ludziach. I to jest na tyle niewygodne. Jednocześnie nie mamy takich narzędzi. Nikt nas tego nie edukuje, nie uczy, w jaki sposób można by było się z tym zmierzyć. Pielęgnuje się to właśnie, o czym pan wspomniał, czyli to, że byliśmy krzywdzeni, że byliśmy ofiarami, narodem doświadczającym przemocy. Tymczasem to, z czym musimy się zmierzyć nieustannie, to jest też ten wariant, w którym jesteśmy tą stroną, która krzywdzi. Ale do tego trzeba narzędzi i sposobów i edukacji, żebyśmy potrafili też spojrzeć sobie sami prosto w oczy.
0: Edukacja może być odpowiedzią na takie historie, jakie na przykład opowiadała moja znajoma ze Stowarzyszenia Ruch Pro, gdy na festiwalu Wianki w Turnickim nastoletni chłopak, który przyjechał tam z rodziną, mówi: nienawidzę Ukraińców, choć jest w miejscu etnicznie ukraińskim na festiwalu bardzo otwartym. Jak sprawić, żeby młodzi nie nasiąkali nienawiścią, krótko mówiąc, na tle narodowościowym?
1: No pewnie warto by było się przyjrzeć, z czego się dowiadują w szkole, ale też jakie instytucje lokalnie proponują też zmierzenie się z tymi historiami lokalnymi. Te historie lokalne wbrew pozorom są niezwykle ważne. To one tak naprawdę nas formują. To, co wynosimy z domu, to, co usłyszymy w tym najbliższym swoim otoczeniu. I to one nam podpowiadają tą właśnie otwartość i gotowość też na to, żeby mierzyć się z tym, co nie jest dla nas chwalebne i czym chętnie byśmy się nie zajmowali, no bo właśnie sytuuje nas w takiej roli, w której nie chcemy siebie widzieć. Tych narzędzi jest nieskończenie wiele. Natomiast przez te wszystkie lata mam wrażenie, że mniej było tej edukacji formalnej nastawionej na to, żeby się z tym mierzyć. Więcej takich właśnie oddolnych sposobów na to, żeby sobie te historie opowiadać. Problem jest tylko taki, że one się nie przekładają na makroskalę. To znaczy, nawet jeżeli w jakiejś społeczności przeszliśmy pewne procesy i sobie opowiedzieliśmy też te trudne historie, to one się nijak mają do takiego państwowego dyskursu, który ciąży w stronę jednak takiej historii, w której jesteśmy tylko tymi, którzy no właśnie zawsze byli krzywdzeni, zawsze się dopominali i zawsze doświadczali przemocy.
0: Jak popatrzymy na najnowsze muzea, które w Polsce powstają, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, najnowocześniejsze muzeum na wschód od Wisły, to ciągle jednak jest nasza krzywda.
1: Tak, ale też jest to opowiadane z takiej militarnej strony. Proszę zwrócić uwagę, że mało się w muzeach opowiada o ludziach, o społecznościach, które żyły. Ja miałam to szczęście, że w liceum nauczycielką moją od historii była pani, która była z mniejszości białoruskiej. I to ona tak naprawdę sprawiła, że ja się w ogóle dowiedziałam o tym, że w Polsce żyły i żyją mniejszości narodowe i etniczne. Przy każdym ważnym wydarzeniu, które omawialiśmy w szkole, zawsze był podnoszony ten wątek, a co się wtedy działo z tymi innymi ludźmi? W ogóle co się działo ze społeczeństwem wtedy? Kto tutaj żył? Co to była wtedy za Polska? Tak? Jakim językiem ci ludzie opowiadali? I jakim językiem też postrzegali te wydarzenia, które, te wielkie makrowydarzenia, które ich w jakiś sposób dotykały? Ale tego nam brakuje najbardziej.
0: Obyśmy doczekali więc skutecznych programów edukacyjnych, które pozwolą nam lepiej się rozumieć. Anna Dąbrowska, prezeska Stowarzyszenia Homo Faber, od lat zaangażowana w budowanie polsko-ukraińskiego dialogu, była naszym gościem. Dzięki wielkie za rozmowę.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Teraz w naszym programie sprawdźmy jeszcze, co można zobaczyć w najbliższych dniach na deskach Teatru imienia Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Tam już w ten weekend premiera Fausta. W kolejnych dniach zaś komedia Mój Boski Rozwód irlandzkiej dramatopisarki Geraldine Aron. Główną bohaterką jest Angela, dojrzała kobieta, której uporządkowane życie wywraca się do góry nogami, gdy mąż odchodzi do młodszej partnerki. A w kinach Helios w ten weekend 3 premiery. Digger to propozycja dla widzów, którzy lubią komedie stawiające bohaterów w niecodziennych, często absurdalnych sytuacjach. Film łączy humor z obserwacją ludzkich słabości, ambicji i relacji, które potrafią wymknąć się spod kontroli. Druga z premier, Prime Time, to trzymający w napięciu thriller, w którym telewizyjna popularność, ambicja i pogoń za sukcesem prowadzą bohaterów na niebezpieczne terytorium. W centrum opowieści znajduje się charyzmatyczny dziennikarz, który

0: który przenika do świata przestępczego i chce za wszelką cenę zmienić oblicze telewizji. Z czasem jego zawodowe ambicje zaczynają przeradzać się w obsesję, a granica między dziennikarską misją a osobistymi pragnieniami staje się coraz bardziej nieostra. Film zagląda za kulisy medialnego świata, pokazując presję oglądalności i cenę, jaką można zapłacić za sławę. Ostatnia z premier, Vincent, Legenda Oceanu, to pełna przygód animacja zrealizowana w koprodukcji Czech, Niemiec i Kanady, która zabiera widzów w niezwykłą podróż do podwodnego świata. Jej bohaterem jest młody wieloryb Vincent, syn legendarnego wielorybiego pieśniarza, którego magiczny śpiew chronił oceaniczne głębiny. Kiedy budzi się starożytny lewiatan zagrażający morskiemu królestwu, Vincent musi odnaleźć w sobie odwagę i wyruszyć na niebezpieczną misję. Towarzyszą mu Walter, zrzędliwa ryba, oraz Daria, nieustraszona orka, a ich wspólna wyprawa obfituje w humor, niebezpieczeństwa i zaskakujące zwroty akcji. Film opowiada o przyjaźni, współpracy, może być świetną propozycją na rodzinne wyjście do kina, szczególnie dla dzieci od 6 roku życia. Zapraszamy do kin Helios w Rzeszowie, Krośnie i w Przemyślu. I to już wszystko w tej godzinie naszego weekendowego programu. Andrzej Orzechowski, dziękuję i do usłyszenia.
1: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Panie Pascalu,
1: tak?
0: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
1: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
0: A to pan zalecę, pa!
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: Największe przeboje. Gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Reklama.
9: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
10: Przed mikrofonem Andrzej Orzechowski. Witajcie. Czas na weekendowy magazyn Radia Złote Przeboje. Co dziś w programie? Na początek temat zadłużenia szpitali powiatowych w regionie. O tym, co dzieje się w placówkach w Sanoku i w Lesku, opowiemy wam już za moment. Dziś pojawi się też m.in. przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia, ciekawostki znad Zalewu Solińskiego, a także rozmowa z Igorem Horkowem, który opowie nam o dwóch ważnych miejscach pielęgnujących kulturę i tradycje ukraińskie w naszym regionie. Na koniec sprawdzimy jeszcze repertuar kin i teatrów. Zaczynamy jednak od zawsze trudnego tematu służby zdrowia. Zadłużony na ponad 200 milionów złotych szpital powiatowy w Sanoku czeka ogromna restrukturyzacja. Pracę ma stracić ponad 200 osób, więcej niż 1/5 załogi. Około 120 z nich to osoby, które na szczęście nabyły już uprawnienia emerytalne. Działania dyrekcji budzą jednak spory opór organizacji pracowniczych. Związkowcy rozumieją potrzebę zwolnień, ale nie podoba im się sposób, w jaki komunikuje je dyrekcja szpitala. Jak podkreśla Magdalena Sawicka, przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych przy SPZOS w Sanoku, to główna przyczyna konfliktu.
11: Problem jest chyba w samej komunikacji i sposobie nawiązywania relacji. My przywykliśmy tutaj do pewnego stylu zarządzania i do pewnego, ja nie mówię, że wyjątkowego, ale do takiego stylu, w którym pracodawca, mając inicjatywę po swojej stronie podejmowania różnych decyzji, zapraszał związki i je informował zawsze na piśmie. Niektórzy nawet przesadnie dużo. Natomiast w tej chwili nawet taka ważna informacja, to, że wynagrodzenia będą obcięte o 30%. My jako związek zawodowy w ogóle nie byliśmy po tym poinformowani. Myśmy się dowiedzieli od pracowników, bo ich kierownicy dostali maila. Właściwie nie ma dialogu społecznego w rozumieniu takiego dialogu, jaki powinien być między pracodawcą a związkami zawodowymi. Powstało dużo sytuacji mocno konfliktowych. Zaczęło się od 4 dnia zarządzania pani dyrektor, więc dosyć wcześnie. Od zwolnienia ludzi bez konsultacji związkowej. To był początek. Później była ta głośna sesja Rady Powiatu, na której wystąpił nasz kolega psycholog z taką może trochę głośną, może trochę emocjonalną wypowiedzią i zaskutkowało to tym, że pani dyrektor osobiście wskazała go do rozwiązania umowy o pracę, mimo że nie jest ani emerytem, ani osobą zbędną w tym zakładzie pracy. Więc to wytworzyło pewnego rodzaju klimat, w którym zrozumieliśmy, że milczenie ma być tutaj tym złotem, ale my jesteśmy od obrony i ochrony praw pracowniczych. Jest wiele sytuacji, o których nas się nie informuje. My jako związki dostaliśmy prezentację. Ta prezentacja, ona nie jest optymistyczna, ona jest bajkowa. Bo jeśli otworzyliśmy oddział laryngologii, a w prezentacji mamy na koniec roku przychód na tej laryngologii 1 000 000 zł, to się zastanawiam, czy myśmy dostali taki kontrakt. Ale myślę, że nie. Jak wygląda wykonanie na tej laryngologii, to pewnie jest kwestia wyliczenia tego i myślę, że już to zostało policzone. Przesłanie samej prezentacji z wszystkim, co tam jest napisane i jest liczbą, jest dzielono, i tych niesamowitych efektach naprawczych budzi nasze spore wątpliwości, bo to się nic nie spina. Nawet ta informacja o tym, że zakończyliśmy miesiąc z mniejszą stratą o 1 200 000, to myśmy nie wprowadzili żadnych procedur, które by nam przyniosły tą oszczędność w sensie zysku. Natomiast wiemy, że nie są wystawione lekarskie faktury i część pracowników jest na zwolnieniach lekarskich, które wypłaca ZUS.
10: Magdalena Sawicka podkreśla, że związki rozumieją konieczność zwolnień, bo są obiektywne powody. Szpital w Sanoku ma najwięcej w Polsce zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na jedno łóżko.
11: Związki nie protestują, chociaż powinny protestować, w sensie rozwiązywania umów z pracownikami, którzy osiągnęli wiek emerytalny. I ci ludzie to zrozumieli też, bo nam chodzi o to, żeby uratować szpital. My się nie zablokowaliśmy na zwolnienia, ale my chcemy znać harmonogram tych zwolnień. Poza tym, przy nawet takiej publicznej deklaracji, że to ma być 200 czy 240 osób, powinny być to zwolnienia grupowe, powinno się wypracować regulamin, powinno być to zgodnie z prawem przeprowadzone jako procedura rozwiązywania umów w oparciu o zwolnienia grupowe.
10: Mówiła Magdalena Sawicka, przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych przy Szpitalu Powiatowym w Sanoku. Sytuacja szpitala jest obiektywnie trudna, ale dyrektor Wioletta Kacperska broni przygotowanego planu restrukturyzacji, także zapisanych w nich przychodów z oddziału laryngologii.
12: Szanowni Państwo, na laryngologii planowej nie ma kontraktu. Wykonujemy codziennie, co też jest nowością dla szpitala, wykonujemy w dni zabiegowe około 10 zabiegów, gdzie do tej pory były 3, 2 i tak dalej, więc to jest jakaś tam nowa jakość. Też nie mogę się tłumaczyć z tego, że albo nie powinnam chyba, że chcę jakby te przychody zwiększać dla szpitala. Planowa laryngologia została policzona w tą i we w tą. Mamy lekarzy, którzy są z pacjentem od momentu przyjęcia aż do momentu wypisania. Sobotę, niedzielę mamy zamknięte.
10: Wioletta Kacperska tłumaczy się też z prób tłumienia krytyki. Twierdzi, że psychologowi wypowiadającemu się na sesji powiatu sanockiego nie grozi już zwolnienie z pracy.
12: Pan starosta też wypowiedział się, że w jego opinii tutaj takie działanie nie powinno mieć miejsca. To jest mój szef i tak to już powiedziałam to na Radzie Społecznej i tak potwierdzam.
10: Mówiła Wioletta Kacperska. Jak zapatruje się na przyszłość zadłużonego szpitala starosta powiatu sanockiego Robert Pieszczoch?
13: Musimy rozróżnić dwie rzeczy, bo ponad 200 milionów dzisiaj to jest bardzo dużo, ale to nie jest nasz największy problem. Nasz największy problem to jest zadłużanie się dzień do dnia i ta restrukturyzacja jest do tego potrzebna. Ja chcę zapewnić wszystkich mieszkańców powiatu sanockiego i wszystkich powiatów ościennych, które się u nas leczą, bo i ludzie z powiatu leskiego, bieszczadzkiego leczą się w tym szpitalu i on jest bardzo ważny na mapie Polski, jeżeli chodzi o szpitale powiatowe. Chcę zapewnić, że na pewno leczenie będzie tu na bardzo wysokim poziomie i szpital nie zostanie zamknięty.
10: Mówił starosta powiatu sanockiego Robert Pieszczoch. Temat zwolnień w sanockim szpitalu dość mocno przebił się do opinii publicznej już pod koniec sierpnia tego roku. Dyrektor Wioletta Kacperska tak mówiła wówczas o sytuacji szpitalu na sesji Rady Powiatu.
12: Szpitale, które są bardzo podobne do naszego, czyli mają taki samą wielkość powiatu, gdzie mają porównywalną ilość łóżek czy porównywalną ilość pacjentów w ciągu roku, no mają zatrudnienie na poziomie mniej więcej 400, czasami nawet 300 osób personelu. Nas jest bardzo dużo i to nie jest w żaden sposób pretensja do jakiegokolwiek grupy zawodowej. To zostało w taki sposób poprowadzone i też powiem Państwu, że jak tutaj rozmawiam z poszczególnymi kierownikami departamentów, kto chciał i przyszedł, zawsze był przyjęty. Praktycznie został mi jeszcze dział do rozmowy, dział pulmonologii oraz tlenowni i sterylizatorni, ale większość działów zostało tak naprawdę rozpracowanych na części pierwsze i sami kierownicy departamentów w większości przypadków, kiedy rozmawiamy o organizacji pracy, optymalizacji, to można powiedzieć, że sami dochodzą do wniosku, że potrzeba im pracowników na pół. Czyli powiedzmy, jak było w jakimś departamencie, w jakimś oddziale, ja nie mówię o oddziałach szpitalnych oczywiście, ja mówię o takich działach pomocniczych typu kuchnia, administracja, księgowość, czy dział transportu, no to sami te kierownicy departamentów dochodzą do wniosku, że jakby zorganizować tą pracę lepiej i chcąc jakby też racjonalizować to zatrudnienie, to wystarczy im połowę pracowników. Więc no niestety jest nas za dużo i nie ma tutaj żadnej intencji, żeby kogoś tutaj zwolnić tylko dla zwolnienia, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby zrobić optymalizację organizacyjną, żebyśmy dalej mogli pracować, świadczyć usługi medyczne, ale też w jakimś tam bezpieczeństwie, żeby nie było tego bólu głowy, że my musimy, nie mamy za co zapłacić, no bo to jest bardzo nieprzyjemne. Ja bardzo Państwa za to przepraszam, że nie dostaliście tego wynagrodzenia i jest mi przykro i tak na to jest Wasza jakby, Wasza wypracowana pensja, która zostanie jak najszybciej zwrócona i wszystkie działania są po to, ze strony starostwa, ze strony też bardzo wielu osób ze szpitala, żeby pokonać tą sytuację i doprowadzić do tego, żebyśmy dali Wam jako pracownikom spokój, żebyście się zajmowali tym, co umiecie najlepiej, czyli zajmowanie się pacjentami, dbałością o nich i tak dalej.
10: Dyrektor Wioletta Kacperska nie gryzła się w język, mówiąc o kosztach, które generuje dziś szpital.
12: Wszystko, co dostajemy od NFZ-u, to jest jedyny nasz płatnik, to wszystko wydajemy na wynagrodzenia. Jesteśmy 8. najgorszym w rozumieniu zadłużenia szpitalem w całej Polsce. To latami trwało i tutaj to nie jest tak, że to się w jednym momencie stało. Jakby była bardzo duża dbałość o personel, o ten komfort personelu, żeby lekarze, pielęgniarki, też personel pomocniczy, bo tutaj też nie można tego pominąć, że jest za dużo ludzi, pracowników w tym działach takich pomocniczych, bo nie chciałbym, żeby to tylko dotyczyło, wybrzmiało w ten sposób, że tylko personel tak zwany medyczny jest dotknięty jakimiś przyszłymi ewentualnymi zmianami, ale naprawdę każdy departament jest na części pierwsze rozkładane i to doprowadziło przez lata, że taka spolegliwość poprzednich zarządzających, taka chęć zatrzymania lekarzy, zatrzymania pracowników, co ja rozumiem w takim rozumieniu społecznym, bo jakby te osoby nadzorujące pracę w szpitalu, no chciały zapewnić coraz więcej personelu, coraz lepiej wynagradzanych. Ja wiem, że niektóre grupy zawodowe mają takie poczucie, że ich to nie dotyka, ale liczby nie kłamią. My mamy 160 milionów wynagrodzeń w roku, takich zobowiązań. Tyle to jest. Jest średnie wynagrodzenie ponad 13 tysięcy.
10: Dyrektor Sanockiego Szpitala przywoływała też przypadki radykalnie wysokich płac, które w jej opinii przemawiają za racjonalizacją zatrudnienia i wynagrodzeń.
12: Mogę powiedzieć, że mam osoby, które nie wiem, pracują czy w laboratorium, czy niektóre pani pielęgniarki, czy niektórzy panowie, państwa lekarze, co na przykład zarabiają niektórzy, ci ostatni, ponad 200 tysięcy. I są panie pielęgniarki, co zarabiają ponad 20, ale to nie o to chodzi, żeby się licytować, tylko żeby każdy zostawał tyle, ile powinien, zgodnie z zasadami, ale to nie może być też na zasadzie takiej, chcę ciastko i chcę zjeść ciastko, no bo musimy się trochę zrobić racjonalność, jeśli chodzi o poziom tych wynagrodzeń, bo niestety mam też takie przypadki nierynkowe, gdzie na przykład godzina, zwykła godzina pracy poradni, lekarz dostaje za to 2-2,5 tysiące. Po prostu nie da się w taki sposób funkcjonować, dlatego że konsekwencje państwo ponoszą, tak? Ja wiem, że przez lata było wygodnie, czy w administracji, czy nie wiem, czy w transporcie, czy na niektórych oddziałach, no bo mam też oddziały i tu mówię, liczby nie kłamią, gdzie jest ponad 20 jakby osób za dużo. Ja rozumiem, że każdy oddział ma swoją specyfikę, ale też nie można jakby też udawać, że tego nie ma, że nie było tego przerostu zatrudnienia, bo on jest.
10: Mówiła dyrektor Sanockiego Szpitala Wioletta Kacperska.
9: Przegląd wydarzeń tygodnia w Bieszczadach.
14: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. 2 miesiące aresztu dla wikariusza z Głogowa Małopolskiego. Karol H. jest podejrzany o uporczywe nękanie niepełnoletniego chłopca. Jak ustaliła prokuratura, duchowny przez blisko pół roku śledził pokrzywdzonego oraz nagrywał go i fotografował z ukrycia. Grozi mu do 8 lat więzienia.
15: Wysyłał wiadomości tekstowe również za pomocą portali społecznościowych do pokrzywdzonego, informujący o tym, że wie, gdzie on przebywa, wie, co robi.
14: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Rzeszowie Krzysztof Ciechanowski. W Sanoku powstaje autobus do zadań specjalnych. Autosan testuje prototyp maszyny, która w zaledwie 30 minut z klasycznego 51-osobowego autokaru staje się profesjonalnym pojazdem do ewakuacji rannych. Dyrektor Łukasz Futyma zaznacza, że pojazd sprawdzi się zarówno w czasie katastrof, jak i na polu walki.
16: W szybkim tempie możemy przezbroić, składając siedzenia boczne i zakładając nosze. Transport rannych odbywa się przez przednią klapę autobusu.
14: Tymczasem ponad 100 ochotników rozpoczęło szkolenie w 3. Podkarpackiej Brygadzie Obrony Terytorialnej w Rzeszowie. Przed nowymi terytorialsami intensywne dni pełne taktyki topografii i medycyny pola walki. To już 6. nabór w tym roku, kolejny zaplanowano na koniec listopada. W Podkarpackim Centrum Chorób Serca ruszyły dwie nowe kliniki kardiologii interwencyjnej oraz rehabilitacji kardiologicznej, a także trzecia pracownia angiograficzna. To łącznie 25 nowych łóżek, krótsze kolejki dla pacjentów oraz ważny krok w kierunku rozwoju programu przeszczepiania serca w regionie. Polskie władze już wiedzą, kto zastąpi holenderskich żołnierzy na lotnisku w Jasionce. Kontyngent z Holandii wraz z systemem obrony powietrznej Patriot ma stacjonować w Rzeszowie do końca roku. Kto przyjedzie zamiast Holendrów? Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz na razie trzyma to w tajemnicy.
17: Najpierw ogłosi to państwo, które będzie nas wspierać, ale możecie państwo być spokojni. W grudniu kończy się obecność holenderskich żołnierzy, ich systemów Patriot. Przyjdą nasi sojusznicy, tak więc my spokojnie nasze możemy używać tutaj w Lublinie.
14: Chodzi o system obrony przeciwrakietowej, który stacjonuje na lotnisku w podlubelskim Świdniku. Policjanci z komisariatu przy ulicy Wołyńskiej zatrzymali 46-latka, który nocami rysował karoserię samochodów. Mężczyzna działał od sierpnia do września, niszcząc auta bez żadnego powodu. Wstępne straty wyceniono na blisko 60 tysięcy złotych. O jego losie zdecyduje sąd. Na koniec ekonomiczno-społeczny bilans. Drugie urodziny obchodzi program Aktywny Rodzic, popularnie zwany babciowym. Świadczenie w wysokości 1500 zł miesięcznie wspiera rodziców wracających do pracy, trafiając do żłobków, niani lub opiekujących się dziećmi dziadków. A co o programie mówią sami seniorzy?
18: Bardzo dobrze, że dostają, to im pomaga. To jest drugi etap.
19: Powinno coś być i dla prababci, i dla pradziadka.
14: Z danych ZUS-u wynika, że na Podkarpaciu rodzice najchętniej wybierają dopłatę do żłobka, czyli Aktywnie w żłobku. Na drugim miejscu jest program Aktywnie w pracy, na trzecim Aktywnie w domu.
10: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia przedstawiła Ewa Pasierbiewicz.
9: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
10: Teraz w naszym programie wracamy jeszcze do tematów związanych ze służbą zdrowia. Ostatnie 3 miesiące przynoszą nam mnóstwo informacji i debat na temat sytuacji szpitala powiatowego w Sanoku. Z problemem długów borykają się jednak także szpitale w Lesku i w Ustrzykach Dolnych. Duszan Augustyn, organizator wiosennych protestów w obronie szpitala powiatowego w Lesku, zwraca uwagę na fakt, że mamy tu do czynienia z problemem, który należałoby rozwiązać systemowo.
20: Wiemy, że obecny system, który sprawia, że pieniądze idą za pacjentem, dla takich regionów jak nasz, dla regionów słabo zaludnionych, po prostu nie działa, po prostu jest nieefektywny. Więc zebraliśmy ponad 5600 podpisów pod apelem o traktowanie naszego szpitala w sposób szczególny. Tak samo jak szczególna jest specyfika naszego regionu, tak samo jak szczególne są indywidualne potrzeby osób, które mieszkają z dala od dużych centrów skupisk ludzi.
10: Duszan Augustyn przypomina obietnicę Donalda Tuska z kampanii wyborczej w 2023 roku.
20: W Rzeszowie i w Lesku opowiadał o tym, że szpital w Bieszczadach to jest coś oczywistego, że bezpieczeństwo ludzi, którzy mieszkają w naszym regionie, jest tak samo ważne jak ludzi w wielkich aglomeracjach. Powiedział, że nie wyobraża sobie tego, jak wyglądałby nasz region bez ochrony zdrowia. I w 2025 roku, pomimo tego, że dostaliśmy obietnicę, że finansowanie dla takich jednostek jak nasza zostanie zapewnione, to porodówka w Lesku, którą pan premier obiecał zabezpieczyć, obiecał ochronić, została zamknięta. W tym roku grozi zamknięcie całemu szpitalowi.
10: Mówił Duszan Augustyn. Protestują też pracownicy szpitala, mówi Zofia Bosak, wiceprzewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Szpitalu Powiatowym w Lesku.
21: Reprezentujemy personel szpitala powiatowego w Lesku, który jest na skraju przepaści. Od kilku miesięcy nie dostajemy pełnych wypłat. Od kilku lat kredytujemy ten szpital, oddając różne dodatki. Siedzieliśmy cicho, dlatego że zależało nam na tym szpitalu, zależało nam na losie tych pacjentów, którzy są naprawdę oddaleni od dużych aglomeracji, mają trudności z dostępem do dużych szpitali, do dużych miast. Natomiast teraz jest już dość tego.
10: Zofia Bosak także pamięta, jak 5 października 2023 roku Donald Tusk mówił o tym, że ginekologia czy położnictwo nie będą zamknięte, że szpital musi być jedynie inaczej finansowany.
21: Na uwagę zasługuje to, że pacjenci są przywożeni z odległych miejscowości bieszczadzkich. Dojazd do innych szpitali, do szpitali w Sanoku, Brzozowie czy Rzeszowie jest bardzo odległy. Będzie to skutkowało niejednokrotnie zapaścią czy tym, że pacjent nie przeżyje. Szpital w Bieszczadach był budowany przez społeczność, co zasługuje na uwagę. Niech to wybrzmi dzisiaj, że ten szpital budowali ludzie, społeczność bieszczadzka, która ma teraz 80-90 lat. Słyszałam opowieści tych ludzi, którzy mówili, że na podmurówkę przynosili z sanu kamienie. Kobieta na przykład ma 95 lat, ona niosła kamienie z sanu, żeby budować szpital, żeby ona kiedyś na stare lata miała gdzie się leczyć. Panie premierze, w tej chwili zabieramy tym starszym ludziom, zabieracie tym ludziom dostęp do ochrony zdrowia.
10: Pyta Zofia Bosak, wiceprzewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Szpitalu Powiatowym w Lesku. Agnieszka Bąk, sołtys Jankowiec, także mocno wspiera walkę o przetrwanie bieszczadzkiego szpitala.
0: Całkowicie wspieram organizatorów i pracowników szpitala. My mieszkańcy i pacjenci bardzo boimy się, czy zostaniemy pozbawieni podstawowego bezpieczeństwa zdrowotnego. I przyłączam się do apelu. W imieniu wszystkich mieszkańców proszę i apeluję do rządzących, aby podejmując decyzje na szczeblu rządowym dotyczące szpitala, kierowali się nie tylko tabelą finansów czy rachunkami, ale przede wszystkim zdrowiem i życiem nas wszystkich. I duża frekwencja mieszkańców podpisanych pod listą ratowania szpitala sprawiła, że razem z organizatorami przywiozłam te podpisy do pana premiera.
10: Mówiła Agnieszka Bąk. Marta Rucyk ze Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Szpitalu Powiatowym w Lesku.
1: To teren bardzo rozległy i powinniśmy zostać potraktowani priorytetowo, ponieważ nie jest to zbyt duża gęstość zaludnienia, ale teren jest bardzo kilometrowo rozległy i dojazd do szpitala zajmuje dużo czasu. Już w tej chwili są przekroczone normy, które obowiązują w Polsce, na przykład na dojazd karetką do najbliższego SOR-u. Jeżeli zamkną u nas SOR, to w ogóle pacjenci będą musieli być przewiezieni do Sanoka. W Sanoku jest to oddział już w tej chwili niewydolny, a jeżeli się cały rejon przeniesie do Sanoka, to już w ogóle nasi pacjenci będą godzinami czekać pod drzwiami. Tak samo jeśli chodzi o oddział OIT, który mamy trzyłóżkowy, jest on rzekomo nierentowny, ale ratuje on życie naszych obywateli. Taki przykład, że był chłopak, którego żaden ojciec nie chciał przyjąć ze względu na to, że chłopak był w zbyt ciężkim stanie. Był to młody chłopak, który miał wypadek autem w zimie, nie było szans na helikopter, przywieźli go do naszego szpitala, na ten mały ojciec, który jest w Lesku i został wyprowadzony. On po miesiącu wyszedł w własnych siłach, zupełnie zdrowy, tego szpitala. Czyli warto ratować każde życie ludzkie, czy to jest obywatel, który mieszka w Warszawie, czy to jest obywatel, który mieszka na terenie Bieszczad. Tak samo jeśli chodzi na przykład o turystów, którzy przyjeżdżają do nas, no teraz troszkę mniej, bo te niedźwiedzie trochę wystraszyły, ale w zimie mamy bardzo dużo połamanych kończyn, bądź też wypadków na stokach. Ci pacjenci są załatwiani od ręki u nas w szpitalu. Jeżeli będziemy mieć tylko planowy oddział chirurgiczny, wtedy ci pacjenci będą musieli czekać na planowy zabieg bądź musieli być odwiezieni do jakiegoś innego szpitala. No to mówię, że po prostu no, dla nas, dla ludzi, którzy tam mieszkamy, to jest być albo nie być. Jeżeli nie będzie tych oddziałów, nie będzie pomocy podstawowej, która nam się należy, no to chyba ktoś powinien zwrócić na to uwagę i w jakiś inny sposób pomóc w finansowaniu tego naszego szpitala.
10: Monika Mordarska, mieszkanka Mochawy.
22: Jestem mieszkanką powiatu leskiego i apeluję dzisiaj o to, aby mieszkańcy nie bali się po prostu wyrazić swojej opinii, swojego zdania, bo to jest ten czas, ostatni czas, kiedy po prostu mamy coś jeszcze do powiedzenia. Nie patrzcie na polityczne powiązania, nie patrzcie na to, co ktoś powie, bo mamy prawo żyć w miejscu, gdzie mamy podstawy zdrowotne. To jest podstawa podstaw praw człowieka. Uwierzcie w to, po prostu w to uwierzcie i to nie jest koniec. To są wasze opinie, wasze podpisy i to wy musicie już niedługo stanąć na ulicy i pokazać, że jesteście razem, że walczycie o nas wszystkich, o nas, naszych mieszkańców powiatu leskiego i okolic, nie tylko powiatu leskiego. Zachęcam was bardzo do tego.
10: Protest wspierają także nowi mieszkańcy Bieszczad, na przykład Rita Hornok, która stosunkowo niedawno zamieszkała w jednym z najpiękniejszych zakątków Polski.
23: Jestem wolontariuszem ruchu społecznego Porodówka w Bieszczadach ma zostać, ale ta sprawa nie chodzi tylko o porodówkę. Chodzi o cały szpital i o zdrowie mieszkańców regionu. Chciałabym prowadzić do Leska i założyć tam rodzinę, ale nie chcę prowadzić do regionu, gdzie nie ma szpitalu. Dla mnie to nie jest do wyobrażenia. brak ginekologii w regionie. Jakie to są prawa kobiet? 5000 podpisów to głos mieszkańców Bieszczadach, że ochrona zdrowia to nie przywilej, ale to prawo każdych i mieszkań też regionów oddalonych od dużych miast.
10: Anna Sabik ze Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.
3: Ja jestem pracownikiem szpitalnego oddziału ratunkowego i dziś uważam, że należy to powiedzieć głośno. Jeżeli szpitalny oddział ratunkowy zostanie zamknięty, zawali się cały system ratownictwa medycznego na terenie Bieszczad. Nasz teren jest wymagający. Nasi ratownicy bieszczadzkiego pogotowia ratunkowego współpracują z licznymi służbami i czas zabezpieczenia pacjenta i przetransportowania go do karetki już jest czasochłonny i wymagający. Dlatego uważam, że pacjent powinien być jak najszybciej przekazany do szpitalnego oddziału ratunkowego. Niejednokrotnie już spotykamy się z sytuacjami, kiedy pacjenci oczekując w szpitalu sanockim, w naszych karetkach, w zespołach pogotowia ratunkowego, bieszczadzkiego pogotowia ratunkowego, są przekazywani przez dyspozytorów do naszego szpitala, aby jak najszybciej móc przekazać tego pacjenta i został on zabezpieczony przez oddział ratunkowy. Trzeba to powiedzieć głośno, że w ratowaniu życia ludzkiego liczy się czas.
10: Mówiła Anna Sabik. Protest wspierają też ci, którzy z Bieszczadów wyjechali, na przykład Piotr Nasiadka.
4: Mieszkałem w Bieszczadach, teraz mieszkam w Warszawie, ale właśnie myślę sobie, że problem zamykania szpitala to nie tylko problem mieszkańców Bieszczad, których dotyka najbardziej, ale też turystów, którzy przyjeżdżają w Bieszczady wypocząć, gdzie zdarzają się jakieś wypadki albo choroby i tej opieki będą potrzebować i będą jechać kilkadziesiąt, kilkaset kilometrów, żeby ją uzyskać. Także panie premierze, proszę o pozostawienie tego szpitala i ci ludzie tak samo płacą składki zdrowotne i podatki, więc należy im się to.
10: Mówił Piotr Nieradka. W tle problemów finansowych szpitali powiatowych w Sanoku i w Lesku pojawiają się jeszcze zarzuty o chęć doprowadzenia do prywatyzacji najbardziej zyskownych oddziałów medycznych. W przypadku szpitala w Sanoku ma rzekomo chodzić o oddział kardiologii. Szpitalny oddział ratunkowy w Lesku już w lipcu został natomiast objęty umową z prywatną spółką Cergo 09 z Dukli, która zapewnia personel do jego obsługi.
9: Radio Złote Przeboje.
10: Teraz w naszym programie czas na wizytę w skansenie w Kolbuszowej, który przypomina nam o tym, że Podkarpacie jest coraz częściej miejscem powstawania znanych produkcji filmowych. W tamtejszym Muzeum Kultury Ludowej powstawał m.in. głośny netflixowy serial 1670, mówi Wojciech Dragan, kustosz Muzeum w Kolbuszowej.
5: Część ludzi jest zafascynowanych tym filmem, takim patrzeniem z przymrużeniem oka na nasze wszystkie wady, ale z drugiej strony ludzie, którzy bardzo poważnie traktują historię Polski, no mają tak jednak mieszane uczucia co do tego filmu i nie są specjalnie zachwyceni. Chociaż ja uważam, że powinni bardziej na to z przymrużeniem oka popatrzeć, ponieważ moim zdaniem film traktuje o naszych dzisiejszych przywarach, tylko że jest wrzucony w tamte realia historyczne. Moim zadaniem jest tutaj dbanie o to, żeby pod względem konserwatorskim wszystko było ok, jak do tej pory podczas żadnej produkcji nie było większych problemów. Nawet się zdarzało tak, że podczas kręcenia filmu Wołyń zatrzymywałem plan, bo było niebezpiecznie i nikt nie miał do mnie pretensji, prawda? Wzywałem strażaków, żeby polewali strzechy czy coś i jakoś to się udało, prawda, zrobić. Podczas kręcenia 1670 takich potrzeb nie było. Mają świetnego, jak ja go nazywam, piromana, czyli pirotechnika, który omawia wszystkie sceny wcześniej i uprzedza nas, co się może zdarzyć, jak to będzie wyglądało, więc my już wiemy, co się będzie działo, więc wcześniej staramy się zabezpieczyć obiekty, które będą w pobliżu. Także naprawdę nie ma problemu współpraca w ogóle z tymi ekipami filmowymi, które u nas pracowały, przebiegała naprawdę bardzo dobrze.
10: Plan oczywiście nieco różnił się od normalnego wyglądu skansenu w Kolbuszowej.
5: Doszła wielka karczma, doszło dużo zabudowań, powstały nowe drogi, którymi poruszają się bohaterowie filmu, nowe płoty. Może teraz już nie, bo teraz jest i tak posprzątane już po filmie, ale jak jest kręcony film, to ja wolę tą wieś filmową niż taką naszą. Niestety jesteśmy muzeum, musimy pewne realia utrzymywać. Nie bylibyśmy w stanie zresztą tak wyeksponować naszego muzeum, żeby on jeden do jednego oddawał życie na wsi. Filmowcy nam troszeczkę ożywili ten skansen.
10: Skansen w Kołbuszowej jest już całkiem nieźle znany wielu mieszkańcom Podkarpacia.
5: Nasze muzeum już dosyć starym muzeum, bo jego początki są z końca lat 50., ale sam skansen został otworzony do zwiedzania, bo powstawał troszeczkę wcześniej, w 1978 roku. Na terenie tego muzeum są jak gdyby zlokalizowane dwie wsie, wieś Lasowiacka i wieś Rzeszowiaków, czyli dwóch grup etnograficznych, które żyły na terenie północnej części województwa podkarpackiego. Lasowiacy żyli w widłach Wisły i Sanu w Puszczy Sandomierskiej, z kolei Rzeszowiacy wokół trzech dużych miast, Rzeszowa, Łańcuta, Przeworska. My eksponujemy ich budynki, ich wystrój wnętrz tych budynków, ich kulturę. Odwiedzają nas turyści z całej Polski, odwiedzają nas wszyscy, którzy są zainteresowani tego typu turystyką. Od pewnego momentu, bo był taki zastój, ale od pewnego momentu jednak polscy turyści zaczęli wracać i odwiedzać tego typu miejsca. Mamy taką opinię, nasze muzeum się podoba ludziom. Dosyć wiernie oddaje tą wieś według ich przynajmniej wyobrażeń.
10: Mówił Wojciech Dragan, kustosz Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, które było miejscem powstawania takich produkcji jak Wołyń czy 1670.
9: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
10: Teraz w naszym programie wracamy jeszcze do głośnej sprawy ataku nożownika w opactwie w Jarosławiu. Igor M., 31-letni obywatel Ukrainy, zatrzymany po zabójstwie jednego z duchownych, został po raz trzeci zbadany przez biegłych psychiatrów. W środę uznano, że jego stan psychiczny poprawił się na tyle, by mógł uczestniczyć w czynnościach procesowych. Prokurator przedstawił mu zarzuty zabójstwa księdza Stanisława Zbojnowicza oraz usiłowania zabójstwa czterech innych osób. Podczas przesłuchania przeprowadzonego z udziałem tłumacza i obrońcy Igor M. przyznał się do zarzucanych czynów. Odmówił jednak składania wyjaśnień. Prokuratura podkreśla, że obecna opinia psychiatrów nie przesądza jeszcze, czy w chwili ataku był on poczytalny. Będzie to przedmiotem odrębnej oceny. Podejrzany trafił do Polski z Niemiec, a po zatrzymaniu przez Straż Graniczną w Korczowej z powodu braku ubezpieczenia OC poprosił przypadkowe osoby o podwiezienie do najbliższego miasta. Następnie udał się do jarosławskiego opactwa, gdzie wszedł do kuchni. Po próbie wyproszenia go przez księdza Adriana Mantykiewicza stał się agresywny i sięgnął po nóż. Napastnik wtargnął później do kościoła i zaatakował cztery osoby, a ksiądz Stanisław Zbojnowicz zmarł wkrótce po przewiezieniu do szpitala. Stan pozostałych rannych, w tym księdza Marka Pienkowskiego, który był w stanie ciężkim i został odłączony od respiratora, stopniowo się poprawia. Ksiądz Adrian Mantykiewicz po wyjściu ze szpitala wybaczył sprawcy i zaapelował, aby nie obwiniać całego narodu za czyn jednego człowieka. W sobotę Ruch Narodowy organizuje jednak w Jarosławiu wiec przeciw polityce migracyjnej, na którym spodziewa się około 400 uczestników.
9: Radio Złote Przeboje.
10: Teraz w naszym weekendowym magazynie czas już na wyjątkowego gościa, z którym porozmawiamy o dwóch ważnych miejscach na Podkarpaciu, w których pielęgnowana jest kultura mniejszości ukraińskiej w Polsce. Naszym gościem jest Igor Chorków, przewodniczący Przemyskiego Oddziału Związku Ukraińców w Polsce. Witaj.
2: Dzień dobry, witam.
10: Przemyśl i Dom Ukraiński w Przemyślu są symbolem działalności Związku Ukraińców na Podkarpaciu, ale są tak naprawdę dwa miejsca, w którym bardzo prężnie działacie i od strony kulturalnej, i pod każdym innym względem, prawda?
2: No tak, Dom Ukraiński jest takim najwspanialszym miejscem. My to zawsze tak skromnie mówimy, że to jest najwspanialsze miejsce, jeśli chodzi o działalność ukraińską w Polsce. Bo Związek Ukraińców jest sporą organizacją, ale gdyby ktoś pojechał do Koszalina czy do Szczecina, to też by usłyszał, że tam jest najwspanialej Związek Ukraińców w Polsce. Także skromność jest cechą naszej organizacji, deficytową dosyć. Ale oprócz Domu Ukraińskiego na Podkarpaciu mamy jeszcze oddział Sanocki i tam jest ciekawa miejscowość Mokre w gminie Zagórz. Ma chyba około 500 mieszkańców i działa tam 5 czy 6 ukraińskich zespołów ludowych. Przy czym jeden to jest zespół pieśni i tańca Osławiany z Mokrego, który działa już blisko 40 lat i to jest w zasadzie zespół taki folklorystyczny dla osób już dorosłych, czyli tam występują osoby, które kończą 18 lat, chyba najstarsza osoba w zespole ma ponad 60, jest blisko emerytury, także to jest ciekawe zjawisko bardzo. Mają tam bardzo fajne wydarzenie, Święto Kultury nad Osławą, składa się z dwóch dni. Drugiego dnia tego finałowego w Mokrym mamy scenę w plenerze, plenerze występują zespoły lokalne, ukraińskie, też polskie się zaprasza, te, z którymi osławiany zespół osławiany spotykają się w ciągu roku na różnych wydarzeniach. A pierwszego dnia w sąsiednim Morochowie, w starej stodole, organizatorzy zapraszają różne teatry. Czasem to jest teatr z Ukrainy, czasem teatr z Polski. Byłem na tym pierwszy raz, bardzo, bardzo mi się podobało. Ciekawy spektakl w oparciu o dwójkę zawodowych aktorów z Ukrainy, którzy na skutek wojny zamieszkali w Sanoku. I zespół osławiany też wcielił się w rolę aktorów.
6: A jak to się stało, że Mokre, miejscowość w powiecie stanockim, stała się takim centrum kultury ukraińskiej na Bieszczady? W powiecie stanockim było mnóstwo miejscowości, które przed wojną zamieszkiwali niemal wyłącznie Ukraińcy, choćby Wola Sękowa, licząca 1500 mieszkańców, ale po II wojnie światowej, wiadomo, wskutek akcji Wisła, wynaradawiania tych terenów, niestety ta kultura zanikła. Mokre tutaj ma jakąś wyjątkową historię, która sprawiła, że tam dzisiaj jest centrum działalności zespołów ukraińskich?
2: To wynika trochę z takiej tradycji, że jakaś część osób wysiedlonych w akcji Wisła powróciła do Mokrego i też Skalnikowa z drugiej strony Przemyśla. W pewnym momencie wyjechał Jewgen Mohyła, który był założycielem zespołu pieśni i tańca Osławiany jeszcze bardzo dawno temu i dookoła tego zespołu zaczęło się tworzyć takie życie kulturalne. Na początku zespół był skierowany do osób starszych, ale pojawiały się dzieci, więc trzeba było zainteresować dziećmi. Część osób miała inne podejście do kultury ukraińskiej, więc czasem zaczęła tworzyć inne zespoły, także tak dosyć prężnie to wygląda i w ciągu roku oni organizują kilkanaście różnych wydarzeń, także to jest całkiem sporo, jak na niedużą miejscowość.
6: Ale centrum działalności Związku Ukraińców w Polsce na Podkarpaciu jest oczywiście Przemyśl i wspaniały Dom Ukraiński, budowla, która kiedyś już pełniła istotne funkcje kulturalne, bo był tu choćby teatr, kino.
2: Tutaj się działo bardzo wiele różnego, bo dom był wybudowany w 1904 roku. To jest okazały budynek, ktoś nie był, to jest pięciokondygnacyjna kamienica w centrum miasta, sfinansowana w całości ze składek społeczności ukraińskiej. Była na tyle piękna, okazała też, że nazywano ją perłą nad Sanem. Mamy blisko kilkadziesiąt metrów w zasadzie do rzeki San, także wtedy był to bardzo ważny budynek, wybudowany w rekordowym tempie 15 miesięcy, z pięknym sercem budynku, czyli salą teatralną, i tutaj rzeczywiście było dużo koncertów. Prasa przedwojenna, jeszcze sprzed I wojny światowej, po tym z okresu międzywojennego, pisała, że tutaj dwa razy w tygodniu odbywał się jakiś duży koncert, spektakl, inne wydarzenie kulturalne, na które ciężko było kupić bilet, bo było tylu chętnych, żeby z tego skorzystać. I w budynku występował i pewnie najwybitniejszy Ukrainiec żyjący, działający, tworzący wtedy w Galicji, Iwan Franko, ale też Salomea Koszelnicka, czyli taki top of the top śpiewaków operowych w ogóle na świecie, więc czy twórca takiego modernistycznego teatru ukraińskiego, Leś Kurbas z Charkowa. Ale też właśnie było kino z nazwą Apollo. To nie tylko, bo oferta była bardzo szeroka, bo były kursy na przykład dla księgowych, były kursy higieny dla mieszkańców wsi, była biblioteka, ale czas od czasu też był ustawiany bokserski ring w sali teatralnej, odbywały się zawody sportowe, także działo się tutaj bardzo wiele, bardzo, bardzo różnego. Po II wojnie światowej budynek został znacjonalizowany i też była tak zwana deportacja, albo wymiana ludności między komunistami Warszawą i Kijowem, wskutek czego stąd z Polski południowo-wschodniej wywieziono około 500 000 ludzi do Ukrainy radzieckiej. Potem jeszcze była akcja Wisła, chociaż akcja Wisła samego Przemyśla już nie dotyczyła, bo tutaj w zasadzie nie było już kogo wysiedlać, bo większość ludzi albo była deportowana do Ukrainy, czy wywieziona do Ukrainy, lub wyjechała, emigrowała na zachód. Uciekała.
6: Co działo się w tym budynku po II wojnie światowej?
2: W 1947 roku budynek był znacjonalizowany i opustoszały, i potem od drugiej połowy lat 50. na fali takiej odwilży tutaj utworzono lokalny oddział Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Przemyślu. Przeglądałem jeden z pierwszych numerów tygodnika Nasze Słowo, który zaczął się ukazywać w 56 roku. Jednym z numerów była taka nieśmiała prośba działaczy UTSK, tego stowarzyszenia, o zwrot budynku. Potem była taka długa korespondencja i starania, zwróćcie budynek, nie zwrócimy, bo nie możemy, bo nie ma podstaw prawnych i tak dalej. To trwało do 2011 roku. Ale w tym okresie, przed 89 rokiem, tutaj były mieszkania komunalne, przez jakiś czas był Wydział Geodezji i demografii Urzędu Miejskiego, ktoś wynajmował pod jakiś biznes, ale też Ukraińcy doszli do wniosku, że skoro władza nie pozwoli nam go tak szybko odzyskać, to musimy zrobić wszystko, żeby go zachować, bo to był z wielu domów ukraińskich, czy narodnych, czy ludowych, jakie budowano w drugiej połowie XIX wieku i na przełomie XIX-XX wieku. Był najwspanialszy, to była jedyna perła nad Sanem po prostu, więc doszli do wniosku wtedy Ukraińcy w Przemyślu, że żeby go zachować, trzeba go zacząć wynajmować. I część pomieszczeń była po prostu wynajmowana przez Ukraińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne na działania właśnie kulturalne, edukacyjne, na spotkania i tak dalej. Więc tak to się toczyło, ale Ukraińcy mieli jakby w takim bezpośrednim użytkowaniu tylko część pierwszego piętra, bo tutaj do 2011 roku w biurze, w którym jesteśmy, były mieszkania socjalne jeszcze.
6: 2011 rok to, jak wspomnieliśmy, przełomowa data dla historii tego budynku. Przejmujecie pięciokondygnacyjny, olbrzymi obiekt, pomysł, dom dla wszystkich, dom, w który ma służyć nie tylko społeczności ukraińskiej, ale ma być także miejscem wielu wydarzeń kulturalnych, otwartych, kierowanych do ogółu mieszkańców.
2: Tak, szukaliśmy hasła, które by to dobrze oddawało, to co my chcemy robić i to co było tutaj robione przed wojną, utratą domu, i tak no wyszło, że dom dla wszystkich to w zasadzie fajnie oddaje to, czym ten budynek żył i czym chcielibyśmy, żeby żył. Ale też pamiętam 2011 rok, wiosna, już po podpisaniu aktu notarialnego i wykupieniu budynku od Skarbu Państwa, jak były spotkania, tu przyjeżdżał Piotr Tyma, ówczesny prezes związku, i rozmawiał z lokalnymi działaczami i pytał: słuchajcie, no ale co byście chcieli, żeby w tym domu było? I pamiętam taką rozmowę, te osoby, które od lat 50., 60., 70. starały się o zwrot budynku, żyły tą ideą, powiedziały: my byśmy chcieli, żeby to był dom dla wszystkich mieszkańców tego miasta, żeby był otwarty. I to w zasadzie stało się takim fundamentem działalności w domu ukraińskim. To jest związane z tym, że my nie tylko robimy, że nie tylko zapraszamy na wydarzenia ukraińskie. Mamy też wydarzenia związane z kwestią praw obywatelskich, jak Festiwal Filmów Dokumentalnych Watch Dogs, ale też mamy wydarzenia niezwiązane z kulturą ukraińską, z kulturą polską. Jesteśmy gościnni, bo jak są stowarzyszenia, czy są na przykład jest przedszkole Marii Montessori w Przemyślu, które co roku na podsumowanie roku szkolnego ma spektakl dla rodziców, i to przedszkole nie jest w stanie zrobić spektaklu teatralnego, pokazać wszystkim rodzicom, więc to się odbywa po prostu u nas. My bezpłatnie użyczamy wtedy salę i sala jest pełna, dzieciaki występują na fajnej scenie z fajnym oświetleniem, także pod tym względem też to jest dom dla wszystkich.
6: Zanim wrócę jeszcze do tematów kulturalnych, do wielu wydarzeń, które tutaj się dzieją, chciałem zapytać o wyzwania związane z utrzymaniem tego budynku. To pięć kondygnacji, stary budynek, wiadomo, że nieraz remont starego budynku kosztuje więcej niż wyburzenie i wybudowanie czegoś nowego. Jak radzicie sobie organizacyjnie właśnie z utrzymaniem tego potężnego gmachu?
2: Tak, remont jest też strasznym wyzwaniem. Utrzymanie samo też, to ile dobrze pamiętam, 2024 czy 2025 rok, takie wydatki z bieżącym funkcjonowaniem oprócz personelu budynku, czyli koszty energii elektrycznej, ogrzewania, wody, przeglądy, serwisy i tak dalej, to blisko 200 tysięcy złotych. Rocznie jest to spora kwota. Część tego udaje się pokryć dzięki wsparciu darczyńców. To są większe kwoty, mniejsze kwoty. Różnie bywa, ale też jesteśmy bardzo aktywni w pozyskiwaniu funduszy, w pisaniu projektów, i tam często się zdarza, że są koszty pośrednie związane z taką bieżącą działalnością organizacji i wtedy te środki są na to wykorzystywane. Jest to wyzwanie, no ale jak się chce mieć pałac, no to trzeba na niego zebrać fundusze.
6: Tu postawimy kropkę do rozmowy z Igorem Chorkowym, przewodniczącym Przemyskiego Oddziału Związku Ukraińców w Polsce. Wrócimy już za kilka minut.
9: Radio Złote Przeboje.
6: Teraz czas jeszcze na ciekawostkę związaną z naszym regionem. Do zbiornika w Solinie wpływa obecnie około metra sześciennego wody na sekundę. Odpływa z niego około 7,5 razy więcej. Takie gospodarowanie wodą ma służyć utrzymaniu życia biologicznego w Sanie oraz zapewnieniu odpowiedniego poziomu wody w ujęciach dla m.in. Sanoka, Przemyśla, Jarosławia i Niska. Odsłonięte dno stało się tymczasem nietypową atrakcją turystyczną. Po wyschniętych fragmentach zalewu spacerują grupy turystów. Szczególnie dużo osób pojawia się w rejonie Wołkowyi, gdzie można zobaczyć miejsca zwykle znajdujące się pod wodą. Zdjęcia i filmy ze spacerów pod dnie zbiornika szybko rozprzestrzeniły się w internecie. Jeden z filmów Jerzego Kalety z kanału Plan Belas, przedstawiający poszukiwaczy skarbów, zdobył w ciągu kilku dni ponad 1 400 000 wyświetleń na Facebooku i TikToku. Kaleta, którego ojciec pochodzi z zalanej części Wołkowyi, uważa, że wyjątkowo niski poziom wody można potraktować jako sezonową atrakcję, która przyciągnie do Bieszczad więcej turystów. Odsłonięte
10: Zasłonięte dno pozwala zobaczyć m.in. pozostałości dawnych zabudowań i miejsce po kościele w Wołkowej, które normalnie znajdują się pod wodą. Zalew Staniński powstał w 1967 roku, a podczas jego budowy zalano m.in. część Wołkowej oraz wsie Solina, Treśnica Sanna, Chorodek, Sokole i Chrewt. Pod wodą pozostały fragmenty budynków, piwnice, kapliczki i przedmioty pozostawione przez wysiedlonych mieszkańców. Pojawiły się informacje o osobach próbujących przeszukiwać odsłonięte dno za pomocą wykrywaczy metali, choć sołtys Wołkowej twierdzi, że nie prowadzi się tam takich poszukiwań. Sławomir Worek ze Stowarzyszenia Eksploracyjno-Historycznego Galicja podkreśla, że dno zalewu może kryć zarówno pozostałości dawnych wsi, jak i zabytki archeologiczne czy przedmioty związane z historią regionu.
9: Radio Złote Przeboje. Jeszcze w tej godzinie w Bieszczadach.
10: Dziś w naszym weekendowym magazynie czeka nas jeszcze kultura. Opowiemy wam m.in. o spektaklu Mój Boski Rozwód na deskach Teatru imienia Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie oraz o trzech premierach w kinach Helios, o komedii Digger, thrillerze Prime Time oraz wyjątkowej propozycji dla dzieci, czesko-niemiecko-kanadyjskiej animacji, czyli filmie Vincent, Legenda Oceanu.
9: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
10: Teraz w naszym weekendowym programie czas na drugą część rozmowy z Igorem Chorkowem, przewodniczącym Przemyskiego Oddziału Związku Ukraińców w Polsce.
7: 2022 rok to był chyba taki przełomowy moment, jeśli chodzi o możliwości pozyskiwania funduszy z zewnątrz. Moment, który z jednej strony oznaczał tragiczne rozszerzenie wojny, ale z drugiej strony otworzył oczy wielu ludziom na potrzeby ukraińskiej mniejszości, ale przede wszystkim diaspory, czyli tych, którzy uciekali przed wojną.
2: Tak, wtedy po prostu pojawiło się dużo innych organizacji międzynarodowych, tak zwanych NGO, które przyszły z funduszami, ale jednocześnie to są duże organizacje, które nie podejmują szybko działań, ale mogą wesprzeć finansowo inne działania. Natomiast, co jest ważne, że te działania, które my prowadziliśmy po 2022 roku, oprócz sfery oczywiście humanitarnej i wsparcia tych, którzy uciekali przed wojną, nie robiliśmy w zasadzie dużo nowego, bo te działania, które robimy teraz, to są kontynuacją tego, co robiliśmy wcześniej, tylko teraz robimy to w o wiele większej skali. Bo takie cykliczne warsztaty cotygodniowe zaczynaliśmy jeszcze w 2019-2020 roku, więc potem to się tylko zintensyfikowało i zaczęliśmy też mieć więcej odbiorców i osób, które chciały korzystać z takich warsztatów, ale nawet przychodziły i same inicjowały takie zajęcia. Tak samo jeśli chodzi o pozyskiwanie funduszy, w zasadzie od 2011 roku, ja mieszkam w Przemyślu od 2012 roku i tu stale był na początku nieduży zespół, dwu-trzyosobowy, teraz się rozrósł, osób, które po prostu pisały projekty, starały się uzyskać dofinansowania, bo pojawienie się samych organizacji dużych, które miały fundusze i były gotowe przekazać te fundusze innej organizacji, to nie polegało na tym, że przychodzi ktoś, komu się podaje numer konta i on wpłaca te pieniądze. Chodzi o to, że przechodziło się taki skomplikowany proces badania potencjału organizacji, czyli czy ta organizacja jest legalnie zarejestrowana, jaką ma politykę wydatkowania pieniędzy, formy kontroli, nadzoru, sposób zarządzania pieniędzmi, doświadczenie w realizacji projektów. I gdyby nie to doświadczenie, które mieliśmy zdobyte wcześniej, na przykład też przy funduszach norweskich, nie moglibyśmy tych środków nigdy uzyskać. Także to nie jest tak, że nam się coś trafiło, tylko po prostu my to pracowaliśmy stale, ciągle i byliśmy w stanie
7: organizacyjnie przerobić
2: tego. Tak, zrobić takie projekty, bo otrzymać grant na przykład 1 000 000 złotych jest wyzwaniem, ale o wiele większym wyzwaniem jest wydać te pieniądze dobrze, zgodnie z budżetem i potem to jeszcze rozliczyć. Także my po prostu byliśmy do takiej pracy gotowi, bo stale się szkoliliśmy, rozrastaliśmy, szukaliśmy funduszy na działania z różnych źródeł, bo to były i państwowe, i niepaństwowe, prywatne. Także po prostu zmieniła się skala bardzo mocno, bo przed 22 rokiem wszystko, co robiliśmy, to był taki zrównoważony rozwój, czyli krok po kroku coraz szybciej, a w 22 roku stało się coś, co było zaprzeczeniem zrównoważonego rozwoju, bo to był taki duży wybuch też naszego potencjału.
7: Bo potrzeb,
2: tak, z jednej osoby, która tutaj pracowała, po kilku miesiącach mieliśmy blisko 100 osób, więc to jest dużo, to było też duże obciążenie dla organizacji, bo to trzeba było sporo zmienić, poszerzyć w tej działalności, żeby móc tym w sposób dobry zarządzać.
7: Później na pewno ciężkim przejściem był okres, w którym ta wojna w Ukrainie stała się dla świata czymś normalnym, czymś zwyczajnym i ta pomoc zewnętrzna zapewne też zaczęła maleć.
2: No, częściowo tak, częściowo zaczęła maleć, natomiast to jest tak, że my jesteśmy w Przemyślu, miejscu przy granicy i tutaj oczy kilku organizacji są zwrócone na to miejsce, dlatego że widzą, też monitorują sytuację, widzą, że stale przyjeżdżają nowe osoby do Polski, które wcześniej nie przyjeżdżały, ale już mają dosyć i nawet w 2026 roku latem decydują się na wyjazd z Ukrainy po raz pierwszy, nie wiem, z obwodu charkowskiego, chersońskiego, zaporowskiego czy innych. Także my dzięki wsparciu partnerów takich jak na przykład CARE czy ostatnio IOM możemy dalej działać i wspierać te osoby, bo jak my się nimi nie zaopiekujemy, no to pewnie nikt się nimi nie zajmie.
7: Wspomnieliśmy o waszej zdolności do pozyskiwania grantów. Widać to także w działalności kulturalnej. Za nami między innymi dwie edycje Festiwalu Miasto z Rzeką, finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury. Świetne wydarzenie. Skąd pomysł właśnie na to, by jako Związek Ukraińców w Polsce stać się organizacją działającą w tej sferze i rozpoznawalną coraz mocniej także z działalności w sferze kultury?
2: Związek zawsze był związany z działalnością kulturalną. Miał takie trzy nogi w swojej działalności tutaj w Przemyślu, czyli działalność kulturalna, działalność na rzecz mniejszości, powiedzmy taka dialogowa, integracyjna, można by powiedzieć. Ale to też wynika z tego, że czytamy książki, lubimy spotkania z autorami. No i ile można jeździć na festiwale gdzieś? No w końcu dobrze byłoby taki festiwal zrobić w Przemyślu i zaprosić tutaj ciekawych twórców. I Kasia Komar-Macyńska, dyrektorka festiwalu, napisała bardzo dobry projekt do Ministerstwa Kultury. Otrzymaliśmy wsparcie. Ale bardzo nam zależy też, żeby do Przemyśla przyciągać ważne nazwiska. I co było dla mnie bardzo takie nawet poruszające, że mniej więcej od stycznia, lutego 26 roku co jakiś czas ktoś do nas dzwonił, mówiąc, że jest z Gdańska, ze Szczecina, z Koszalina, z Wrocławia i pytał, kiedy będzie festiwal, bo chciałby sobie zaplanować urlop, żeby przyjechać na kolejną edycję festiwalu Miasto z Rzeką. Więc świetnie, że też dzięki nam na 3-4 dni do Przemyśla przyjeżdżały osoby. Mogły poznać to miasto, bo festiwal to nie tylko spotkania z autorami, to też wycieczki po mieście, wycieczki po domu ukraińskim, wycieczki rowerowe, joga nad Sanem, także tam się dużo dzieje dookoła jeszcze.
7: Mam wrażenie, że nie wszyscy Przemyślanie chyba nawet wiedzą, że jesteście znani z takiej działalności mocno otwartej na wszystkich mieszkańców miasta. Jest w końcu choćby festiwal Watch Dogs, festiwal filmów poświęconych prawom człowieka. Jak twoim zdaniem to wygląda? Czy faktycznie tu udało się już przebić do świadomości mieszkańców, że jesteśmy otwarci, zapraszamy wszystkich? Czy jeszcze są jakieś opory?
2: Ja myślę, że częściowo opory są, że sporo osób już do nas przychodzi ze społeczności polskiej. Natomiast no, pewnie jest jeszcze sporo pracy. Nie ułatwia sytuacji nagonka, która jest na uchodźców ukraińskich. My też jakby dostajemy rykoszetem, ale też jesteśmy miejscem, do którego uchodźcy przychodzą, więc też wspieramy ich w bieżących sprawach. Nie myślimy w takim wymiarze, że już osiągnęliśmy jakiś szklany sufit, tylko raczej się tam dalej nie zatrzymujemy w działaniach i zapraszamy na różne wydarzenia. Także myślę, że jeszcze sporo przed nami po prostu.
7: Ale już sporo rzeczy też udało się osiągnąć, choćby inicjatywa Wspólnie na 100, która tu szczególnie latem inicjuje mnóstwo fajnych wydarzeń, z którą razem świętujecie niepodległość Polski 11 listopada. To pokazuje, że jest coraz więcej osób otwartych na współdziałanie, prawda?
2: Tak, my jesteśmy zadowoleni z tych ostatnich lat, że pomimo tego, że atmosfera jest powiedzmy niezbyt dobra, to jednak jest tu grupa osób, grono osób, które stale się powiększa, korzystających z naszych wydarzeń i chętnie przychodzących i też, którzy są nie tylko odbiorcami, ale też proponują, żeby coś zrobić razem lub nawet po prostu robią, także z tego się bardzo cieszymy, że przychodzą dzieciaki polskie i ukraińskie i sobie razem śpiewają, czy coś oglądają. Po to to jest miejsce i tak widzimy też takie instytucje kultury obywatelskie, czyli otwarte na różnych ludzi, otwarte w różnych godzinach, dostępne. I też festiwal Watch Dogs ma jakąś stałą grupę kilkudziesięciu osób, czasem 100 osób, które odwiedza te filmy. To też buduje pozytywny wizerunek miasta, że jest tutaj taki dom ukraiński w Przemyślu, który zaprasza na różne inicjatywy i wychodzi szeroko z taką informacją o swojej działalności poza Przemyślu.

0: Nie mieszkałem wtedy w Przemyślu, mieszkałem wtedy na Pomorzu. Na pewno było inaczej, dlatego że związek czy społeczność ukraińska nie była właścicielem i gospodarzem tego miejsca. Więc trudno się zapraszało do czegoś, co nie jest twoje. To po pierwsze. Pamiętam, jak byłem studentem i w 2007-2008 roku, jadąc do Kijowa, przyjeżdżałem przez Przemyśl i postanowiłem zobaczyć dom ukraiński, jak wygląda. I wszedłem tutaj do środka, do tej kamienicy i byłem trochę przerażony tym, że jest ta klatka schodowa z jakimiś strasznymi napisami, z bardzo słabej jakości graffiti i tak dalej. I to nie było miejsce, do którego
1: chciało się wchodzić.
0: Do którego chciało się jakoś chodzić, czy nawet zapraszać, nie? I tym bardziej jakby to, co robiła przez lata społeczność ukraińska, żeby to utrzymać na tyle, ile było to możliwe i tak dalej, jakby zasługuje na uznanie i szacunek, bo wierzyli w to, że to się w końcu odbędzie. A w momencie, w którym ty zostajesz gospodarzem w tym miejscu, zapraszasz, możesz to animować, zmienia się to zupełnie, tak? To ma swoje nowe wyzwania, ponieważ musisz budynek wyremontować. Znaczy nie musisz, ale chcesz go wyremontować, żeby był przyjazny, otwarty, żeby ładnie wyglądał, żeby odsłonić zabytkowe polichromie, odrestaurować parkiety. Bardzo drogie wyzwanie, ale postanowiliśmy, że będziemy to robić. Także tutaj myślę, że kluczowe nie jest to, że się coś zmieniło w środowisku ukraińskim, tylko to, że zmieniły się okoliczności po prostu. Czyli dom ukraiński stał się naszym domem w sensie takim własnościowym, ale jednocześnie dalej po prostu otwartym na różne inicjatywy.
1: Prowadzenie działalności ukierunkowanej tylko na Ukraińców, prowadzenie ukraińskich zespołów ludowych i tak dalej jest również istotne, bo ciągle mamy na Podkarpaciu całkiem sporą mniejszość ukraińską.
0: Tak, no mniejszość jest kilkutysięczna, czyli to ani dużo, ani mało, także jakby nie potrafię tego ocenić, ale jest to mniejszość dosyć taka aktywna. Tu mamy samych zespołów działających, czy wspierających przez Związek Ukraińców kilka, bo to jest zespół tańca ludowego Arkan, który ma 3 grupy wiekowe. Także zespół Krajka, który jest też bardzo już uznanym zespołem w środowisku, zajmującym się muzyką tradycyjną w Polsce. Nie tylko w ukraińskim, ale w ogóle w tym ogólnopolsko biorąc w tym środowisku. Teraz już wyrasta druga, młodsza siostra czy córka Krajki, Krajeczka. Wróciliśmy niedawno właśnie z Lublina, gdzie byliśmy zaproszeni do domu na Podwalu na poprowadzenie warsztatów z gier i zabaw dla dzieci w Lublinie. Byliśmy wydawcą muzycznej antologii Nadsania, albumu dwupłytowego z folklorem ukraińskim tutaj z Przemyskiego. Ta płyta w 2025 roku wygrała w najbardziej prestiżowym konkursie, który docenia właśnie takie wydania autentyczne i publikacje autentyczne, więc to już jest na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Mamy kapelę rockową dziecięcą, kapelę etno też dziecięcą. Także tu się sporo dzieje, czego tak z pozoru nie widać, ale zespoł ciągle gdzieś występują. W Elblągu, w Koszalinie są zapraszane na różne wydarzenia, także mamy tego sporo, pomimo tego, że budynek jest duży, sporo już wyremontowaliśmy za ponad 16 milionów złotych, to jednak bywa tak, że jak mamy jakieś nieprzewidziane jedno, dwa spotkanie dodatkowe jednego dnia, to nie mam gdzie usiąść, bo wszystkie pomieszczenia są zajęte, także to cieszy.
1: Życzę więc wielu sukcesów w prowadzeniu domu ukraińskiego. Igor Chorków, przewodniczący Przemyskiego Oddziału Związku Ukraińców w Polsce, był naszym gościem. Dzięki wielkie za rozmowę.
0: Dziękuję i zapraszam do domu ukraińskiego w Przemyślu.
2: Radio Złote Przeboje.
1: Teraz w naszym programie sprawdźmy jeszcze, co można zobaczyć w najbliższych dniach na deskach Teatru imienia Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Tam już w ten weekend premiera Fausta. W kolejnych dniach zaś komedia Mój Boski Rozwód irlandzkiej dramatopisarki Geraldine Aron. Główną bohaterką jest Angela, dojrzała kobieta, której uporządkowane życie wywraca się do góry nogami, gdy mąż odchodzi do młodszej partnerki. Spektakl w lekki, pełen humoru sposób opowiada o miłości, zdradzie, przyjaźni i relacjach damsko-męskich. To także ciepła opowieść o tym, że rozpad związku nie musi oznaczać końca szczęścia. Czasem staje się początkiem zupełnie nowego rozdziału w życiu. Mój Boski Rozwód na deskach Teatru imienia Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. A w kinach Helios w ten weekend 3 premiery. Digger to propozycja dla widzów, którzy lubią komedie stawiające bohaterów w niecodziennych, często absurdalnych sytuacjach. Film łączy humor z obserwacją ludzkich słabości, ambicji i relacji, które potrafią wymknąć się spod kontroli. Druga z premier, Prime Time, to trzymający w napięciu thriller, w którym telewizyjna popularność, ambicja i pogoń za sukcesem prowadzą bohaterów na niebezpieczne terytorium. W centrum opowieści znajduje się charyzmatyczny dziennikarz, który przenika do świata przestępczego i chce za wszelką cenę zmienić oblicze telewizji. Z czasem jego zawodowe ambicje zaczynają przeradzać wpadać się w obsesję, a granica między dziennikarską misją a osobistymi pragnieniami staje się coraz bardziej nieostra. Film zagląda za kulisy medialnego świata.

0: pokazując presję oglądalności i cenę, jaką można zapłacić za sławę. Ostatnia z premier, Vincent, Legenda Oceanu, to pełna przygód animacja zrealizowana w koprodukcji Czech, Niemiec i Kanady, która zabiera widzów w niezwykłą podróż do podwodnego świata. Zapraszamy do kin Helios w Rzeszowie, Krośnie i w Przemyślu. I to już wszystko w tej godzinie naszego weekendowego programu. Andrzej Orzechowski, dziękuję i do usłyszenia.
1: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.

0: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
1: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
2: Bo nie mam żadnych objawów.
3: Bo nie mam czasu.
4: Bo boję się diagnozy.
5: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
6: Ja też nie miałam objawów, byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę, bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
1: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
8: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji. Reklama.
9: Słuchajcie, Radia Złote Przeboje, 11 dnia października. Niedziela, godzina 8 i czas na wiadomości.
10: Służby wyjaśniają okoliczności ataku nożem w szkole w Warszawie. Za chwilę sprawdzimy też maksymalne ceny paliw i zajrzymy do nowego rezerwatu przyrody w Wielkopolsce. Marcin Krzemiński. Służby wyjaśniają okoliczności kolejnego ataku nożem w szkole. Wczoraj na warszawskiej Pradze 21-letnia uczennica zaatakowała 3 osoby w budynku szkoły dla dorosłych. Poszkodowana 17-latka trafiła do szpitala z ranami ciętymi, ale jej życiu nie grozi niebezpieczeństwo. Pozostałe 2 osoby nie poniosły uszczerbku na zdrowiu, mówi rzecznik stołecznej policji Jacek Wiśniewski.
11: Nóż został odebrany przez mężczyznę, który jest pracownikiem tej uczelni. No i tutaj dalej już została przekazana obezwładniona kobieta policjantom. Policjanci byli na miejscu po 4 minutach. W związku z tymi zdarzeniami w kraju jesteśmy w okolicach uczelni, w weekend także w uczelni wyższy.
10: To trzeci atak ucznia z użyciem noża, do którego doszło w ostatnich dniach na Mazowszu. Wcześniej podobne sytuacje miały miejsce w Ostrołęce i pod Wyszkowem, gdzie zginęła szkolna woźna. Od wczoraj trwa cisza wyborcza przed drugą turą przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Obowiązywać będzie do zamknięcia lokali wyborczych, czyli dziś do godziny 21. Za jej złamanie grożą kary finansowe. Jeszcze dziś i jutro wyższe niż w piątek ceny maksymalne na stacjach paliw. Litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 97 groszy. Z kolei maksymalna cena oleju napędowego to 8 zł i 6 groszy i tu wyraźna zmiana, bo aż o 24 grosze, rzecz jasna, na litrze. Wielkopolska zyskała nowy rezerwat przyrody Dolina Lutyni. Został utworzony w nadleśnictwie Jarocin, 70 km od Poznania. Znajdują się tam przełomy rzeczne, dzikie wąwozy, lasy łęgowe oraz naturalne źródliska. Występuje także wyjątkowo rzadki, zwłaszcza na terenach nizinnych, gatunek skrzypu olbrzymiego, największego występującego poza strefą tropikalną. Na koniec przypominam, dziś niedziela handlowa, więc duże sklepy i galerie będą zamknięte.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
9: Poranek mokry i brzydki w Rzeszowie i Lublinie, ale po południu wszędzie będzie już sporo słońca. Temperatury październikowe. 14 stopni na wschodzie, 15 na południu kraju i w centrum, 13 nad morzem. Dla fanów Beatlesów i Johna Lennona ważne dni, bo ten artysta świętowałby właśnie 86. urodziny. No to my dziś w Złotej Piątce z Lennonem i jego muzyką sobie poświętujemy.
13: Radio Złote Przeboje.
9: Kasper Sosnowski, witam. A to Modern Talking oczywiście.

Melanie C w Radiu Złote Przeboje w swoim pierwszym solowym wielkim hicie. To ta ze Spice Girls, co zwykle w dresie była, bo ona jako Sporty Spice dużo ćwiczyła po prostu. Co prawda po latach wyszło, że było to spowodowane chęcią zgubienia kilogramów i presją oczekiwań w połączeniu z anoreksją zaczynało robić się poważnym problemem, ale z pomocą lekarzy, a potem córki sobie z tym poradziła. Dzieci zmieniają życie. A kto jest młodym rodzicem, to pewnie w nocy się nasłuchał tego. Dlatego u nas to Rod Stewart ukoi nerwy wszystkich. Dzieciom też dobrze puszczać muzykę od najmłodszych lat, szczególnie taką.

0: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
1: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
2: Tak, a co?
1: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
2: Już robię drugą.
1: Na komputer.
2: Już biorę pożyczkę.
1: Na co?
2: Na komputer. Moje ty szczęście.
3: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
4: Aliorbank albo nic.
3: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
5: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: Panie Pascalu,
10: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
12: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: Zadumaliśmy się w Radiu Złote Przeboje, Górniak i Szcześniak. A teraz?
1: Złota Piątka.
0: 86 lat obchodziłby John Lennon w piątek. Miałby urodziny, dlatego dziś w Złotej Piątce jego największe przeboje. Będzie Help, utwór, który napisał głównie sam Lennon, choć Paul McCartney mu trochę pomagał. I to było wołanie o pomoc Lennona, który wtedy zmagał się z ogromną presją, utratą prywatności, nagłą popularnością, poczuciem zagubienia, wzrostem wagi, no i jeszcze do tego wszystkiego miał problemy w małżeństwie. Jak sam ujął to potem autor, to był jeden z jego najbardziej szczerych tekstów. Hey!

0: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
2: Nie, jakie to składniki?
1: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
2: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
1: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
3: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
5: Skoda.
6: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
9: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
8: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
0: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Reklama.
11: Dzień dobry, weekend.
12: Dzień dobry.
11: To jest Radio Złote Przeboje na dzień.

W radiu Złote Przeboje, jak to zwykle rano, Jam. A są tu fani Jamesa Bonda? Są? To dobra informacja jest taka, że zakończono pracę nad pierwszą częścią scenariusza na razie do nowego filmu o agencie 007. Ale dobre i to, bo jeżeli scenariusz zostanie zatwierdzony, a prace nad kręceniem ruszą w przyszłym roku, no to w 2028 będziemy mieć na ekranach nowy film o agencie 007. Na razie tytułu nie ma, ale spokojnie coś się wymyśli, może ja coś spróbuję wymyślić. Golden Tube? Czyli Złoty Przebój? No, był już Goldfinger, był Golden Eye. Może i Golden Tube niech będzie. A to Tina Turner. I oczywiście nagranie z 95 roku z filmu Golden Eye.

Rigaira w Radiu Złote Przeboje. Mniej niż 3 minuty i będzie godzina 9 w naszych wiadomościach o specjalnej naradzie u premiera w związku z tym, co ostatnio dzieje się w polskich szkołach. Zostańcie z nami koniecznie.

0: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
3: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć twoje schorzenia. Ty jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciwpółpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciwpółpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: Kto właśnie wstał w niedzielę? O 9:00, dlatego w Radiu Złote Przeboje mamy najnowsze wiadomości.
8: Specjalna narada u premiera po ostatnich atakach w szkołach. Potem prezydent USA chwalący Putina i geniący Zełenskiego. Powiemy też o okrągłych urodzinach pewnej trasy szybkiego ruchu. Marcin Krzemiński. W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ruszyła kilka minut temu specjalna odprawa z udziałem ministrów i służb z inicjatywy premiera Donalda Tuska. Spotkanie zostało zwołane w związku z aktami przemocy w ostatnich dniach w szkołach na Mazowszu i falą dezinformacji. A wczoraj, przypomnę, miał też miejsce atak w szkole dla dorosłych na warszawskiej Prazy Południe. 21-latka zaatakowała ostrym narzędziem 3 kobiety.
9: Osoby poszkodowane to jest jedna osoba, 17-letnia kobieta, która została odwieziona do szpitala z ranami ciętymi, przedramienia, w stanie niezagrażającym życiu.
8: Mówi rzecznik stołecznej policji Jacek Wiśniewski. Napastniczkę obezwładnił pracownik placówki. Nie wiadomo, jakie były jej motywy, ale służby nie łączą tego ataku z tymi, których dopuszczali się w ostatnich dniach nastoletni uczniowie. Donald Trump chwali Władimira Putina i krytykuje Władimira Zełenskiego. Prezydent USA powiedział, że podczas ostatniej rozmowy telefonicznej z przywódcą Rosji usłyszał od niego, że chciałby zakończyć wojnę w Ukrainie. Prezydent Putin bardzo chciałby, żeby doszło do rozwiązania konfliktu. Poza tym uwalnia dużo paliwa dla świata. To coś dobrego i to po bardzo niskiej cenie. Trump powtórzył, że w Ukrainie powinny się odbyć wybory prezydenta. Ocenił też, że gdyby Zełenski wcześniej zgodził się na porozumienie, byłoby ono dużo lepsze. Oskarżył też Ukrainę, że atakując rafinerię w Rosji, chce przysparzać problemów światu. Od poniedziałku do piątku w województwie mazowieckim odbywać się będą ćwiczenia pod kryptonimem Syrena 26. Uruchamiane będą syreny alarmowe, będą przez minutę emitowały ciągły dźwięk. Ma to służyć sprawdzeniu funkcjonowania systemu alarmowania i ostrzegania ludności. Urzędnicy apelują o zachowanie spokoju. Na koniec jeszcze polskie drogi i ich historia. Pół wieku temu, 11 października 1976 roku, otwarto Gierkówkę, czyli trasę szybkiego ruchu Warszawa-Katowice. Miała być częścią większego autostradowego planu, no ale ostatecznie na sieć bezkolizyjnych dróg przyszło nam poczekać wiele lat.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
7: Przechodzą chmury z Mazowsza na wschód kraju w Lublinie i w najbliższym czasie w Białymstoku może jeszcze pokropić. A po południu wszędzie już więcej słońca. Późnym popołudniem jeszcze na Dolnym Śląsku może trochę popadać. 12 stopni będzie nad morzem, 14 w centrum, 15-16 na południu kraju. Czyli taka pogoda jesienna, ale z uśmiechem na twarzy. Mówię wam dzień dobry. Obchodzimy dzisiaj 86. urodziny Johna Lennona, który miałby je w piątek i...
11: Radio Złote Przeboje!
7: Będą także ważne informacje dla wszystkich tych, którzy mają płyn do mycia naczyń w domu. Ale nic więcej nie zdradzę. Fancy Flames of Love to już teraz.

0: To Robert Palmer w Radiu Złote Przeboje. A dziś pod wieczór w Polsacie w nowym muzycznym programie, gdzie dwie drużyny rywalizują ze sobą między innymi na muzyczną wiedzę i daty przebojów, będzie Tomasz i Maciej Szczepanikowie z zespołu Pektus. My program wspieramy, a ich zapytaliśmy, jak się bawili na planie.
1: Bardzo nam się spodobał przede wszystkim atmosfera i sama konwencja, gdzie są przeboje, gdzie są wspomnienia. Tak bardzo nam się spodobało, słuchajcie, że chcemy być w tym programie jako
2: i uczestnicy
1: i jako muzycy śpiewający piosenkę z roku 2012. Barcelona. Szczęście jest tak bardzo blisko. Jeśli
0: no to widać, że bardzo dobrze się bawili. A propos dat i muzyki, z którego roku ta piosenka? 85.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Yeah.

0: Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje, a teraz czas...
1: Złota Piątka.
0: Tak jest. 86. urodziny obchodziłby przed weekendem John Lennon. To teraz utwór z końca jego życia. Na kilka dni przed śmiercią, w grudniu 1980 roku, Lennon powiedział w wywiadzie dla magazynu Rolling Stones. Utwór Woman, który zaraz zagram, powstał, ponieważ pewnego słonecznego popołudnia na Bermudach nagle uświadomiłem sobie, co kobiety dla nas robią. Nie tylko to, co moja Yoko robi dla mnie, choć myślałem o tych sprawach w kategoriach osobistych. No to panie, teraz docenione i słownie, i muzycznie. John Lennon, Woman.

0: Zawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
5: Skoda. Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
6: Reklama.
7: Nareszcie weekend.
8: Nareszcie niedziela.
7: Niedzielny poranek z radiem Złote Przewoje.

korek w zlew, napełniamy zlew bardzo ciepłą czy gorącą wodą i wyjmujemy korek, oczywiście tak, żeby się nie poparzyć. Ja mam taki łańcuszek do korka. No i po kilku minutach powinna być poprawa, czyli płyn czyni cuda. Można przy tym słuchać Radia Złote Przeboje, to robota lepiej idzie. To już jest moja wskazówka. CC Catch.

0: Tu Radio Złote Przeboje. Ja mówiłem wczoraj, że coś ostatnio za dużo wypadków z udziałem hulajnóg, a także rowerów. No i niestety w wiadomościach o 10 będziemy mieli smutne informacje z Wielkopolski. Wiadomości za niecałe 3 minuty.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja.
2: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię.

0: historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
1: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
2: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
8: Tu Radio Złote Przeboje. Marcin już gotowy, a że minęła 10, to zaczynajmy wiadomości.
9: Po ostatnich atakach specjalne spotkanie premiera z ministrami i służbami. Potem tragedia w Wielkopolsce, w wypadku zginęła rowerzystka. Będą też wybory w Krakowie i niezwykłe odkrycie w Warszawie. Marcin Krzamiński. Po ostatnich atakach w szkołach premier nie ma wątpliwości, to były działania spontaniczne.
10: Wynikające głównie z aktywności sieci. Odnotowujemy oczywiście wzrost fascynacji przemocą. To nie jest grupa zorganizowana. Mówimy o pewnej liczbie młodych ludzi, którzy są aktywni w internecie, aktywni jeśli chodzi o poszukiwanie treści nazistowskich.
9: Mówił Donald Tusk na porannej odprawie służb w kancelarii premiera. Jak przekazał minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, w ciągu ostatnich trzech dni skontrolowano 65 tysięcy placówek oświatowych. Zatrzymano też 117 osób.
11: W każdym tego typu przypadku prowadzone są czynności, ewentualnie sprawy kierowane są do prokuratury bądź do sądów rodzinnych. Te zatrzymane osoby to głównie osoby w wieku 13-19 lat, choć także zdarzały się osoby młodsze.
9: Kontrole trwają. Dziś okolice szkół i uczelni patrolować będzie nawet 10 tysięcy funkcjonariuszy. Jutro 20 tysięcy. Tragedia w Wielkopolsce. Młody kierowca potrącił autem dwie pochodzące z Ukrainy rowerzystki jadące poboczem drogi w Zieminie w powiecie grodziskim. W wyniku obrażeń zmarła 20-latka, druga z kobiet 27-latka w ciężkim stanie trafiła do szpitala. 20-letni kierowca był trzeźwy, została mu pobrana krew. Do dalszych badań sprawą zajmuje się policja pod nadzorem prokuratora. 3 godziny temu ruszyła druga tura przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Mierzą się w niej Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Wyborcy do godziny 21 będą głosowali w 454 obwodach na terenie miasta. Historyczne odkrycie na budynku w Warszawie. Robotnicy, skuwając tynk przy ulicy Puławskiej 48, odkryli znak Polski walczącej z czasów II wojny światowej. No, o znalezisku został poinformowany już konserwator zabytków. Kotwica zostanie wyeksponowana na ścianie budynku i stosownie zabezpieczona.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
8: Przed południe było pochmurne w centrum i na wschodzie, ale teraz będzie już lepiej. Słońce zobaczymy dziś niemal wszędzie. Temperatury październikowe. 11-12 stopni nad morzem, 13 w Poznaniu, Łodzi, Kielcach, 14 w Katowicach, Krakowie, Rzeszowie. Ja to już to słońce, można powiedzieć, widzę. Tam jest daleko, ale się przyczaja i zaraz wyjdzie całe piękne. No właśnie, ale gramy wam dzisiaj bardzo słonecznie. I energetycznie.
13: Zaprasza Kacper Sosnowski.
8: A w tej godzinie sprawdzimy też pogodę w tym nadchodzącym tygodniu. Czy trzeba będzie się ciepło ubrać i zabierać do pracy parasol. Fajnie, że jesteście z nami. Nic nie

A w Radiu Złote Przeboje teraz będzie o złotych od złotych, bo to już jutro kolejna okazja, żeby wygrać u nas tysiaczek. Najpierw trzeba wejść do gry na złoteprzeboje.pl, tam krótko napisać, co zrobicie z pierwszą stówką u nas wygraną. Ona jest gwarantowana dla tego, do kogo jutro zadzwonimy. Ale za każdą z trzech dobrych odpowiedzi na nasze proste pytania dajemy po 300 zł, więc no do tego 1000 dość szybko się dochodzi. I potem pytanie będzie brzmiało, co zrobicie z tysiakiem, ale to jest już pytanie poza konkursem. Aha, i w tej wstępnej fazie wybieramy te najbardziej oryginalne wpisy w naszym formularzu na złoteprzeboje.pl. Więc można się zarejestrować najlepiej teraz, bo dzwonimy jutro po 9:00. A to już Army of Lovers.

0: od razu się cieplej zrobiło dzięki Mr. President. Tu Radio Złote Przeboje. A w związku z tym, że 86. urodziny obchodziłby właśnie John Lennon, no to dziś nasz stały cykl jemu poświęcony.
1: Złota Piątka.
0: Trochę cofniemy się w czasie, bo ta piosenka z drugiego albumu Beatlesów powstała w 63. roku. To był, od razu zapowiem, Please Mr. Postman. Debiutancki singiel żeńskiego zespołu The Marvelettes, który dotarł do pierwszego miejsca w USA na początku lat 60. Tak to nagranie wtedy brzmiało. No właśnie, ale Beatlesi sięgnęli po ten utwór kilka lat później, zrobili własną wersję, w której śpiewał już John Lennon, a jego koledzy dośpiewywali sobie w chórkach. Piosenka nie była wydana na żadnym singlu, więc nie trafiła specjalnie na listy przebojów, ale z chłopaczom fanom się bardzo spodobała.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Magda, wszystko w porządku?
10: Przepraszam, migrena.
11: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
10: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
12: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
13: A cappuccino też za piątkę?
14: Też.
13: A flat white?
14: Też.
13: A...
14: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
15: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
16: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
17: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
18: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
19: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Reklama.
12: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

Madonna w Radiu Złote Przeboje, a teraz u nas tradycyjne sprawdzenie pogody na najbliższy tydzień. Proszę o podkład muzyczny, który zilustruje sytuację pogodową. Nie, no nie, bez przesady. Śnieg to na razie tylko w zamrażarkach. Trzeba zmienić podkład. Już trochę lepiej. Początek tygodnia chłodniejszy, 12 stopni na termometrach i z przelotnym deszczem. Jutro pokropi niemal wszędzie. No i środek tygodnia też pochmurny, też okolice 12 stopni na termometrach. Jakieś dobre wieści? No proszę, cieplej i słoneczniej zrobi się przed weekendem, wtedy nawet do 17. Ale weekend z temperaturami znowu poniżej 15 stopni i będzie trochę słońca, trochę chmur, a w niedzielę też trochę deszczu. Jednym słowem, jesień to się nazywa.

0: Lin Merlin w Radiu Złote Przeboje. Niecałe 3 minuty i będzie 11. W naszych wiadomościach przeniesiemy się do Szanghaju, a to dlatego, że tam w tenisowym turnieju dobrze idzie Hubertowi Hurkaczowi. Szczegóły w tej sprawie za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
3: W końcu robota nie zając.
4: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
3: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: To jest lek!
7: Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Mamo, źle się czuję.
9: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
10: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
11: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Au!
1: Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
3: Mm-hmm.
2: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
3: O.
2: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Reklama.
6: W niedzielę, 11 dnia października, słuchacie Radia Złote Przeboje, zbliża się 11, czas na wiadomości.
7: Służby nie potwierdzają, by ze falą przemocy w szkołach stał obcy wywiad. Hubert Hurkacz w 1/8 finału turnieju w Szanghaju. Będzie też o podróżach mieszkańców Unii Europejskiej. Marcin Krzemiński. Służby nie potwierdzają, by ze falą przemocy w szkołach stał obcy wywiad. Analiza zdarzeń z ostatniego tygodnia nie wykazała inspiracji ze strony państwowego aktora. Tak mówiła podczas odprawy u premiera wiceszefowa ABW pułkownik Małgorzata Żochowska. Zastrzegła jednak, że nie można wykluczyć wykorzystania napięcia społecznego do innych celów.
8: Nie można wykluczyć, że takie narastające napięcie społeczne i eskalacja społeczna, którą sami podgrzewamy i podgrzewały grupy nasze i młodzieżowe, rodzicielskie, może spowodować, że będzie to wykorzystane do innych celów, do destabilizacji państwa. Więc apelujemy o to, żeby był po prostu spokój i w tych tematach.
7: Premier zapowiedział utrzymanie dalszych kontroli wzmożonych policyjnych patroli w szkołach w kolejnych dniach. Jutro w Sądzie Okręgowym w Kaliszu ma rozpocząć się ponowny proces policjanta Sławomira L., który w 2019 roku śmiertelnie postrzelił w Koninie 21-letniego Adama C. Poprzedni wyrok uchylił sąd apelacyjny w Łodzi. Hubert Hurkacz awansował do 1/8 finału turnieju w Szanghaju. Po zaciętej walce pokonał Chińczyka Idzu 6-2, 3-6, 6-3. Kolejnym rywalem Hurkacza będzie albo rozstawiony z numerem 7 Amerykanin Francis Tiafoe, albo Hiszpan Alejandro Dawidowicz Fokina. Przypomnę, że Hurkacz turniej w Szanghaju wygrał w 2023 roku. Piłkarze Ekstraklasy wrócili na boiska po 3-tygodniowej przerwie związanej z meczami reprezentacji. Niemniej mistrz Lech oraz wicemistrz i lider Górnik nie straciły formy. W meczach 10. kolejki poznański zespół wygrał we Wrocławiu ze Śląskiem 4-1, na Zabrzanie pokonali w Białymstoku Jagiellonię 3-1. Na koniec jeszcze podróże małe i duże. Mieszkańcy Unii Europejskiej wydali w ubiegłym roku więcej na podróże zagraniczne niż krajowe, mimo że znacznie częściej wybierali wyjazdy we własnych państwach. Wynika z danych Eurostatu. Na wyjazdy zagraniczne przeznaczyli blisko 379,5 miliarda euro, a na krajowe nieco ponad 266 miliardów euro.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda na weekend.
6: Przyjmijmy, że chmury i deszcz, który nękał nas od rana, ustąpił. Na spacer jednak dobrze ubrać się ciepło, bo 12 stopni będzie w Gdańsku, 13 w Bydgoszczy, Białymstoku, Lublinie, 14 w Warszawie, 15 w Gliwicach, a także Nowym Sączu.
9: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Kacper Sosnowski, witam. Idziemy wspólnie w stronę południa i bardzo dobrze, bo im bliżej południa, tym pogoda będzie lepsza. A w najbliższej godzinie m.in. urodziny Johna Lennona. Będzie także o zmianach w systemie kaucyjnym, ale najpierw...

Redbox w Radiu Złote Przeboje. A teraz u nas o zmianach w systemie kaucyjnym, które nadejdą. Najważniejsze zmiany to wydłużenie ważności bonów, które dostajemy za butelki. Termin za zwrot opakowań ma zostać wydłużony z obecnego miesiąca do co najmniej 3 miesięcy. Wtedy będzie można pieniążki odbierać czy też zamieniać na zakupy. Co tam jeszcze ze zmian? Aha, te szklane małe buteleczki, nazywane małpkami, też mają być objęte systemem kaucyjnym. No i będzie też więcej butelkomatów w różnych miejscach, nie tylko w sklepach. Chyba dobre zmiany. Zmiany, które się procedują w gabinetach, więc na ich efekty trzeba będzie trochę poczekać. Andrzej Piaseczny.

0: jedną chwilę.
1: Autopromocja.
2: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
3: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
2: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
4: Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
8: Magda, wszystko w porządku?
9: Przepraszam, migrena.
10: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
9: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
11: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
1: Reklama.
2: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

0: Kasia Kowalska w Radiu Złote Przeboje, 11.31 na zegarach, a teraz...
1: Złota Piątka.
0: 86. urodziny Johna Lennona świętujemy, które artysta obchodziłby przedwczoraj. No to teraz jego chyba największa solowa atrakcja muzyczna, największy przebój. I taka prośba o wyobrażenie sobie świata bez rzeczy, które nas dzielą. Utwór powstał w prywatnej wiejskiej posiadłości. W nagraniu pomagali mu znajomi muzycy, ale też na przykład George Harrison z Beatlesów. Lennon wpisał się jako autor całego tekstu, ale dekadę później przyznał, że powinien wpisać też żonę Yoko Ono, bo sporo słów zaczerpnął z jej książki i ona została oficjalnie dodana jako autor tekstu w 2017 roku. Pewnie się domyślacie, że chodzi o... Jeszcze jedno. Lennon nagrał utwór na pianinie, nie na fortepianie, który wszyscy pamiętamy z teledysku do tej piosenki.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
3: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
4: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
5: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
6: A w dodatku można go podać również na noc.
5: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
4: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
7: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz. 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
2: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
8: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
9: Reklama.
10: Tylko w radiu Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: 10 minut i będzie południe. DJ Bobo w Radiu Złote Przeboje. A tu?
1: Złota Piątka.
0: Przed nami Let It Be, Niech Tak Będzie, czyli nagranie z ostatniego albumu Beatlesów. Słuszna piosenka, bo w momencie konfliktu w zespole, traktująca o pozostawieniu problemów za sobą i dalszym cieszeniu się życiem. Nagrania z tego albumu zostały wydane i opublikowane już kilka miesięcy po rozpadzie grupy. Podobno Lennon akurat za Let It Be nie przepadał. Piosenka szczególna, bo to też pierwszy utwór Beatlesów wydany w Związku Radzieckim.

0: autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Mamo, źle się czuję.
7: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
8: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
9: Dekarzu, dołącz do Team Regamet. Regamet to producent wysokiej jakości pokryć dachowych, konkretne programy i super atrakcyjne warunki współpracy. Rozwijaj się w Akademii Dekarza, zdobywaj nagrody za polecenia i korzystaj z atrakcyjnych warunków na start w programie Orły Regamet. Regamet, jakość, na której możesz polegać. Odwiedź najbliższy oddział i sieć partnerów handlowych i zapytaj o szczegóły.
10: Panie Pascalu,
11: tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
10: A to pędzę, lecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
13: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
14: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
13: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
14: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
15: Reklama. Niedzielne popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 12. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
16: Groźby zamachu na premiera i ministra obrony, trwa ważne spotkanie.

0: Prokuratura chce aresztu dla nastolatka, nagrał film z nożem. Spokojna jak dotąd dogrywka wyborcza w Krakowie. Marcin Krzemiński. Policja otrzymała zgłoszenie o planowanym zamachu na szefa rządu i wicepremiera, dlatego w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego odbywa się narada służb, informuje rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Jak dodaje, policjanci zgłoszenie w tej sprawie otrzymali na piśmie.
1: Związane z możliwym zamachem na premiera Donalda Tuska, ale także na wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, ale także minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak polecili podjęcie działań służbom w tej sprawie.
0: W naradzie biorą udział m.in. przedstawiciele Służby Ochrony Państwa, ABW i Policji. Teraz Podlasie i prokuratura, która wystąpiła o areszt dla 17-latka, któremu postawiono zarzuty w związku z filmikiem, na którym widać go z nożem. Chłopak to uczeń zespołu szkół w Wysokiem Mazowieckiem. Za fałszywe zawiadomienie o zagrożeniu może grozić do 8 lat więzienia. W wyniku działań po atakach w szkołach na Mazowszu policja skontrolowała 65 tysięcy placówek oświatowych i zatrzymała ponad 100 osób. Przypomnę, że dziś w kancelarii premiera odbyła się rano specjalna odprawa z udziałem ministrów i służb. Spokojnie jak dotąd przebiega druga tura przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Nie było jak na razie żadnych zdarzeń mogących mieć wpływ na przebieg głosowania. Niemniej wczoraj policja wystawiła 500-złotowy mandat kobiecie, która przeszkadzała i zachowywała się głośno podczas liczenia kart do głosowania w jednej z komisji. Kobieta mandatu nie przyjęła, więc sprawa trafi do sądu. Na koniec jeszcze o maksymalnych cenach paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, dziś i jutro litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 97 groszy. Z kolei maksymalna cena oleju napędowego to 8 zł i 6 groszy.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Niedzielne popołudnie to taki pogodowy koktajl w pogodzie. Trochę słońca, chmur, przelotne opady deszczu. Teraz najchłodniej w Koszalinie 11 stopni, a najcieplej w okolicach Lublina, tam nawet do 15. Minuty po 12:00. Idealna pora na to, żeby rozpocząć to niedzielne popołudnie z gwiazdami muzyki lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek narobimy sporo hałasu, bo to Lady Punk.

Poznali się przez przypadek. Ona pracowała jako kelnerka w restauracji. On wpadł na szybki lunch, poprosił ją o kartę i tak naprawdę zaczęła się ich przyjaźń, która później doprowadziła do stworzenia największego duetu lat 80. Annie Lennox, Dave Stewart i Eurythmics w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na piosenkę, której tekst nie jest fikcją, tylko prawdziwą, duchową podróży artysty, który w 85 roku udał się do Memphis, aby odwiedzić posiadłość Elvisa Presleya. Przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje Mark Combe.

0: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
1: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
4: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
5: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
6: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
5: Pewne zwycięstwo.
6: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.

To gwiazda, która kiedyś była siłą napędową zespołu Spice Girls, Emma Bunton w radiu Złote Przeboje. A ja w niedzielne popołudnia uwielbiam zaskakiwać was polskimi balladami, to tymi z lat 90. To teraz przyznam wam się szczerze, piosenka, która chodziła za mną od samego rana, czyli od śniadania. Valius Monks i Zamigotał Świat już teraz w radiu Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje. Sweet dreams are made of
1: these. Who am I? Reklama. Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
2: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
3: Bo nie mam żadnych objawów.
4: Bo nie mam czasu.
5: Bo boję się diagnozy.
6: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
7: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
2: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
9: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
10: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
11: Tak, a co?
10: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
11: Już robię drugą.
10: Na komputer.
11: Już biorę pożyczkę.
10: Na co?
11: Na komputer. Moje ty szczęście.
12: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
13: Aliorbank albo nic.
12: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
14: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
15: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
16: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
17: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
18: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
19: No ja. Właśnie otwieram firmę.
18: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
19: To tak się da?
18: No ba.
20: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
21: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
22: Marian, a po całym tygodniu pracy?
23: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
22: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert.

Och, to zespół, który w latach 70. zdominował europejskie listy przebojów, a przede wszystkim te brytyjskie. Ich piosenki bardzo długo gościły na szczytach list przebojów. To Smokey w radiu Złote Przeboje. Pozostajemy jeszcze na Wyspach Brytyjskich. Teraz pora na duet, który w latach 80. swoje piosenki bardzo szybko windował na pierwsze miejsca, czy to europejskich, czy to brytyjskich list przebojów. Przed wami już teraz w radiu Złote Przeboje Mike Oldfield i Maggie Reilly.

0: razem z wami w to niedzielne popołudnie delektuję się takimi kawałkami lat 80. i 90., do których obiecuję wam powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 13.
1: Autopromocja.
2: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
3: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
2: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
3: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
2: Przedstawiamy praktyczne porady. Praktycznie codziennie.
3: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje jutro po 16 i dowiedz się.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Au! Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Dekarzo, dołącz do Team Regamet. Regamet to producent wysokiej jakości pokryć dachowych, konkretne programy i super atrakcyjne warunki współpracy. Rozwijaj się w Akademii Dekarza, zdobywaj nagrody za polecenia i korzystaj z atrakcyjnych warunków na start w programie Orły Regamet. Regamet, jakość, na której możesz polegać. Odwiedź najbliższy oddział i sieć partnerów handlowych i zapytaj o szczegóły.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
11: Magda, wszystko w porządku?
12: Przepraszam, migrena.
13: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
12: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
14: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
1: Reklama.
0: Weekendowe popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami na zegarach 13, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
15: Pilne rozmowy po informacji o planowanym zamachu na premiera i ministra obrony, potem papież o wykrytym u niego guzku w płucu. Wrócimy też do tragicznego wypadku, w którym zginęła rowerzystka. Marcin Krzemiński. Na początek wracamy do pilnego spotkania spec-służb w sprawie informacji o planowanym zamachu na premiera i ministra obrony narodowej. Narada odbywa się w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zwołano ją pilnie na polecenie ministra spraw wewnętrznych i ministra koordynatora służb specjalnych. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że choć groźby wobec członków rządu pojawiają się co jakiś czas, to ta ostatnia przekazana pisemnie szczególnie zaniepokoiła służby.
16: Zgłoszenie wpłynęło do policji, tak? Dokładnie do dyżurnego policji.

0: mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałęska. Zapewne więcej dowiemy się podczas planowanego dziś briefingu służb. Natomiast przed chwilą rzecznik rządu przekazał, że mimo informacji na temat możliwego zamachu, premier tu, cytat, pracuje normalnie. Poruszające wyznanie papieża na zakończenie spotkania z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański. Leon XIV powiedział, że lekarze wykryli u niego guzek w płucu w początkowej fazie i dlatego za ich radą podda się w najbliższych dniach operacji jego usunięcia. Tragiczny finał porannego potrącenia dwóch rowerzystek. W Wielkopolsce zginęła 20-latka, 27-latka została przetransportowana helikopterem do szpitala. Do zdarzenia doszło w miejscowości Ziemin. Kobiety jechały poboczem zgodnie z przepisami, gdy nagle potrącił je kierowca Audi.
1: Te obywatelki Ukrainy zamieszkujące na terenie powiatu grodziskiego poruszały się prawidłowo. Miały na sobie elementy odblaskowe w postaci kamizelek, wymagane podczas jazdy poza terenem zabudowanym.
0: Mówi Katarzyna Wolna z policji w Grodzisku Wielkopolskim. 20-letni kierowca został zatrzymany do wyjaśnienia sprawy. Możliwy polsko-polski pojedynek na turnieju tenisowym w Wuhan. Jeśli Magdalena Fręch wygra jutro w pierwszej rundzie z Mananchią Sawankiau z Tajlandii, to jej kolejną rywalką będzie Iga Świątek. Fręch co prawda przegrała dziś mecz ostatniej rundy kwalifikacji, ale do turnieju głównego dostała się jako tak zwana szczęśliwa przegrana. W Wuhan wystąpi też Maja Chwalińska, zabraknie Magdy Linet.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
3: Do końca dnia w całym kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Koszalinie 12 stopni, a najcieplej w okolicach Lublina i Rzeszowa. Tam termometry pokazują teraz do 16 stopni.
2: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Minuty po godzinie 13:00, no o tej porze w niektórych polskich domach to już pachnie nie tylko smażonym schabowym, ale także pysznym niedzielnym rosołem. To ja do tego zestawu dorzucę wam coś na deser, czyli idealne kawałki lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek prawdziwa muzyczna moc to Modern Talking.

N'oublie jamais. Nigdy nie zapominaj. My na pewno w Radiu Złote Przeboje nie będziemy zapominać o tak genialnych kawałkach tego artysty, który zanim stał się światową sławą, pracował jako monter i serwisant instalacji gazowych w swoim rodzinnym mieście. To Joe Cocker w Radiu Złote Przeboje. A równo 26 lat temu Ricky Martin namawia Christina Aguilera do zaśpiewania wspólnie piosenki. Ona podobno zgodziła się w mgnieniu oka, no i wyszło takie oto cudowne muzyczne dzieło.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
3: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu. A w dodatku można go podać również na noc. Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
2: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
6: Au! Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.

Nie wyłączajcie mi tego przeboju, nigdy mogę go słuchać po prostu bez końca. To Sade w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na polskie dźwięki. To będzie kawałek, który zrodził się w Londynie. Napisał go Muniek Staszczyk, kiedy właśnie w tym mieście pracował bardzo ciężko. Tilaw i Warszawa już teraz w radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
5: Nie, jakie to składniki?
4: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
5: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
4: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
6: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
7: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
8: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
7: Pewne zwycięstwo.
8: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
9: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
10: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
9: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
10: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
11: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
12: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
13: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
14: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
15: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
14: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
16: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
17: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
16: No dobrze, a taki fajny prezent...
17: Na mediaexpert.pl.
16: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
17: Na mediaexpert.pl.
18: Włączamy niskie ceny.

Prosto z filmu Młodzi Gniewni, artysta, który 8 razy występował w Polsce i gdyby do dziś był razem z nami, to na pewno tworzyłby taką magiczną muzykę na pograniczu R&B, popu i rapu. To Coolio w radiu Złote Przeboje. No a teraz w to niedzielne popołudnie pora na artystkę, która do dziś kocha sport, najchętniej lubi grać w siatkówkę. Nazywa się Wanda Kwietniewska. W latach 80. tworzy genialny zespół Wanda i Banda, który nagrywa m.in. takie numery jak ten. Dajcie głośniej radio, bo w waszych głośnikach hi-fi.

0: Ja wiem, że wam również trudno się oderwać od tych genialnych numerów lat 80. i 90., ale spokojnie, mam bardzo dobre wieści dla was tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 14 powrócą do was te niezapomniane kawałki, zatem zostańcie z nami.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Dekarzu, dołącz do Team Regamet. Regamet to producent wysokiej jakości pokryć dachowych, konkretne programy i super atrakcyjne warunki współpracy. Rozwijaj się w Akademii Dekarza, zdobywaj nagrody za polecenia i korzystaj z atrakcyjnych warunków na start w programie Orły Regamet. Regamet, jakość, na której możesz polegać. Odwiedź najbliższy oddział i sieć partnerów handlowych i zapytaj o szczegóły.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm. Reklama.
1: Niedzielne popołudnie spędzacie z gwiazdami muzyki lat 80. i 90. na zegarach 14. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
2: Atak nożownika w Nowym Sączu. Mężczyzna nie żyje. Wrócimy też do informacji o planowanym zamachu na premiera i ministra obrony. Zajrzymy też na turniej tenisowy w Szanghaju. Marcin Krzemiński. Atak nożownika w Nowym Sączu. Nie żyje 41-latek, który z dwoma nożami w rękach ruszył w kierunku policjantów. Funkcjonariusze wzywali go do odrzucenia ostrych przedmiotów bezskutecznie. Użyli więc kilkukrotnie paralizatora, który nie zadziałał. Następnie mężczyzna został postrzelony. Mimo prowadzonej reanimacji zmarł w szpitalu. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński mówi wprost.
3: Sprawę traktujemy śmiertelnie poważnie.
2: A chodzi o informacje dotyczące planowanego zamachu na premiera i ministra obrony.
3: Sygnały wpłynęły najpierw do służby ochrony państwa, to oni pierwsi weryfikują te informacje. Zebrane informacje przekazują do policji. Policja swoimi źródłami, swoimi kanałami bardziej próbuje to wyjaśnić, zweryfikować i uprawdopodobnić. Mówimy o dużym prawdopodobieństwie spełnienia tych gruźb.
2: Wyjaśnia Dobrzyński. Stąd spotkanie służb, do którego doszło dziś w Centrum Antyterrorystycznym ABW. Do tematu oczywiście będziemy wracać. Teraz ukraińska odpowiedź na apele Amerykanów. Ukraina będzie gotowa wstrzymać ataki na rosyjskie rafinerie, jeśli Rosja przestanie atakować naszą infrastrukturę energetyczną. Wszelkie kroki zmierzające do deeskalacji muszą być wzajemne i objęte rzeczywistymi gwarancjami, napisał w serwisach społecznościowych Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy poinformował, że tylko w sobotę Rosja zabiła 23 osoby w Zaporożu. Hubert Hurkacz awansował do 1/8 finału turnieju ATP Masters 1000 na twardych kortach w Szanghaju. Polski tenisista pokonał Chińczyka Yi Zhu 6-2, 3-6, 6-3.
4: Nie był to łatwy przeciwnik, ale też po pokonaniu Nowaka nie jest tak łatwo utrzymać najwyższą formę w kolejnym meczu, więc na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę wyjść na wyższy poziom swojej gry.
2: Mówił nasz tenisista, który, przypomnę, w Szanghaju triumfował 3 lata.

0: temu.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: W niedzielne popołudnie sporo pogodnego nieba mamy teraz w centrum i na południu kraju. Jeśli chodzi o pozostałą część, no to tam proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Koszalinie 11 stopni, a najcieplej cały czas na południu w Krakowie. Termometry pokazują do 15 stopni. Minuty po godzinie 14. Pogoda w ten weekend może nie do końca nas rozpieszcza, za to ja będę was rozpieszczał do 16 takimi słonecznymi, ciepłymi kawałkami, jak choćby ten, który już teraz pojawi się w radiu Złote Przeboje. To i Afryka, Wojtek Babiarczyk, witajcie raz jeszcze bardzo pięknie.

Niedawno świętowała swoje 83. urodziny. Słuchajcie, jest w doskonałej formie, a kilka dni temu w mediach społecznościowych opublikowała swoją kolejną trasę koncertową, która rozpocznie się po świecie na początku 2027 roku. To Gloria Gaynor w Radiu Złote Przeboje. W to niedzielne popołudnie już teraz zabieram Was

0: autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
2: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
3: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
7: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
13: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
14: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
0: Reklama.
15: W końcu...

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się.

0: imieniu.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

Największa ikona muzyki italo-disco lat 80. w Radiu Złote Przeboje, artysta, który do dziś koncertuje, już w grudniu pojawi się na koncercie w Polsce. Nazywa się Paul Mazzolini, a cały świat zna go pod pseudonimem Gazebo. To w to niedzielne popołudnie pozostajemy jeszcze w słonecznej Italii. Teraz pora na gwiazdę, która urodziła się również w tym kraju, ale swoje piosenki nagrywa w języku francuskim, a nazywa się Ingrid.

0: wspólnie tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 15.
1: Autopromocja.
2: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz Radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
3: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
4: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
5: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
4: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
2: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A do tego

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
7: Reklama. Weekendowe popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 15. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
8: Duże prawdopodobieństwo spełnienia gruźb zamachu na premiera i ministra obrony. Wrócimy też do interwencji w sprawie nożownika z Nowego Sącza i powiemy o ważnych ćwiczeniach na Mazowszu. Marcin Krzemiński. To funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa oceniali, na ile realne jest zagrożenie zamachem na premiera i ministra obrony narodowej w związku z groźbami, które trafiły do służb, i przekazali sprawę policji do dalszego zbadania, powiedział rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
9: To oni, jeśli zrobią to praktycznie codziennie, oni potrafią oddzielić ziarno od plew i informację fake newsową, informację, która może wydawać się jakimś żartem, ale też są bardzo mocno raz, że przygotowani, przeszkoleni na to, żeby wyłapywać informacje, które stanowią naprawdę realne zagrożenie.
8: W związku z groźbą zamachu przed południem w Centrum Antyterrorystycznym ABW odbyła się narada służb. Nie żyje 41-letni mężczyzna, który z nożem chodził dziś po Nowym Sączu. Został postrzelony przez interweniujących policjantów, zmarł w szpitalu. W związku z użyciem broni zostaną uruchomione wszystkie procedury kontrolne, mówi rzeczniczka małopolskiej policji Katarzyna Cisło.
10: Będziemy musieli sprawdzić, czy ta interwencja przebiegała zgodnie z procedurami, czy to użycie broni palnej było tutaj zasadne.
8: W tym mają pomóc kamery, które policjanci mieli na swoich kamizelkach w chwili interwencji. Co najmniej 11 osób zginęło, a 27 zostało rannych w wyniku zderzenia autokaru wycieczkowego z ciężarówką na autostradzie w prowincji Manisa w zachodniej Turcji. Poszkodowani trafili do szpitali. Na razie nie wiadomo dokładnie, dlaczego doszło do wypadku. Od jutra do piątku w województwie mazowieckim odbywać się będą ćwiczenia pod kryptonimem Syrena 26. Uruchamiane, jak mówi sama nazwa, będą syreny alarmowe. Chodzi o sprawdzenie funkcjonowania systemu alarmowania i ostrzegania ludności. Na koniec jeszcze przypominam, dziś niedziela niehandlowa, więc duże sklepy i galerie są zamknięte.

0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
1: Niedzielne popołudnie w pogodzie bez niespodzianek. Nadal do końca dnia proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Od czasu do czasu także na niebie pojawi się słońce. Najchłodniej teraz w Kołobrzegu 12 stopni, a najcieplej w Kielcach i Krakowie do 15. To już prawie 3 minuty po godzinie 15. Zaczynamy wspólnie kolejną godzinę tego niedzielnego, sielankowego popołudnia ze złotymi przebojami. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek artysta, który powraca do zdrowia, nawet ostatnio odświeżył swoje studio nagraniowe i ma ochotę jeszcze w tym roku coś zacząć komponować. Trzymamy mocno kciuki za niego i za jego zdrowie. Przed wami już teraz Phil Collins.

Tak, w niedzielne popołudnie pulsują te największe kawałki lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje, a to był artysta, który zanim na dobre oddał się muzyce, trenował kajakarstwo, nawet zdobył 2 złote medale. To niezapomniany Andrzej Zaucha w Radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na piosenkę, która na pewno pozwoli wam zapomnieć o tym, że jutro jest poniedziałek.

0: A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
3: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma uszula?
4: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
3: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
5: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
6: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
7: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
8: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
7: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
8: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
7: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
9: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
12: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
13: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość. Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
14: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
15: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh.
14: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

delektuję się razem z wami tymi cudownymi dźwiękami z lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje, a ja gorąco zachęcam was do tego, żebyście odwiedzili naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl, bo to, kochani, prawdziwa kopalnia rozrywki. Tam znajdziecie m.in. quizy muzyczne. Możecie się sprawdzić, jak dobrze znacie nie tylko teksty, ale historię polskich zespołów. Zatem koniecznie zapraszam już teraz na złoteprzeboje.pl, a w Radiu Złote Przeboje delektować się będziemy kolejnymi złotymi przebojami, no choćby takimi jak ten. To John Jett.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
3: Bo nie mam żadnych objawów.
4: Bo nie mam czasu.
5: Bo boję się diagnozy.
6: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
7: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam: nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
2: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
10: Media Expert, dalej masz.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
14: Nie, jakie to składniki?
13: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
14: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
13: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
15: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
16: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
17: Tak, a co?
16: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
17: Już robię drugą.
16: Na komputer.
17: Już biorę pożyczkę.
16: Na co?
17: Na komputer. Moje ty szczęście.
18: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
19: Aliorbank albo nic.
18: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfę opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
20: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
21: Pokaż!
20: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
21: A ile tych linii?
20: Giga!
21: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
22: Panie Pascalu.
23: Tak?
22: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
23: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
22: A to pędzę, lecę, pa!
24: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
25: Media

0: Przy takich dźwiękach to sama przyjemność relaksować się w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Mariusz Telmaszczyk już obok mnie. Cześć Mariuszu.
1: Cześć, cześć. Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Z tego co wiem, to dzisiaj chcesz zaskoczyć nas nie tylko muzyką, ale spotkaniem z pewnym artystą.
1: Dokładnie tak. Pojawi się Janek Borysiewicz z Lady Punk, no bo parę dni temu pojawił się film o nim samym i też co nieco na temat tego filmu zdradzi, więc będzie o Lady Punk, ale też będzie mnóstwo lat 80. i 90. w każdym gatunku muzycznym. Bo to lubimy w Złotych Przebojach, prawda?
0: Prawda, że tak. Mariusz Telmaszczyk z wami od 16. Wojtek Babiarczyk. Zatem cudownej końcówki weekendu wam życzę.

0: Radiu Złote Przeboje. Człowiek, z którym może nie łączy mnie talent muzyczny, ale za to wspólna fryzura. To zdecydowanie tak. Billy Idol i dobijamy do godziny 16. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości, a potem będziemy świętować, bo dzisiaj jedna z ikon lat 80. kończy 80 lat. O kogo chodzi, dowiecie się za parę chwil.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Mamy ustne i pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
1: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
0: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
2: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pan zalecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Mamo, źle się czuję.
8: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
9: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
10: Reklama.
11: Dzień dobry, godzina 16. Czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Ponad 100 zatrzymanych, za chwilę o działaniach służb po atakach w szkołach. Potem pogoda, czy to już koniec ciepłej jesieni i ligowy piłkarski klasyk z kontrowersjami w tle. Marcin Krzemiński. Z kontrolowanych 65 tysięcy szkół zatrzymano 117 osób. To dane z ostatnich 3 dni działań służb. Dziś w kancelarii premiera odbyła się specjalna odprawa po ostatnich atakach nożowników w szkołach. Premier zapewnia, że nie była to akcja zorganizowanej grupy młodych ludzi. Atakowało osoby zafascynowane przemocą, przemocowymi grami i treściami nazistowskimi.
13: To są bardzo często zachowania spontaniczne, wynikające głównie z aktywności sieci. Odnotowujemy oczywiście wzrost fascynacji przemocą. To nie jest grupa zorganizowana. Mówimy o pewnej liczbie młodych ludzi, którzy są aktywni w internecie.
12: Dziś, choć to niedziela, to okolice szkół patroluje około 10 tysięcy funkcjonariuszy. Od jutra będzie to około 20 tysięcy. Jeśli zastanawiacie się, czy wróci ciepła jesień, to jest światełko w tunelu. Najpierw jednak te gorsze wieści, do środy raczej pochmurno i wietrznie.
14: Nieco cieplej może zrobić się pod koniec tygodnia, szczególnie właśnie na zachodzie Polski. W piątek temperatura może wzrosnąć do około 17-18 stopni w tamtej części kraju.
12: Mówi Anna Gryczman z IMGW. Taka pogoda utrzyma się do soboty. W niedzielę natomiast może pojawić się mocny wiatr, szczególnie porywisty na Pomorzu, co spotęguje odczucie zimna. Wielki klasyk z wielkimi kontrowersjami. Legia Warszawa podejmie dziś Wisłę Kraków w hicie 10. kolejki Ekstraklasy, ale na Łazienkowską nie wejdą kibice gości. Najpierw klub tłumaczył się remontem i zaleceniami policji, ale gdy służby temu zaprzeczyły, trybunę gości oficjalnie zamknął prezydent Warszawy. PZPN po tym wszystkim wlepił Legii karę ćwierć miliona złotych.
15: Wisła na wyjazdach ma bilans 0 zwycięstw, 2 remisy i 2 porażki, a tutaj kibiców chyba jest mało.
12: Komentuje z przekąsem trener Legii Marek Papszon mecz wojskowych z Wisłą o 20.15. Drogowa kartka z kalendarza jeszcze pół wieku temu, 11 października 1976 roku, otwarto Gierkówkę, czyli trasę szybkiego ruchu Warszawa-Katowice.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
16: Jeszcze dzisiaj wieczorem spodziewajcie się przelotnych opadów deszczu w centrum i na zachodzie kraju, a jeśli chodzi o poniedziałek, to tego deszczu też trochę będzie na północy, w centrum oraz na zachodzie. Najpogodniej w okolicach Krakowa. Jutro około 12-13 stopni. Dzień dobry podczas tego popołudnia, niedzielnego popołudnia, a w miniony piątek zespół Pet Shop Boys wydali, uwaga, swój 16.

Voice Ria w Radiu Złote Przeboje Looking for the Summer. No, na lato jeszcze trochę poczekamy, ale dzisiaj za to jest bardzo, bardzo ważny dzień, no ale po kolei. Na pewno kojarzycie ten numer? Tak jest, Hall & Oates i jeden z tych panów, czyli Daryl Hall, kończy 80 lat. Wokalista, klawiszowiec, gitarzysta, producent i jak mówił w jednym z wywiadów, wampir, bo podobno dopiero w nocy budzi się do życia, tworząc największe przeboje. No to jak wampir życzymy mu nie 100 lat, a nawet 200 i więcej.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
5: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
6: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
7: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
8: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
7: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
9: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
13: Reklama.

Tak, do obiadu, a może już do deseru, jak ktoś jest u babci, to wie, że potrafią ugościć. Na w Radiu Złote Przeboje kasa do zgarnięcia i to 1000 zł. Wystarczy odpowiedzieć na pytanie, co kupię za pierwsze 100 zł z wygranej w konkursie Złote od Złotych i dlaczego. My wybieramy najbardziej kreatywną odpowiedź i dzwonimy, a dokładnie zrobi to już jutro nasz poranek, więc bądźcie czujni na sam początek tygodnia, a szczegóły zabawy znajdziecie na naszej stronie.

0: autopromocja.
1: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. To wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
2: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
2: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
1: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
11: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
10: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% zł 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
16: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
18: Skoda.
19: Panie Pascalu,
20: tak?
19: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
20: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
19: A to pędzę, lecę, pa!
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
22: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
23: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
22: Pewne zwycięstwo.
23: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.

Radio Złote Przeboje, Depeche Mode, te zespół, który marzę zobaczyć kiedyś na żywo, no bo kiedy bywali w Polsce, to miałem zupełnie inne obowiązki, no taki niefart. No a w sumie ich piosenki, a w zasadzie to piosenka, mogliśmy usłyszeć wczoraj na Stadionie Narodowym w Warszawie, a dokładniej zrobił to Andrzej Piaseczny, czyli Piasek, śpiewając Just Can't Get Enough. Natomiast chyba nikt nie porwał się, by śpiewać piosenki Tiny Turner i tutaj się nie dziwię, bo ona była nie do podrobienia. Dajcie głośniej już teraz Look Me in the Heart.

ktoś mnie pytał, z czym kojarzy mi się rok 2026, to zdecydowanie z Madonną, która wróciła ze świetną płytą. Zagrała też na festiwalu Coachella, czy też nagrała piosenki z Sabriną Carpenter, Kylie Minogue, czy też Charlie XCX. A tutaj powrót do 2005 roku i płyta Confessions i kawałek Jump. A my dobijamy do godziny 17 i za chwilę tylko sprawdzę na wiadomości, a też sprawdzimy pogodę na poniedziałek. Będzie nie najgorzej, tyle powiem.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płaci.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrenę.
2: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
1: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
3: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
4: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: Reklama.
6: Czas sprawdzić, co dzieje się w Polsce i na świecie.
7: Papież przejdzie operację, wykryto u niego guzek w płucach. Rosja zgodzi się na rozejm, będą wybory, mówi prezydent Ukrainy. Za chwilę też o incydencie podczas wyborów w Krakowie. Marcin Krzemiński. Niepokojące wieści o stanie zdrowia głowy kościoła. Papież Leon XIV przejdzie operację. Podczas dzisiejszej modlitwy Anioł Pański na placu Świętego Piotra ujawnił, że lekarze wykryli u niego guzek w płucu. O czym więcej Marcin Starzec.
8: Ojciec Święty zdecydował się na to ogłoszenie na zakończenie spotkania z wiernymi. Powiedział, że guzek wykryto podczas niedawnych badań kontrolnych. Dodał, że jest w bardzo początkowej fazie i że lekarze uznali operację za słuszną, więc za ich radą postanowił się jej poddać. Lekarze uważają, że lepiej zachować ostrożność, dlatego za ich radą zdecydowałem się na operację prewencyjnie. Dziękuję Wam za duchowe wsparcie i powierzam się Waszym modlitwom. Ojciec Święty przekazał, że zabieg zaplanowano na najbliższe dni.
7: Zaskakujące słowa Wołodymyra Zełenskiego. Jeśli Rosja zgodzi się na 60 dni całkowitego rozejmu, Ukraina zorganizuje wybory, ogłosił prezydent tego kraju kilkadziesiąt minut temu w amerykańskiej telewizji ABC. Zełenski odpowiedział w ten sposób na wczorajsze słowa Donalda Trumpa, który stwierdził, że najwyższy czas, by Ukraińcy wybrali sobie nowego przywódcę. Jest pierwszy incydent w trakcie drugiej tury przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa. Ktoś miał zniszczyć kilkanaście plakatów wyborczych jednego z kandydatów na osiedlu Złotej Jesieni. Sprawa została zgłoszona na policję, a głosowanie potrwa do 21. Chinka Qin Wenzheng wygrała turniej w Pekinie. W niedzielnym finale tenisowa mistrzyni olimpijska z Paryża pokonała rosyjską tenisistkę Mirę Andrijewą 7-5-6-4. Dodam, że Iga Świątek w Pekinie zakończyła zmagania na ćwierćfinale. Czterokrotny mistrz świata Holender Max Verstappen z zespołu Red Bull wygrał wyścig Formuły 1 Ho Grand Prix Singapuru, 17. rundę Mistrzostw Świata. Drugi był Monakijczyk Charles Leclerc z Ferrari, a trzeci lider Mistrzostw Świata Włoch Andrea Kimi Antonelli z Mercedesa.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
10: Jeśli chodzi o poniedziałek, no to pogoda w kratkę. Trochę słońca, trochę opadów deszczu. Najpogodniej na południu i też tam najcieplej około 14 stopni. Nie wiem, czy też tak macie, ale jak przychodzi taki gorszy dzień, dzień, w którym niewiele wychodzi, no to jest kawałek, który jak się wtedy puści, to chociaż przez chwilę człowiek czuje się lepiej. I ja tak mam z tym numerem. Bardzo proszę, Savage. Don't Cry Tonight teraz.

można się doładować, wracając autem do domu. Bajmy płynie w nas gorąca krew w radiu Złote Przeboje, a podobno Bob Marley na równi kochał muzykę i piłkę nożną. W przerwach od koncertowania i nagrywania kolejnych kawałków kopał piłkę i to gdziekolwiek się da. Od parkingów po garderobę potrafił się tak też wkręcić, że nieraz, nie dwa prawie spóźnił się na własny koncert.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
8: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
9: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
10: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
11: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
6: Panie Pascalu,
12: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Jakby kolega pytał, czy w Radiu Złote Przeboje gramy najlepsze przeboje lat 80. i 90., no to mieliście gotową odpowiedź. Dokładnie. ABC i The Took of Love. Fantastyczny kawałek. No a na pewno kojarzycie Bena Afflecka, który ma na swoim koncie sporo udanych ról w takich filmach jak Buntownik z wyboru, czy też Zaginiona dziewczyna oraz mniej udany związek z Jennifer Lopez. Więc jak sobie radzi dzisiaj hollywoodzka gwiazda? Czym się zajmuje w wolnych chwilach? Otóż gra w gry i to nie tylko w Sylwestra. Ben Affleck spędza wiele godzin przed komputerem, nawiązując też kontakt z innymi graczami, często dużo młodszymi, więc kto jest złośliwy, by powiedział, że to kryzys wieku średniego, a inny, że chłop po prostu dobrze się bawi.

0: Złote przeboje. Reklama.
1: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
3: Nie, jakie to składniki?
2: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
3: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
2: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
5: Skoda. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
11: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
12: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
15: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
16: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
17: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
18: Z Lady tradycyjnej Biedronki do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram, a do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
17: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.

w Radiu Złote Przeboje Artur Gadowski, który kiedyś zdradził mi, jak to w latach 90. otrzymał propozycję zagrania jako support Aerosmith. Myślał, że ktoś sobie robi żarty, ale na szczęście to była prawda i Ida wystąpiła przed Aerosmith. Ba, Steven Tyler zaprosił ich potem do hotelu na pogaduszki, no i okazało się, że to naprawdę równe chłopaki i wcale się nie wywyższali panowie zespołu Aerosmith. A co działo się dalej na tej imprezie? No to może kiedyś Artur sam wam chętnie opowie w jakiejś audycji po godzinie 22. Barbra Streisand, Memory.

Mix w Radiu Złote Przeboje. Dobijamy do 18:00. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości z Polski, ze świata, a potem mnóstwo świetnej muzyki. Podczas tego niedzielnego wieczoru zagram dla Was m.in. Sandrę czy też George'a Michaela.

0: Autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
8: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu.

0: jakość, smak i szeroki wybór.
1: Z lady tradycyjnej Biedronki do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram, a do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
0: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
2: Godzina 18, więc czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
3: Zatrzymano mężczyznę, który miał grozić premierowi. Dron naruszył przestrzeń powietrzną Mołdawii, a Donald Trump zapowiada rosyjsko-ukraiński rozejm energetyczny. Marcin Krzemiński: dziękuję policjantom za szybkie i zdecydowane działanie, napisał w mediach społecznościowych premier. To po informacji, że zatrzymano mężczyznę, który miał grozić i planować atak na Donalda Tuska. Na razie szczegółów brak. Wcześniej przekazywano, że informacja o planowanym zamachu dotyczyła też ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. W związku z tym przed południem w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego odbyło się spotkanie przedstawicieli służb, bo groźba miała być naprawdę poważna.
4: Mówimy o dużym prawdopodobieństwie spełnienia tych groźb.
3: Mówił po narazie rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Dron nieznanego pochodzenia naruszył przestrzeń powietrzną Mołdawii. Do zdarzenia doszło w nocy. Bezzałogowiec miał spaść i wybuchnąć w pobliżu miasta Anenino i w środkowej części kraju. Nie spowodował ofiar ani strat materialnych. Donald Trump ogłosił tymczasem, że zarówno Rosja, jak i Ukraina zgodziły się na tak zwany rozejm energetyczny. Nie będą atakować swojej infrastruktury krytycznej. Amerykański prezydent napisał o tym na platformie Truth Social i wezwał obie strony, by porozumienia nie zrywały. Z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim rozmawiał dziś polski premier. Jestem absolutnie przekonany, że nikt i nic nie zdoła złamać Ukrainy, napisał na platformie X Donald Tusk. Miał też zapewnić Zełenskiego o dalszym wsparciu Polski i Europy dla ukraińskiego narodu. Historyczne odkrycie na budynku w Warszawie. Robotnicy skuwający tynk przy ulicy Puławskiej 48 odkryli znak Polski walczącej z czasów II wojny światowej. No, o znalezisku został poinformowany konserwator zabytków. Kotwica zostanie wyeksponowana na ścianie budynku i stosownie zabezpieczona.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
6: Jutro na wszelki wypadek weźcie ze sobą parasole, ponieważ mogą się one przydać na północy, w centrum i na zachodzie kraju. Jutro najpogodniej na południu, tam też najcieplej, około 14 stopni. Jeśli ktoś by pytał, czy dzisiaj jest jakieś święto, to owszem, Dzień Dziewczyny, więc jeśli znajdziecie jakąś otwartą kwiaciarnię, no to macie jeszcze trochę czasu, żeby się wykazać. A propos dziewczyn i świetnych artystek, już teraz w Radiu Złote Przeboje, Sandra.

0: Odrobina disco w Radiu Złote Przeboje, żeby przyjemniej się jechało samochodem albo odpoczywało na kanapie w domu. Natomiast teraz Andrzej Krzywy, znany z Demono, opowiada, jak wspomina szkolne czasy.
1: Miałem taki system zawsze, żeby dobrze startować. Więc pierwsze 2 lata u mnie zawsze były takie ostre, w sensie dużo się uczyłem i starałem się jakby być jednym z lepszych, co mi się udawało. A potem człowiek najczęściej już troszkę rozluźniał pasy i leciałem gdzieś tam na tej właśnie opinii, na tym, że jestem w miarę kumaty i udawało mi się to, tak? I wydaje mi się, że w ogóle, że jakoś nie mam problemów, nie miałem problemów z nauką, więc mi to przechodziło. Nie byłem jakoś strasznie też ambitny, tak, żeby być, nie wiem, numer jeden w klasie, bo to przecież nie o to chodzi. Tacy ludzie najczęściej byli słabo postrzegani, więc szkołę w ogóle bardzo dobrze wspominam.
0: A swoją drogą, Andrzej Krzywy z Demono to nie tylko właśnie Demono, ale także Sędzia Dredd. Słuchamy teraz.

0: wieczorową porą w Radiu Złote Przeboje jeden z moich ulubionych artystów, zarówno w zespole Wham oraz też solowo, czyli George Michael. Tak jest, George Michael, o którym zresztą już teraz opowiada Krzysiek Skiba zespołu Big Cyc, że on jako jedyny kiedyś poradził sobie z kawałkami zespołu Queen.
1: No to nie są łatwe kawałki. To nie są łatwe kawałki do zaśpiewania. To już jest... Zresztą widać było to na tych wszystkich koncertach po śmierci Freddiego Mercurego, że nie wszystkie wielkie tuzy wyszły obronną ręką. Takie koncerty pamięci, koncerty w hołdzie Queen. O dziwo chyba najlepiej zaśpiewał, taki słynny koncert był na Wembley Arena w Londynie. George Michael jakoś poradził sobie.
0: Poradził sobie i to bardzo dobrze. Zresztą podczas tego wspomnianego koncertu 20 kwietnia 92 roku na Wembley, no to akurat było tam naprawdę zacne grono artystów śpiewających piosenki Queen, bo obok George'a Michaela byli David Bowie, Elton John, Axl Rose ze Slash, Metallica, Annie Lennox i wielu, wielu innych artystów. Zresztą też potem była taka plotka, takie sugestie, rozmowy w mediach, że może George Michael mógłby zastąpić Freddiego Mercurego i ruszyć z nimi w trasę, ale do takiej historii koniec końców, jak wiemy, nie doszło. A już teraz w Radiu Złote Przeboje What's a Woman? Faya con Dios.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz. A cappuccino też za piątkę?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
4: Tak, a co?
3: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
4: Już robię drugą.
3: Na komputer.
4: Już biorę pożyczkę.
3: Na co?
4: Na komputer. Moje ty szczęście.
5: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
6: Aliorbank albo nic.
5: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
7: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
8: Pokaż!
7: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
8: A ile tych linii?
7: Giga!
8: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
9: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć twoje schorzenia. Ty jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciwpółpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciwpółpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
13: Reklama.

0: wszędzie złote przeboje Sir Elton John, o którym zresztą powstał naprawdę dobry film Rocketman. Kto nie widział, myślę, że spokojnie można nadrobić. A jak już mówimy o filmach biograficznych, to w tym tygodniu ukazał się film Mniej obcy, a więc biografia Jana Borysewicza z Lady Punk. No właśnie, o jakim okresie w twórczości Janka jest ten film, opowie wam sam Janek.
1: Od narodzin do 83 roku,
2: tak.
1: Czyli do założenia przeze mnie zespołu Lady Punk. Wiesz co, no ktoś, kto czytał książkę, będzie wiedział mniej więcej, jak jest, natomiast sam obraz wydaje mi się, że będzie bardzo interesujący, bo widziałem fragmenty. Jakoś nie przyjmuję tego do końca, wiesz? Ja szczerze ci powiem, że jakby teraz mnie dużo czasu będzie kosztowało to, żeby się pojawiać na różnych, wiesz, wywiadach i tak dalej związanych z promocją tego filmu i to jak gdyby jestem zobligowany, żeby to zrobić. I to oczywiście zrobię, bo jestem zawodowcem i się zjawię tam, gdzie potrzeba. Natomiast już jak się ukaże, to tak jak mówię, zrobię sobie przerwę, gdzieś wyjadę.
0: A wy już widzieliście? Dużo zdradzać nie będę, ale tylko powiem, że jest tam mnóstwo muzyki zespołu Lady Punk i nie tylko. Rysunkowa postać teraz. Dajcie głośniej.

0: autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
10: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
11: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl / na firmy.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
14: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
15: Dobrze.
14: 15 zł.
15: Lepiej.
14: 20 zł.
15: Najlepiej. Na Orlenie?
14: Ciepło.
15: Z kuponami?
14: Cieplej.
15: W Orlen witaj.
16: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
17: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
18: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
19: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
20: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
21: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
20: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
21: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
20: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
22: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
1: świeży Danio Tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: taki charakterystyczny głos, czyli Bill Withers, Ain't No Sunshine w radiu Złote Przeboje, a teraz też głos, który na pewno znacie z wielu filmów, seriali, teatru, też ról dubbingowych, chociażby Król Lew i postać Timona, a więc Krzysztof Tyniec, który tak wspomina Korę.
1: Pierwsze skojarzenia, awangardowo wykonywane utwory. Pamiętam Korę, jak ona była w takim biednym wdzianku pajacowym i wiła się nieomal jak ta salamandra po scenie. Świetne aranżacje, dobra muzyka, coś nowego pojawiło się wtedy na polskim rynku. My mówimy chyba o latach 90. albo końcówce 80., prawda? To w ogóle rozkwit bardzo dobrego polskiego rocka. Ja byłem na koncercie Manamu i z przyjemnością uczestniczyłem. Cóż mogę więcej powiedzieć o Manamie? Świetna kapela, kultowa kapela.
0: Dlatego nie ma co mówić, a trzeba grać. Manam teraz. Nie poganiaj mnie, bo tracę oddech.

0: No i tańczyło się do tej piosenki. Sheryl Cole, Fight for This Love w Radiu Złote Przeboje. W Radiu Złote Przeboje też Szymonik Staszczyk, który tak wspomina swoją współpracę z Krzysztofem Krawczykiem.
1: Krzysiu to był świetny człowiek, no, fantastyczny ziom, może nie przyjaciel, ale kolega, ugościł nas, człowiek taki naprawdę o złotym sercu, ugościł nas kilkakrotnie pod Łodzią, tam gdzie mieszkał, cały zespół zaprosił, pamiętam, że była taka balanga, że to jest tak, no, wtedy BMG, czyli wydawca płyty Krawczyka, zgłosili się do mnie, czy bym nie zrobił duetu. Mówię spoko, bo przypomniałem sobie mamę i tatę, jak tańczyli w moim małym pokoiku, naszym mieszkanku w Częstochowie, do pocztówek dźwiękowych, parostatek i tak dalej, i tak dalej. No, Krzysiu zawsze z sympatią, bo to po tym, jak go poznałem, no to naprawdę jeszcze ta sympatia się zwiększyła. Nagraliśmy kawałek Lekarze Dusz i w ogóle przez lata był zawsze dobra relacja. Przypomnę, jeżeli taką anegdotę, to zresztą prawdziwa historia. Na festiwalu którymś, to był chyba festiwal w Sopocie, przychodzi po prostu Ewa, jego żona, i mówi, że Krzysiu ma dla ciebie prezent. Wchodzę do busa, w busie po prostu Krzysia, wielki ekran telewizyjny, wielka leżanka, na ekranie lecą same kawałki country, leci po prostu Johnny Cash, leci Elvis, nie tylko country, ale i po prostu lecą same takie amerykańskie, że tak powiem, evergreeny.
0: Tak.
1: A Krzysiu sobie siedzi i mówi: Munio, mam dla ciebie prezent. I dał mi perfumy, bo kiedyś powiedziałem mu, że świetnie pachniesz, Krzysiu. I dał mi po prostu te perfumy, ja się tak wzruszyłem. Zresztą świetne perfumy, nie będę nawet wymieniał nazw, bo się na tym nie znam. I no, to był właśnie taki człowiek o takim złotym sercu.
0: Serdecznie, tak.
1: Potrafił właśnie zaprosić na jakieś świetne jedzenie, bo on też świetnie gotował. I nagraliśmy tę piosenkę, napisałem tekst, jakby no to nie było łatwe, bo trzeba było napisać tekst na dwie role, bo część tekstu śpiewam ja, część Krzysztof śpiewał. I fajny kawałek taki regowy, Lekarze Dusz, i zrobiliśmy klip, tam na tym klipie, na tym planie to była taka zabawa nieprawdopodobna. No po prostu jak myślę o Krzyśku, to był facet naprawdę rock and roll, chociaż śpiewał pop.
0: No tak, ale w duszy rock and roll.

0: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Panie Pascalu.
7: Tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

0: Nawet jeśli wracacie teraz samochodem i wiecie, że weekend się kończy, to jednak humor jest lepszy przy takich dźwiękach w radiu Złote Przeboje, więc Good Thing, Fine Young Cannibals. Natomiast, no właśnie, teraz Edyta Bartosiewicz opowiada wam o swojej drugiej miłości, poza muzyką.
1: Wciąż kocham siatkówkę, oglądam wszystkie mecze, bardzo dopinguję i męskim drużynom, i żeńskim. Bardzo się cieszę z sukcesów ostatnich, jakie odnosimy. Dziewczyny też fajnie grają. Lubię oglądać ligę włoską. Tam są zawodniczki, które ja lubię. Joanna Wałosz. Wszystko śledzę, wszystko wiem. Interesuję się tym i mogłabym być trenerem. Pomimo tego, że nie byłam jakąś specjalną zawodniczką, to są tacy... trenowałam 10 lat. Znaczy, mówię, nie byłam specjalną, bo Bozia nie dała mi tak dużo wzrostu. Mam 1,68 m. Co prawda znam dziewczyny, które nawet lekko 3 centymetry ode mnie niższe. Pamiętam, był taki zespół Kusy Szczecin. Tam była taka dziewczyna, ona miała ksywkę dzika. Boże, ona miała chyba dosiężnego z metr, wiesz. A tak skoczna i potrafiła się tak wgryźć w wysoki blok. Zawsze się tak z koleżankami podziwiałyśmy ją, oglądałyśmy te mecze w ogóle z rozdziawionymi buziami.
0: Myślę, że to byłoby ciekawe też doświadczenie zobaczyć Edytę Bartosiewicz nie na scenie, a na ławce trenerskiej. Słuchamy już teraz Jenny, a ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za dzisiaj i miłej resztki weekendu. Trzymajcie się, pa, pa.

Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam? Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
5: Już czuję ten dreszczyk. A? I wygrano. A? Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
6: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
5: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
6: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
5: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
7: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
8: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
9: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
9: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
9: Prawda?
10: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
12: Przed mikrofonem Andrzej Orzechowski. Witajcie. Czas na weekendowy magazyn Radia Złote Przeboje. Co dziś w programie? Na początek opowiemy wam o miliardach złotych, które popłyną na Podkarpacie z programu SAFE oraz o tym, kto w naszym regionie skorzysta z tych środków. Później przybliżymy wam m.in. rządowy program walki

0: firma Dezamet. Ten kontrakt obejmuje wsparcie dla tych firm, ale również dla firm kooperujących z tymi firmami. Dzięki temu przede wszystkim zostanie rozwinięty, ale też zbudowany potencjał tych dwóch firm, ale też całego Podkarpacia, bo przecież bardzo dużo osób znajdzie miejsca pracy, bardzo dużo osób będzie mogło doskonalić swoje umiejętności i kompetencje. Dzięki tym środkom zostanie w przypadku Huty Stalowa Wola zakupionych 146 bojowych wozów piechoty Borsuk, 96 haubic samobieżnych 155 mm Krab, 64 samobieżne moździerze kołowe 120 mm Rak na podwoziu KTO Rosomak, 100 wozów amunicyjnych, wozy dowodzenia, łączności, artylerii, dodatkowy sprzęt, wozy dowodzenia, także tego sprzętu będzie bardzo dużo, jeśli chodzi o Huty Stalowa Wola. W przypadku firmy Dezamet umowa obejmuje dostawę kilkuset tysięcy sztuk amunicji kalibru 155 mm. I tutaj warto podkreślić i warto przypomnieć wszystkim mieszkańcom, że program SAFE został ustanowiony w tych czasach, kiedy Polska sprawowała na prezydencję w Radzie Unii Europejskiej i udało się doprowadzić do tego, że program SAFE został ustanowiony, a później udało się wynegocjować bardzo wysokie środki dla Polski. Polska jest największym beneficjentem. Na bardzo korzystnych warunkach jest udzielona pożyczka.
1: Miliardy z SAFE to, jak słyszeliśmy, głównie dwie firmy i ich kontrahenci, ale do Podkarpacia płyną też pieniądze, na przykład na drogi. 166 milionów złotych trafi w tym roku do miast i gmin z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Co to za program?
0: Fundusz Rozwoju Dróg to program, który realizujemy cyklicznie, co roku ogłaszane są nabory na realizację inwestycji w kolejnych latach. Są to inwestycje drogowe, o środki aplikują zarówno samorządy gminne, jak i również samorządy powiatowe. Łącznie na przestrzeni ostatnich dwóch lat, 2020, no właściwie możemy powiedzieć trzech, 2020, 2024-2025 i to dofinansowanie na rok 2026 to kwota ponad 460 milionów złotych. W tym roku blisko 110 kilometrów dróg powiatowych i dróg gminnych zostanie przebudowanych. 66 kilometrów to drogi powiatowe, 44 kilometry to drogi gminne. To przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa, to poprawa dostępności komunikacyjnej. To również w wielu wypadkach likwidacja takiego problemu wykluczenia. Podam przykład gminy Dydnia. Gdyby nie te środki, nie udałoby się zrealizować inwestycji polegającej między innymi na przebudowie mostu i mogłoby to doprowadzić do tego, że część miejscowości byłaby od siebie odcięta, więc tego typu środki są naprawdę bardzo pomocne samorządom. Mamy oczywiście, bo tak, na liście podstawowej, jeśli chodzi o powiaty, znalazły się powiat kolbuszowski, lubaczowski, niżański, jarosławski, leżański, robczycko-sędziszowski, tarnobrzeski, mielecki, bieszczadzki, sanocki i strzyżowski, ale mamy też bardzo długą listę projektów rezerwowych i za każdym razem robimy tak, że bardzo szybko ogłaszane są postępowania. W przypadku zwalniania się środków automatycznie wprowadzamy projekty z listy rezerwowej. W przypadku roku 2025 była sytuacja taka, że połowa dróg powiatowych i 1/3 dróg gminnych z listy rezerwowej jeszcze weszła na listę podstawową. Na liście rezerwowej mamy 42 zadania, więc myślę, że część tych zadań uda się zrealizować. Program, który się cieszy bardzo dużym zainteresowaniem wśród samorządowców. Myślę, że już niebawem w tym roku ogłosimy kolejne nabory na rok 2027.
1: Kilkadziesiąt milionów złotych trafi na Podkarpacie na walkę z osuwiskami. Jakie projekty będą tu realizowane?
0: Województwo podkarpackie jest rekordzistą, jeśli chodzi o pozyskanie środków z tak zwanych programów osuwiskowych. 70 milionów złotych rezerwa celowa budżetu państwa. Środki te są w dyspozycji ministra spraw wewnętrznych i administracji. 69 milionów

0: tej kwoty trafi na Podkarpacie, to naprawdę prawie wszystkie środki. Jesteśmy ogromnie, ogromnie dumni z tego, że przede wszystkim dotarliśmy do świadomości samorządowców, że są dostępne pieniądze, trzeba przygotowywać projekty, trzeba sięgać po te środki. Zmieniłam zarządzanie wojewody i tryb naboru wniosków jest ciągły, więc samorządowcy w każdej chwili mogą przygotowywać dokumentację i składać. Przebiliśmy taki szklany sufit niemocy tak zwanej, czyli za każdym razem, kiedy zadawałam pytanie, dlaczego nie możemy realizować inwestycji w cyklu wieloletnim, odpowiedź była taka, bo zawsze tak było, że realizowaliśmy inwestycje w cyklu jednorocznym. To zmieniliśmy. Możemy realizować inwestycje w cyklu wieloletnim, jak również inwestycje roczne. I w przypadku inwestycji wieloletnich mamy trzy takie zadania wieloletnie. Realizujemy je w cyklu dwuletnim i mamy 32 zadania, które chcemy zrealizować w ciągu jednego roku. Kwota jest o tyle imponująca, drodzy Państwo, bo w pierwszym roku urzędowania, kiedy do dyspozycji była kwota około 12 milionów złotych dla Podkarpacia, jeszcze połowa z tego została zwrócona do budżetu państwa. Więc teraz jak popatrzymy, że jest to blisko 70 milionów złotych, to naprawdę jest to olbrzymi wzrost środków. Tych zadań realizujemy bardzo, bardzo dużo. Takim rekordzistą jest powiat jasielski, ma 9 zadań do realizacji. W powiecie brzozowskim mamy 5 zadań. 3 zadania są w powiecie strzyżowskim. Również my mamy powiaty, gdzie są po 2 zadania realizowane i to są na przykład powiat dębicki, rzeszowski, łańcucki, krośnieński, leski oraz powiat sanocki, miasto Przemyśl, powiat jarosławski, jak również powiat przeworski. To są zadania realizowane w cyklu jednorocznym. Można podać przykłady. Przykłady zadań, które są w trakcie realizacji, chociażby nawet droga wojewódzka numer 897 Tylawa, Komańcza, Radoszyce, Cisna, Uszczyki Dolne. I tutaj, drodzy Państwo, inwestycja, która jest realizowana w cyklu wieloletnim, to jest ten pierwszy przykład, kiedy jadąc w Bieszczady, zatrzymaliśmy się, bo był utrudniony przejazd, bo było osuwisko na drodze. Częsty problem, że dotyczy to dróg, ale też mamy takie przypadki, że na przykład w Handlówce jest osuwisko przy Domu Kultury i nie zrealizowanie tej inwestycji może spowodować, że Dom Kultury się obsunie i wtedy te straty będą naprawdę, naprawdę dużo, dużo większe. I tutaj w przypadku tej drogi wojewódzkiej rozpoczęliśmy rozmowy z marszałkiem, żeby przygotować inwestycje, złożyć w cyklu wieloletnim, że będziemy czynić starania, żeby przekonać ministra spraw wewnętrznych i administracji do tego, żeby realizować inwestycje właśnie w cyklu dwuletnim, bo tutaj proces technologiczny uniemożliwiał realizację inwestycji w ciągu jednego roku. Decyzja była pozytywna i ta inwestycja jest realizowana. 16 milionów złotych, 13 milionów jest wsparcie, pozostała część środków to wkład własny samorządu województwa. Drugie, drodzy Państwo, zadanie, z którego jestem ogromnie dumna, o tym bardzo często mówię, to jest Konkolówka. To jest Konkolówka i tam też tak naprawdę mieszkańcy doprowadzili do tego, żeby to zadanie było realizowane, bo tak skutecznie zabiegali o to, żebym przyjechała do tej miejscowości, bo chcieli mi pokazać, że jest problem. Ten problem przez dziesięcioleci był nierozwiązywalny. Wszyscy mówili, nie da się, nie ma możliwości, nie ma pieniędzy. I dopiero mój pobyt na miejscu z moimi współpracownikami, rozmowa z starostą powiatu rzeszowskiego, spotkanie z mieszkańcami doprowadziło do tego, że samorząd powiatowy złożył wniosek, otrzymał dofinansowanie. Inwestycja będzie realizowana w tym roku i również w roku kolejnym. Łącznie przyznane środki, drodzy Państwo, na tą inwestycję to ponad 22 miliony 800 tysięcy złotych.
1: Mówiła wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. O innych rządowych środkach płynących na Podkarpacie opowiemy Wam jeszcze za kilka minut. A teraz już wydarzenia ostatnich dni w telegraficznym skrócie.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Bieszczadach.
3: Bogdan Widawka, zapraszam. Za miesiąc oficjalnie zostanie otwarte Podkarpackie Centrum Lekkiej Atletyki. Portal supernowości24.pl przypomina, że na przełomie lipca i sierpnia przyszłego roku obiekt będzie gospodarzem 103. edycji lekkoatletycznych Mistrzostw Polski. Po raz pierwszy na Podkarpaciu. Wojewódzkie stacje pogotowia ratunkowego w Rzeszowie i w Przemyślu dostaną 4 nowe ambulanse z napędem na 4 koła, a także specjalistyczne nosze bariatryczne i dodatkowe wyposażenie. Magda Tkaczyk.
4: Napęd 4x4 będzie szczególnie przydatny podczas interwencji w trudnym terenie. Z kolei nosze bariatryczne pozwolą na bezpieczniejszy transport pacjentów wymagających specjalistycznego sprzętu.
3: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie unieważnił decyzję o wpisie pomnika walk rewolucyjnych w Rzeszowie do rejestru zabytków. Walczyło o to stowarzyszenie, które jest właścicielem monumentu. Urszula Miszczak.
5: Decyzja o wpisaniu do rejestru zabytków największego rzeszowskiego pomnika walk rewolucyjnych ciągle nie jest prawomocna. Przeciwnicy pomnika chcą jego wyburzenia, powołując się na ustawę dekomunizacyjną. Ustawa nie dotyczy jednak zabytków wpisanych do rejestru.
3: Gazeta.pl szczegółowo opisuje całą sprawę. Telefon, internet i media społecznościowe są częścią naszej codzienności. Niestety korzystają z nich także oszuści i osoby rozpowszechniające fałszywe informacje. Ratusz organizuje spotkania dla seniorów w tej sprawie. 15 i 29 października odbędą się takie spotkania w Rzeszowie. Szczegóły i adresy są na stronie e-rzeszów.pl. W 6 rzeszowskich placówkach zostaną zamontowane poidełka. Jak podaje portal faktyrzeszów.pl, zamiast przynosić zapas napojów na cały dzień, będzie można uzupełnić własny bidon w czasie przerwy. Dla uczniów oznacza to lżejszy plecak, a dla rodzin ograniczenie zakupów wody w jednorazowych opakowaniach. Podkarpaccy policjanci ostrzegają przed oszustami, którzy podają się za hydraulików, pracowników administracji lub spółdzielni. Pod pretekstem sprawdzenia instalacji, wodomierza czy usunięcia rzekomej awarii próbują dostać się do mieszkań, a następnie okradają ich mieszkańców. Szczególnie narażone są osoby starsze i mieszkające samotnie. 15 października Politechnika Rzeszowska stanie się miejscem spotkań tysięcy osób poszukujących pracy i inspiracji. Swoje oferty zaprezentuje kilkudziesięciu pracodawców.
5: Targi pracy odbędą się w czwartek 15 października od 9 do 15 w hali sportowej Politechniki Rzeszowskiej przy ulicy Poznańskiej. Udział w wydarzeniu jest całkowicie bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji.
3: Relacjonowała Urszula Miszczak. Ihor M., podejrzany o zabójstwo duchownego i usiłowanie zabójstwa 4 osób w Jarosławiu, został przesłuchany i przyznał się do winy. 31-latek z Ukrainy usłyszał zarzut zabójstwa i usiłowania zabójstwa 4 osób, za co grozi dożywocie. Przesłuchanie było możliwe po wydaniu opinii przez biegłych psychiatrów. PKS w Rzeszowie kupił 6 autobusów wodorowych i uruchomił pierwszą na Podkarpaciu stację tankowania tego paliwa. Urszula Miszczak.
5: Każdy z tych autobusów może przewieźć ponad 80 pasażerów. Zostały wyposażone w wodorowe ogniwo paliwowe i baterie. Ich szacowany zasięg wynosi do 500 km na jednym tankowaniu, a zbiornik mieści 25 kg wodoru.
3: Autobusy zapewnią połączenia m.in. w miejscowościach pozbawionych dostępu do kolei.
1: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia przedstawił Bogdan Widawka.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
1: Dziś w naszym weekendowym magazynie przyglądamy się różnym programom rządowym, które służą rozwojowi Podkarpacia. Spore pieniądze płyną do naszego regionu m.in. w ramach wsparcia modernizacji energetycznej. 77 milionów złotych trafi do 38 jednostek Państwowej Straży Pożarnej, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
0: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej jest ogromnym beneficjentem środków europejskich. Przez wiele lat zdobyto kompetencje, jak aplikować te środki, jak skutecznie aplikować o środki i właściwie każdy program, który stwarza możliwości pozyskania środków, jest analizowany i funkcjonariusze, ale też i pracownicy cywilni bardzo ciężko pracują nad tym, aby przygotować wnioski. I tutaj w tym przypadku 38 budynków komend o łącznej powierzchni 53 tysiące m2 zostanie objętych wsparciem. Wdrożone zostaną odnawialne źródła energii, termomodernizacja. I tutaj, drodzy Państwo, chcę podkreślić, będzie również dostosowanie tych budynków pod kątem takiej dostępności dla osób z niepełnosprawnością. Będą zielone dachy, będą zbiorniki na deszczówkę. To wszystko tak z jednej strony spowoduje oszczędność w kosztach funkcjonowania jednostek poszczególnych komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej. Poprawi warunki pracy dla funkcjonariuszy, 1700 funkcjonariuszy i pracowników Państwowej Straży Pożarnej, a środki, które my wygospodarujemy w związku z oszczędnościami w kosztach funkcjonowania Komendy Wojewódzkiej, ale też i powiatowych Komend Państwowej Straży Pożarnej, będziemy mogli przeznaczyć na realizację zadań, które są związane z poprawą bezpieczeństwa naszych mieszkańców, chociażby nawet na zakup jakiegoś dodatkowego wyposażenia, doposażenia, sprzętu. Także ogromnie, ogromnie jestem dumna z tego, że Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej tak skutecznie i tak dobrze aplikuje o środki europejskie, bo warto podkreślić, że jest to program Funduszy Europejski na infrastrukturę, klimat i środowisko na 2021-2027, czyli program krajowy. Tutaj nie ma kopert wojewódzkich, więc ściągnięcie tych środków na teren województwa podkarpackiego to są tutaj inwestycje i na Podkarpaciu i pozostawione środki na Podkarpaciu.
1: O milionach złotych, jakie płyną na Podkarpacie z różnych programów rządowych, opowiadała nam dziś wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
2: Radio Złote Przeboje.
1: Teraz czas już na tematy rekreacyjno-sportowe. W ten weekend w Bieszczadach odbywa się organizowany przez Fundację Bieg Rzeźnika 14. Ultramaraton Bieszczadzki oraz 10. Bieszczadzki Rajd Pieszy. To propozycja zarówno dla doświadczonych ultramaratonczyków, jak i dla osób, które wolą pokonywać górskie szlaki we własnym tempie pieszo. Uczestnicy mierzą się z wymagającymi trasami, ale też mogą przekonać się, jak wyjątkowe potrafią być Bieszczady jesienią. W ramach ultramaratonu przygotowano 4 dystanse, 13, 26, 52 i 100 km. Najdłuższa trasa to wyzwanie dla najbardziej wytrzymałych zawodników, wymagające nie tylko kondycji, ale również odpowiedniego przygotowania i doświadczenia. Na uczestników krótszego, 26-kilometrowego biegu czeka m.in. wspinaczka na Berdo, Chylatę i Jasło, a suma podejść wynosi około 1120 metrów. Osoby, które wolą spokojniejsze tempo, mogą wybrać 10. Bieszczadzki Rajd Pieszy na dystansie 13 lub 26 km. O tym, jak narodził się pomysł na tę imprezę, opowiedzą nam teraz Mirosław Bieniecki i Agnieszka Sabat z Fundacji Bieg Rzeźnika.
6: Byliśmy pierwszą imprezą, która się w tak znacznym stopniu rozwinęła, i to od imprezy naprawdę towarzyskiej na 10 osób do imprezy, która przyciąga ponad 3000 uczestników, ale obok biegu rzeźnika powstał także maraton bieszczadzki, czyli tak zwany jesienny bieg rzeźnika, i zimowy maraton bieszczadzki, czyli tak zwany zimowy bieg rzeźnika. To są już trzy takie duże imprezy biegowe, które domykają ten cykl biegów naszych w Bieszczadach, bo obok tych imprez powstały także rajdy piesze.
7: Za nami już 8. edycja bieszczadzkich rajdów pieszych. Ponad 600 uczestników i naprawdę zaczyna się to rozwijać mocno, więc idziemy w tą stronę i liczymy na to, że coraz więcej osób, które nie są w stanie chodzić same po Bieszczadach, bo boją się niedźwiedzi, to z nami dadzą radę.
6: To jest rzeczywiście świetne uzupełnienie tych imprez biegowych, które robimy, ponieważ imprezy rajdowe przyciągają uczestników trochę innych, nie biegających, nie szukających wyzwań w postaci współzawodnictwa sportowego, tylko raczej ludzi, którzy po prostu chcą w dobrym, fajnym gronie pochodzić po Bieszczadach i pochodzić w sposób bardziej zorganizowany niż samemu. No, Bieszczady różnią się tym od innych polskich gór, że mają dość ubogą bazę schronisk, więc jeżeli wychodzi się na trasę w Bieszczadach, to właściwie trzeba mieć wszystko to, co chcesz mieć na dzień trasy ze sobą. W Beskidach jeszcze zahaczysz o 3-4 schroniska i możesz mieć w plecach przynajmniej 6 puszek lżejszy, a tutaj jeżeli chcesz mieć 6 puszek, to musisz je zabrać ze sklepu z Cisnej, czy z Wetliny, czy skądś tam i z nimi sobie chodzić, więc uczestnictwo w rajdzie powoduje to, że ktoś ci poda napój po drodze, ktoś cię nakarmi po drodze, ktoś zadba o twoje bezpieczeństwo, pokaże ci trasę i no jest to świetna promocja Bieszczad i świetna promocja ruchu w górach tak naprawdę.
1: Wydarzenia biegowe, rowerowe i rajdy piesze jak zwykle mają swój start w Cisnej.
6: No, w końcu postawiliśmy tablicę wokół Cisnej, Cisna, stolicą biegów górskich, więc mam nadzieję, że nie jest to oznakowanie na wyrost postawione. I no, Cisna jest w tym centrum, nawet jeżeli start jest z Komańczy, to odjazd autokarów jest z Cisnej na start biegu. Nawet jeżeli start Rzeźniczka jest z Żubraczego, to odjazd jest z właśnie Cisnej. Nawet jeżeli rajdy mają startować w okolicy Ustrzyk Górnych, gdzieś tam na terenie parku już, no to i tak ich trzeba tam dowieźć z Cisnej właśnie. Więc Cisna jest tym centrum, tam jest biuro zawodów, tam jest biuro rajdu, tam jest całe nasze centrum logistyczne i stamtąd rozchodzimy się po górach i tam się spotykamy na mecie.
8: To wynika z dobrej współpracy z wójtem gminy Cisna?
6: Nie narzekamy na współpracę z wójtem gminy Cisnej. No wynika to z, przede wszystkim jednak z położenia Cisnej. No mówi się, że wójt wójtem, ale Cisna jest kluczem do tego, bo nie ma drugiej takiej miejscowości w Bieszczadach, która miałaby tyle wyjść na trasy biegowe, rajdowe, w ogóle na trasy turystyczne. Czy to jest turystyka piesza, czy to jest turystyka rowerowa? Po prostu Cisna jest najlepiej skomunikowaną miejscowością i ma najlepszą bazę noclegową. Oczywiście jest też Polańczyk, jest świetny, tylko że Polańczyk do czasu, kiedy nieukończona zostanie ścieżka rowerowa na przykład, która wychodzi z Polańczyka, która może służyć też biegaczom oczywiście, no jest jednak tak położony, że za każdym razem trzeba przeciąć jakąś ważniejszą drogę, na ogół ruchliwą w sezonie drogę i jest to no mimo wszystko jakiś problem organizacyjny. Cisna jest pod tym względem ciasna, ale fajna.
8: Jest też Bieszczadzka Kolej Leśna, którą także wykorzystujecie, prawda?
6: Tak, oczywiście, no Bieszczadzka Kolej Leśna dowozi naszych uczestników rajdów, dowozi uczestników biegów na starty i no, ta współpraca z kolejką zawsze była fajna, zawsze się dobrze układała. To świetna atrakcja i właściwie wszyscy, którzy jadą w Bieszczady i zastanawiają się, co tu robić, prędzej czy później trafiają do kolejki leśnej.
8: A jest szansa, że wrócicie jeszcze do Bieszczadzkiego Parku Narodowego na dłuższe trasy?
6: To nie jest pytanie do mnie tak naprawdę, bo ja chciałbym wrócić na dłuższe trasy do parku. No, są pewne ograniczenia związane z wizją ochrony przyrody, którą posiada park. Ja osobiście uważam, że biegacze są najlepszymi dla parku turystami, bo nie różnią się w sensie koncepcyjnym od zwykłego turysty. No, niczym się nie różni grupa biegaczy od grupy, która przyjeżdża autokarem i wchodzi na chatkę Puchatka. A z drugiej strony są to ludzie, którzy nie śmiecą, nie zatrzymują się, nie schodzą ze szlaku, nie hałasują. Przebywają w tym parku w miarę krótko, ponieważ poruszają się szybciej niż turyści piesi i dla mnie jest to grupa, która nie powinna być odsuwana od tras w parku. No, park ma swoją politykę, dyskutujemy na ten temat, znajdujemy wspólne zdanie, biegamy częścią tras po parku. Po parku też prowadzi część tras rajdów pieszych. To zarówno po polskiej, jak i po słowackiej stronie, więc jest to jakiś progres i czy wrócimy na starą trasę Rzeźnika? Nie wiem, może w jakiejś wąskiej edycji kiedyś dostaniemy takie zezwolenie, żeby na którąś tam rocznicę 25 na przykład 400 osób pobiegło. Zobaczymy, będziemy o tym dyskutować z parkiem.
8: Póki co świetnie układa się jednak współpraca z Nadleśnictwem Cisna.
6: Z Nadleśnictwem Cisna współpraca zawsze się świetnie układa i punkty odżywcze, które przygotowuje Nadleśnictwo Cisna, no są słynne w całym kraju wśród wszystkich biegaczy górskich. Są to punkty, w których jest fantastyczne wyżywienie, bardzo niebezpieczny kompot serwowany przez leśników, bardzo miła obsługa, fajni, zaangażowani, uśmiechnięci ludzie, którzy pokazują, że Lasy Państwowe są taką instytucją, która nie tylko dba o ten teren, po którym oni biegają, ale potrafi zadbać też o turystów.
8: Większość osób, która przyjeżdża w Bieszczady, przyjeżdża po to, żeby wędrować. I wy też tu macie jednak bardzo mocną ofertę dla osób, które po prostu lubią wędrować po górach.
7: Tak, to prawda. No, Bieszczadzki Rajd Pieszy pierwszy z założenia był taki, że biegacze, którzy przyjeżdżają na festiwal z rodzinami, no to część osób z rodziny chciałaby pójść jednak gdzieś po tych górach też pochodzić, a nie tylko pobiegać i pościgać się. Więc tak, ta koncepcja się sprawdza, bo jest duża grupa ludzi, która przyjeżdża właśnie i część z rodziny biega, część idzie. Ale jest też tak, że jednego roku idą, a drugiego już próbują biegać. I to też jest fajne. To też była nasza koncepcja tych rajdów.
6: No, jest też trochę tak, że część tych, co biegali u nas 10 lat, a teraz już nie czują się za bardzo na siłach, zaczynają chodzić.
7: Zaczynają chodzić, tak, to prawda. Więc działa to w dwie strony. I fajnie się to rozwija i mamy nadzieję, że tak, coraz więcej uczestników tych rajdów będzie do nas przyjeżdżać, bo to fajne miejsce jest i fajnie jest pochodzić z grupą fajnych ludzi, mieć punkty odżywcze, nie martwić się o to, że ci wody zabraknie po drodze, nie martwić się o to, że niedźwiedzie grasują po lesie, bo jednak idziesz z grupą. Generalnie jest fajnie.
8: O biegach górskich i rajdach pieszych organizowanych m.in. w ten weekend w Bieszczadach rozmawialiśmy z Mirosławem Bienieckim i Agnieszką Sabat z Fundacji Bieg Rzeźnika. A teraz w naszym weekendowym magazynie czas już na ciekawostki związane z regionem. Od blisko 5 lat w Wołosatem stoi pomnik ku czci ludzi, wolności i solidarności. Autorem rzeźby jest Piotr Zbrożek, artysta z naszego regionu.
9: We współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej został wybrany do realizacji mój projekt w takiej monumentalnej formie wpisującej się w pejzaż i nawiązującej do karpackiej architektury drewnianej. Pierwotna lokalizacja, którą chcieliśmy, to był punkt widokowy przed lutowiskami z pięknym widokiem na wysokie Bieszczady. Niestety okazało się, że gospodarze tego gruntu, czyli gmina Lutowiska, uznała, że nie chce ludzi wolności uhonorować i nie zgodziła się na tą lokalizację. Następna próba to była Przełęcz Wyżniańska. Na Przełęczy Wyżniańskiej było też piękne miejsce z widokiem na Połoninę Wetlińską. No ale tam też ta realizacja nie doszła do skutku. To wszystko trwało kilka miesięcy, wiele wyjazdów i szukania kolejnej lokalizacji. I to kolejne miejsce, które udało nam się znaleźć, to jest Wołosate u podnóża najwyższego szczytu Bieszczadów, Tarnicy. Także drzwi stoją w ten sposób, że jak stanie się przed nimi, to widać w nich najwyższy szczyt Bieszczadów.
8: Jak wyglądał proces twórczy? Jakie były wyzwania w realizacji tego projektu?
9: Przed rozpoczęciem pracy przy rzeźbie wykonałem kilka modeli drewnianych w skali 1 do 10. Na podstawie tych modeli próbowałem rozwikłać różne problemy techniczne, bo skala realizacji była dość duża i konsultowałem same sposoby łączenia drewna, wykonania, później zamocowania rzeźby z konstruktorami, architektami, a także z cieślami z Podhala, którzy są bardzo doświadczonymi ludźmi, jak chodzi o tego typu drewniane realizacje. Rzeźba powstawała w jednym z podkarpackich tartaków i była wykonana z odpowiednio wybranego i przygotowanego drewna dębowego i sama realizacja trwała 3 miesiące. Także użyliśmy do tego celu naturalny produkt pochodzący z tej ziemi.
8: O pomniku ku czci ludzi wolności i solidarności, który w 2021 roku stanął w Wołosatem w Bieszczadach, opowiadał jego twórca Piotr Zbrożek.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
8: Teraz w naszym programie temat zrównoważonego rozwoju i wyzwań związanych z przyrodą czy zmianami klimatu. Jak rozwijać Bieszczady i szerzej Karpaty, zachowując ich wyjątkowy charakter? Jak dbać o unikatowe dziedzictwo przyrodnicze, nie uderzając w interes ludzi i mieszkańców tych terenów? O tym m.in. na ostatniej konferencji Europa Karpat, odbywającej się w dniach 8-10 września przy okazji Forum Ekonomicznego w Karpaczu, dyskutowali eksperci, politycy i samorządowcy. Nie tylko z Podkarpacia, ale też z innych regionów Karpat, z Ukrainy, Słowacji czy z Rumunii. Mówi Sławomir Mazurek, były wiceminister środowiska, dziś doradca prezydenta Karola Nawrockiego.
2: Eko Bieszczady.
10: Potrzebujemy korzystać z najlepszego modelu, jakim jest zrównoważony rozwój. On jest możliwy pod warunkiem, że zachowana zostanie właściwa proporcja. Ochrona przyrody musi iść w parze z poprawą jakości życia, wzmocnieniem lokalnej gospodarki. W momencie, kiedy odwracamy tą kolejność, traci przyroda i tracą ludzie. To jest bardzo istotne, żeby mówić o konkretnych rozwiązaniach w oparciu o najlepszą naukową wiedzę, w oparciu o te gatunki i o te formy ochrony, które dają nam szansę zachowania tych gatunków, o konieczność zarządzania populacjami tak, aby szczególnie populacje konfliktowe były utrzymywane na właściwym poziomie, ale jednocześnie no, bardzo jest ważne to, żebyśmy pamiętali o to, że ten region i ta konwencja nie powstała po to, żeby stworzyć jeden wielki rezerwat i żebyśmy tak naprawdę ograniczyli się tylko do samej ochrony przyrody rozumianej w sposób konserwatorski. Tak, żebyśmy jakby wykorzystali i pamiętali o zmienności dynamiki populacji, która też wymaga często aktywnego działania człowieka. Bardzo ważne i kluczowe jest także takie podmiotowe traktowanie lokalnej społeczności, która jest kluczowa do współpracy z innymi interesariuszami, przyrodnikami, naukowcami. Bardzo ważna jest też dobra relacja z lokalnym samorządem. Rozbudowa tych ciał konsultacyjnych właśnie o bardzo szerokie grono, ale też jasny, docelowy punkt, który chcemy. Co chcemy chronić, jak chcemy chronić, za ile chcemy chronić, ale też, żebyśmy byli w stanie oszacować, wycenić i te zasoby przyrodnicze, ich wartość też dla lokalnej gospodarki, a jednocześnie, tak jak powiedziałem na początku, poprawiali jakość życia obywateli w tych terenach, szczególnie tych cennych przyrodniczo. To się wiąże z poprawą jakości usług publicznych, z poprawą tych, które też oddziałują na środowisko, takich jak kwestie związane z gospodarką ściekową, z rozbudową lokalnych źródeł energii, ale też wykorzystywania lokalnych, odnawialnych źródeł energii, takim jak drewno.
1: Mówił Sławomir Mazurek, były wiceminister środowiska, dziś doradca prezydenta Karola Nawrockiego. Na problem kontroli populacji dzikich zwierząt zwraca też uwagę posłanka Anna Paluch.
11: Rozmawiamy o przyrodzie, którą chronimy, ale ta przyroda jest także magnesem dla ruchu turystycznego. Najpiękniejsze rezerwaty chronione w parkach narodowych, to jest nasze bogactwo, ale była tutaj mowa o populacji zwierząt dziko żyjących, o niedźwiedziach, o wilkach. Kilkanaście lat temu profesor Jan Szyszko powiedział jasno, że już jest czas do tego, żeby wilkiem po prostu gospodarować populacją, to znaczy zliberalizować warunki odstrzału i badać liczebność tej populacji. I dawno te rzeczy powinny być zrobione, bo na przykład gospodarze hodujący owce mają do czynienia ze szkodami i nikt im tych szkód w zasadzie porządnie nie wynagrodzi. Więc to jest sprawa podstawowa.
1: Mówiła Anna Paluch. A jak na kwestie zrównoważonego rozwoju zapatruje się profesor Leszek Jankowski, przez lata prowadzący badania geologiczne Bieszczadów i Karpat?
12: Czy możliwe jest pogodzenie ochrony przyrody z rozwojem gospodarczym Karpat? Powiem tak dość filozoficznie, jest oczywiście możliwe, tylko to trzeba pogodzić, musi być przepływ informacji, ale najważniejsza jest, proszę Państwa, edukacja i świadomość. Są w Alpach miejsca, gdzie jeździ się samochodami i zaraz za ulicą zaczynają się parki narodowe i nikomu to nie przeszkadza takie jeżdżenie, przechodzenie na drugą stronę. Oczywiście trzeba w jakiś sposób ludzi wyedukować, nauczyć ich pewnego rodzaju przestrzegania tego akurat prawa, a niekoniecznie zaczynać to, co u nas ma niestety miejsce, do tworzenia coraz to nowych form restrykcyjnej ochrony przyrody. Jest to, wydaje mi się, pewnego rodzaju nie tyle walka o jakąś przyrodę, co o miejsca pracy dla wielu osób. Ja tutaj będę bardziej przyziemny i powiem, że były miejsca w Polsce, które objęto ochroną przyrody bez żadnego uzasadnienia objęcia ochroną przyrody. Słynny Roztoczański Park Narodowy to ponoć powstał po to, żeby Zamojscy się nie upomnieli o swoje dobra. Parki narodowe typu Magórski i tak dalej, to też nie mają do końca uzasadnienia przyrodniczego, co wcale nie znaczy, znaczy, że my nie musimy o nie dbać. Natomiast nie ma przepływu informacji. Dochowaliśmy się w Polsce paru instytucji, powiedzmy sobie, typu państwo w państwie. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale przed wojną była taka zasada wynikająca z dobrze przemyślanej polityki Rzeczpospolitej ówczesnej, że leśnicy przerzucano z miejsca w miejsce. Ci ludzie raz, że przenosili polskość ze sobą, tworzyli pewnego rodzaju spójność, jeśli chodzi o ochronę przyrody, a przede wszystkim nie było tego kumplowania. My w parkach narodowych mamy te same osoby na wielu, wielu etatach, na wielu, wielu, powiedzmy sobie, latach trwania. Oni bardziej dbają o to, żeby nikomu nie podpaść i żeby mieć miejsce pracy. Jest słynny dyrektor Parku Narodowego, który siedział 30 lat na swoim stanowisku. Mi się wydaje, że trzeba się temu po prostu przyjrzeć i nie może być takich rzeczy, gdzie ekologiczny terroryzm powoduje to, że wszystkim tym, którzy tam pracują, to pasuje. Są dyrektorzy, którzy są nieusuwalni. Są rady parków, w których siedzą te same osoby przez wiele, wiele kadencji. Jak z takimi ludźmi po prostu walczyć? Proszę Państwa, trzeba być świadomy tego, że niektóre miejsca są praktycznie poza, powiedzmy sobie, tym terroryzmem ekologicznym. Są tak zwane kurorty. My mamy Zakopane, Krynice, Polańczyk. Nie czarujmy się, to nie są miejsca już do jakiejkolwiek ochrony przyrody. Pomijając sprawę, że Park Narodowy Bieszczadzki gospodaruje na takiej wtórnej przyrodzie. Przed wojną to wyglądało inaczej. To, co my tam mamy, to nie jest pierwotny stan Puszczy Karpackiej, tylko bardzo, bardzo wtórny. W wielu innych miejscach mamy bardziej pierwotny niż Bieszczadzki. No on ma oczywiście inne walory turystyczne, wspaniałą geologię i tak dalej. Więc ja myślę, że tutaj trzeba zrezygnować i trzeba to jakoś odpowiednio pożenić.
1: Bogactwo geologiczne Bieszczadów i całych Karpat nie jest jeszcze gruntownie zbadane. To zresztą nie tylko problem regionalny.
12: Polska jest nierozpoznana. Istnieją oczywiście możliwości rozpoznania surowców tych starych, prawdziwych, ropa i gaz, ale my musimy się zdecydować na rozpoznanie Polski poniżej 5-6 kilometrów. Tego programu nie ma. Ostatnie parę lat to jest praktycznie zastój w czymkolwiek. Natomiast trzeba pamiętać, że rzeczywiście najważniejszym walorem Karpat jest ich turystyka. Ja mówię, że czasami parę zdecydowanych osób jest więcej w stanie zdziałać niż całe generacje polityków i tak w rzeczywistości to dalej wygląda. My musimy dbać o to, żeby te Karpaty były i dostępne, a jednocześnie chronione. My nie mamy przede wszystkim transportu w stronę Karpat. Ja jestem osobą, która pracowała z geologami od Rumunii aż po Czechy, zwłaszcza z kolegami z Ukrainy, już większość z nich niestety nie żyje. Jestem przykładem współpracy, która rzeczywiście się udała. To za chwilę jeszcze o tym powiemy. Natomiast jeśli chcemy wejść w Karpaty, musimy przede wszystkim rozmawiać na szczeblu lokalnym ze wszystkimi samorządami, a przede wszystkim, wracając do edukacji, z jednostkami naukowymi. Na Ukrainie powstało szereg nowych uniwersytetów, właściwie karpackich, z którymi miałem do czynienia. Na Słowacji jest to samo. No, nie można tego, że tak powiem, przerzucać do gremiów politycznych. To musi być parę zdecydowanych osób z pogranicza.
1: Mówił profesor Leszek Jankowski, przez lata prowadzący badania geologiczne Bieszczadów i całych Karpat. Sławomir Mazurek poruszył temat tego, jak zmiany klimatu wpływają na przyszłość regionu i lokalnych społeczności.
10: Jesteśmy świeżo po konferencji, także ważnej konferencji Polskiego Towarzystwa Leśnego, które wskazuje, że bardzo dużym problemem dla naszego regionu będą kwestie związane z wodą. I te ekstremalne zjawiska pogodowe związane z suszą to jest wyzwanie, które trzeba podejmować i trzeba robić to aktywnie. Niestety w Polsce bardzo popularny jest model obserwowania procesów naturalnych. Nie tylko w rezerwatach, ale bardzo często też na szeregu innych obszarach, które niekoniecznie mają nawet te walory i jeśli nie będziemy tam działać aktywnie, jeśli nie będziemy przebudowywać drzewostanów, no będziemy mieli problem, bo osłabione lasy to też potencjał gradacji szkodników, ale też duże niebezpieczeństwo pożarów. Pożarów wielkoobszarowych, szczególnie na gruntach, które nie są gruntami odsetek lat leśnymi, tylko właśnie były gruntami rolniczymi. Tam także drzewostan jest osłabiony i potrzeba aktywnej roli leśników. Niestety to, co dzieje się w Polsce od ostatnich 3 lat, to jest wchodzenie bez podstaw naukowych czy często prawnych w moratoria, które powodują nie tylko straty w przyrodzie i docelowo mogą prowadzić, patrzmy to, co powiedziałem parę punktów wcześniej, ale także powodują poważne problemy dla lokalnej społeczności, która nie ma miejsc pracy w tych terenach niezurbanizowanych, w terenach zielonych. Polska branża drzewna, leśno-drzewna w ostatnim czasie straciła ponad 50 tysięcy miejsc pracy. Oczywiście różne tutaj składają się elementy, ale także te moratoria, które dotknęły i Bircze, i Białowieże, i Hajnówkę. To są bardzo poważne problemy, ale też kolejne wyłączenia. Lasy społeczne, a wiemy, że w Polsce wszystkie lasy są społeczne i dają ten dostęp. Rezerwaty. Szanowni Państwo, 26 sierpnia pani minister ogłosiła, minister środowiska, ogłosiła kolejny 200 rezerwat. Ale nie było tak, że ktoś zrobił wielką księgę i wielką inwentaryzację szczególnie cennych zasobów. Postanowiono zrobić po prostu pewną statystykę i to też nie jest droga, bo ona jest wbrew lokalnym społecznościom. Wielkim ryzykiem będzie też to centralne zarządzanie, gdzie podmiotowość, która jest kluczowa w ochronie przyrody lokalnej społeczności, jest zagrożona.
1: Mówił były wiceminister środowiska Sławomir Mazurek. Jak zwiększyć wpływ społeczności lokalnych na podejmowane na szczeblu krajowym czy międzynarodowym decyzje związane z chęcią realizacji różnych celów klimatycznych? O tym mówił jeszcze profesor Leszek Jankowski.
12: To są skomplikowane problemy, dlatego że czasami działania też lokalnych władz są różne. Nie będę do tego mówił, bo wszyscy mają swoje doświadczenia. Natomiast wracając do tu paru takich pytań w sprawie retencji. Przed wojną, jak Państwo niektórzy pamiętacie, Polska miała plan zagospodarowania wszystkich rzek od zachodu, skończywszy na Alprucie i Czeremoszu. Skończyło się to tak, że doszliśmy do tego naszego w zasadzie jeziora Rożnowskiego, a potem już po wojnie wykonano parę zapór. No, niektóre dopiero niedawno chodzą w życie. Proszę Państwa, ja kiedyś zaproponowałem taką dziwną sytuację, że jezioro Solińskie, gdy było jeszcze pełne wody, ma niedaleko takie duże miasto, więc mi zarzucano coś co za miasto. Ja mówię, że nazywa się Lwów, które ma bardzo duże problemy z wodą. Jakżeż łatwo byłoby zasilać Lwów z tego jeziora Solińskiego. Przypominam, że SAN miał przed wojną projekt na 3 zapory, nie tylko jedną. W Dynowie i potem już bardzo blisko Przemyśla, ale jak Państwo wiecie, zaniechano. Sprawa retencji jest sprawą już w tej chwili bardzo poważną. Problemy ma także Ukraina, więc te wszystkie karpackie potężne i piękne rzeki Szumprutu, Czeremoszu, przypominam, są warte zagospodarowania i nie tyle chodzi tu o energię, co chodzi o retencję. No, zmiany klimatu, do których jeszcze nie doszliśmy, to dopiero być może przed nami, chociaż jak Chińczycy mówią, trzeba 1000 lat, żeby wypowiedzieć się kompetentnie na temat zmian klimatu. I proszę Państwa, ja myślę tak, że ta sprawa retencji, sprawa komunikacji przygranicznej tak czy inaczej wypłynie. Natomiast jeśli ktoś mnie zapyta o działalności lokalne, to już w tej chwili przynajmniej w Karpatach nie da się nie powiązać niektórych rejonów ze sobą. Ja lata temu próbowałem zwrócić uwagę na to, że pomiędzy Szczawnicą a Piwniczną powinna być droga, która w jakiś sposób odciąży albo przy okazji zaproponuje przynajmniej części samochodów już nieciężarowych zjeżdżanie od Krynicy do Szczawnicy i odkryje nam właściwie całe piękne nasze Karpaty, które byłyby wtedy dostępne i nie trzeba byłoby w jednym miejscu gromadzić i kumulować tego ruchu turystycznego. Wszystko byłoby dostępne. Nikt o tym nie pomyślał. Pomijając takie możliwości poszukiwania, największym bogactwem Karpat jest to, że one są i mają tak wspaniałą przyrodę i tak cudowne rzeki.
1: Mówił profesor Leszek Jankowski, zajmujący się badaniami geologicznymi Bieszczadów i całych Karpat. Zrównoważony rozwój w kontekście zmian klimatycznych i różnych interesów będzie na pewno sporym wyzwaniem.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
1: W ostatnich miesiącach rośnie liczba przestępstw motywowanych nienawiścią na tle narodowościowym. O najbardziej drastycznych przypadkach, atakach na dzieci czy Polaków lub Ślązaków, którzy bywają myleni z Ukraińcami, regularnie informują media głównego nurtu. Ślady niepokojącego wzrostu nastrojów antyukraińskich widzimy także niestety w naszym regionie. Bywa, że nawet w miejscach, w których wydawałoby się raczej nie powinniśmy słyszeć mowy nienawiści, spotykać z jakimikolwiek uprzedzeniami na tle narodowościowym. Oto historia z festiwalu Wianki w Turnickim, który odbył się w noc Iwana Kupały w okolicach Rybotycz na Pogórzu Przemyskim, mówi Jadwiga Hryniszyn, która w ramach tego wydarzenia organizowała wycieczkę rowerową.
13: Było miło i sympatycznie, przyjechały jakieś rodzinki, ktoś tam z Sandomierza, ktoś tam z Rzeszowa, miło było. I w pewnym momencie 17-letni chłopak mówi: nienawidzę Ukraińców. I w ogóle ten kontekst był tak abstrakcyjny dla mnie. Jedzie na Wianki w Turnickim, które mają bardzo etniczny rys lokalny i w ogóle jedzie po to, żeby zobaczyć, dotknąć i posłuchać, zanurzyć się. I on mówi coś takiego, a ja mówię, ale dlaczego tak mówisz? A, bo ja ich nienawidzę. No dobrze, ale rozwiń. No tak w ogóle, tak ze szkoły i tak w ogóle i Wołyń. I ja myślę sobie, no dobrze, no ale kto cię tego nauczył? I on nie potrafił odpowiedzieć na to, ale wiem, że on byłby w stanie w tym momencie, jeżeli by znalazło się 20 takich, to lecieć z baseballem na kogoś, kto byłby skazany jako Ukrainiec. I to jest pytanie, nie pytaniem jest w tym momencie, czy się historycy zgadzają, czy nie zgadzają, czy ofiar było tyle, czy tyle. To wszystko są pytania, jak gdyby w naszej obecnej sytuacji drugorzędne. Pierwszorzędnym pytaniem jest to, żeby się to nie powtórzyło, żeby nie dostał jakiś chłopczyk mówiący po ukraińsku we wrocławskim tramwaju zęby, no. A żeby potem nie było takiej sytuacji, że tego się dzieje więcej i więcej i robią się grupy i zaczyna się to tak nakręcać. Ja mam taką wizję, że to się zaczyna toczyć tuż obok nas.
1: Opowiadała Jadwiga Hryniszyn, organizująca wycieczkę rowerową na festiwalu Wianki w Turnickim. Jak radzić sobie z tym problemem? O tym rozmawialiśmy jeszcze z Anną Dąbrowską ze stowarzyszenia Homo Faber. Pamiętam 2015 czy 16 rok, Przemyśl, procesję grekokatolicką i atak na Ukraińców. Ta niechęć do Ukraińców nie jest w Polsce nowością.
14: I nigdy nie była, niestety. I to jest scheda po wielu, wielu latach też różnego rodzaju zaniedbań, ale też wielu latach takich słabych albo żadnych interwencji państwa. Jak przyjechałam do Przemyśla tuż po tych wydarzeniach procesji 2016 roku, to ludzie związani z Domem Ukraińskim w Przemyślu powiedzieli mi, że Przemyśl jest takim mikroświatem, jest taką próbówką, poprzez którą można zobaczyć też to, co może się wydarzyć w Polsce w przyszłości. I absolutnie jestem też przy tej myśli. To znaczy, że miasta, też miasta przygraniczne, miasta, które zawsze nie były jednorodne narodowościowo czy etnicznie, są właśnie taką mikroskalą, która pozwala nam też zobaczyć pewne trendy, które będą rosły później w przyszłości.
1: Nawet to było to samo. Te środowiska narodowe rozpętały aferę, że idzie procesja grekokatolicka i mają barwy UPA, mundury UPA.
14: A to jest jeszcze inna historia. To znaczy my jako społeczeństwo, jako Polki i Polacy, etniczne Polki i Polacy, mamy niezwykle skromną wiedzę na temat osób mieszkających tutaj w Polsce, na temat mniejszości narodowych i etnicznych. Ani o nich nic nie wiemy, ani też nie potrafimy no właśnie rozeznać się w symbolice, w tym, czego kontynuacją są pewne wydarzenia. No przecież procesja grecko-katolicka, o której pan wspomina, nie wydarza się od 2016 roku. Jest historyczną procesją lat 20., tak, która wychodziła z katedry grecko-katolickiej i szła na cmentarz w Pikulicach.
1: To jest historia cmentarza strzelców siczowych, czyli żołnierzy Petlury, którzy byli internowani w obozach w całym kraju, nawet gdzieś w okolicach Kalisza. Ginęli w tych obozach na tyfus. Państwo polskie potraktowało Ukraińców fatalnie, ale abstrahując nawet od historii, właśnie chyba problem polega na tym, że my nie rozumiemy nawet tego, że historia UPA to nie jest historia rzezi na Wołyniu, tylko to jest przede wszystkim historia około 150 tysięcy Ukraińców, którzy zginęli z Sowietami, prawda?
14: No jesteśmy tak bardzo etnocentryczni, tak bardzo skoncentrowani na sobie, że każda inna historia, która mogłaby być dopowieścią do tej naszej, no dzisiaj funkcjonującej historii i dzisiejszych odczytań, w ogóle się już w tym dyskursie nie mieści. W ogóle nie dopuszczamy myśli takiej, że mogą być jakieś inne historie opowiadane przez innych ludzi, że inni ludzie mogą mieć też jakieś inne doświadczenia związane z naszymi doświadczeniami historycznymi.
1: A to nie jest trochę tak, że my wbrew pozorom jesteśmy bardzo podobni do Ukraińców, a Ukraińcy do nas? Bo zauważmy, że od lat 20. Ukraińcy pielęgnują swoją traumę związaną z brakiem państwa i ze śmiercią żołnierzy Petlury w obozach internowania. My pielęgnujemy swoje krzywdy. Izrael pielęgnuje swoje krzywdy, wszyscy z tego rejonu pielęgnują swoje krzywdy. To chyba zły kierunek.
14: To jest zły kierunek, ponieważ no, obserwowanie i taki dyskurs mówiący o tym, że byliśmy tylko ofiarami, klajstruje nas zupełnie w jakiejś takiej opowieści jednostronnej i często zupełnie nieprawdziwej. brak w takim dyskursie jest tej przestrzeni, na której możemy sobie opowiedzieć, że też byliśmy sprawcami przemocy wobec innych ludzi. Natomiast ja jestem zawsze ostrożna, jeśli chodzi o budowanie takich prostych paralel między narodami, między dyskursami, między wizjami historii, bo to też jest ślepa uliczka. To znaczy faktycznie jest tak, że my bliższych sąsiadów niż Ukraińcy nie mamy, już nie będziemy mieli. Ale z drugiej strony to, co jest dla nas do przepracowania, to nie są te podobieństwa między nami, tylko właśnie te różnice, które potrafią się zaognić w tym dyskursie politycznym do katastrofalnych rozmiarów. I to, czym warto by było się zająć, to sobie opowiedzieć, w czym jesteśmy właśnie różni i się w tym zrozumieć.
8: W 2016 roku, jak wspomnieliśmy, była tak na procesję grekokatolicką, a później podejmowała pani i Stowarzyszenie Homofaber różnego rodzaju działania, które miały pomóc nam siebie wzajemnie zrozumieć. Pamiętam nawet rozmowę z Piotrem Tymą na Przemyskim Rynku. Jakie są sposoby na to, byśmy właśnie wzajemnie się rozumieli? Ma pani jakieś pomysły na rozwiązanie problemów?
14: Tu nie ma jednego pomysłu. To, o czym pan wspomina, to też było prototypowanie, czyli zastanawianie się, jakimi narzędziami, też często interwencji, bo ten stół do rozmowy, który postawiliśmy tutaj na rynku w Przemyślu, no też był pewnym prototypem i pewnym zastanawianiem się, taką interwencją w przestrzeni. Jeżeli nie umiemy się dogadać i skaczemy sobie do gardeł, to może usiądźmy i porozmawiajmy w takim duchu mediacyjnym, tak? Dajmy tą przestrzeń, jeżeli mamy sobie coś do opowiedzenia, to dajmy sobie tą taką uporządkowaną w miarę przestrzeń, w której możemy usiąść i ze sobą porozmawiać. Ale pamiętam doskonale ten performance, bo to jakby nie było, też było trochę zaciągnięte z takiego świata sztuki, że przez ostatnie 10 minut Piotr Tyma siedział zupełnie sam, bo już nie było chętnych do rozmowy. Pytanie, czy faktycznie nie ma chętnych, czy nie mamy już sobie nic do powiedzenia, czy może też nie mamy takiej odwagi i chęci, aby usiąść i jednak porozmawiać. A tutaj to by wymagało już zupełnie innych zabiegów.
8: Rok 2026 przyniósł wiele rocznic, 80. rocznicę pogromu w Jedwabnym, przyniósł wiele dyskusji na temat historii, ale pominęliśmy jednak mimo wszystko sporo też istotnych zdarzeń właśnie dla mniejszości ukraińskiej, na przykład 80. rocznicę zbrodni w Terce, gdzie kilkadziesiąt Ukraińców zostało zamordowanych w wiosce Bieszczadach. Nie była to jedyna masakra, były zbrodnie w Zawadce Mrochowskiej. Dlaczego my na Podkarpaciu tutaj nie chcemy pamiętać o swoich winach, nie chcemy tej historii przerabiać?
14: No bo ona jest trudna. Ona nas też sytuuje w takiej roli, w której no nie chcielibyśmy się nigdy widzieć, tak? Czyli sprawców przemocy, czyli kogoś, kto też dokonywał zbrodni na innych ludziach. I to jest na tyle niewygodne. Jednocześnie nie mamy takich narzędzi. Nikt nas tego nie edukuje, nie uczy, w jaki sposób można by było się z tym zmierzyć. Pielęgnuje się to właśnie, o czym pan wspomniał, czyli to, że byliśmy krzywdzeni, że byliśmy ofiarami, narodem doświadczającym przemocy. Tymczasem to, z czym musimy się zmierzyć nieustannie, to jest też ten wariant, w którym jesteśmy tą stroną, która krzywdzi. Ale do tego trzeba narzędzi i sposobów i edukacji, żebyśmy potrafili też spojrzeć sobie sami prosto w oczy.
8: Edukacja może być odpowiedzią na takie historie, jakie na przykład opowiadała moja znajoma ze Stowarzyszenia Ruch Pro, gdy na festiwalu Wianki w Turnickim nastoletni chłopak, który przyjechał tam z rodziną, mówi: nienawidzę Ukraińców, choć jest w miejscu etnicznie ukraińskim na festiwalu bardzo otwartym. Jak sprawić, żeby młodzi nie nasiąkali nienawiścią, krótko mówiąc, na tle narodowościowym?
14: No pewnie warto by było się przyjrzeć, z czego się dowiadują w szkole, ale też jakie instytucje lokalnie proponują też zmierzenie się z tymi historiami lokalnymi. Te historie lokalne wbrew pozorom są niezwykle ważne. To one tak naprawdę nas formują. To, co wynosimy z domu, to, co usłyszymy w tym najbliższym swoim otoczeniu. I to one nam podpowiadają tą właśnie otwartość i gotowość też na to, żeby mierzyć się z tym, co nie jest dla nas chwalebne i czym chętnie byśmy się nie zajmowali, no bo właśnie sytuuje nas w takiej roli, w której nie chcemy siebie widzieć. Tych narzędzi jest nieskończenie wiele. Natomiast przez te wszystkie lata mam wrażenie, że mniej było tej edukacji formalnej nastawionej na to, żeby się z tym mierzyć. Więcej takich właśnie oddolnych sposobów na to, żeby sobie te historie opowiadać. Problem jest tylko taki, że one się nie przekładają na makroskalę. To znaczy, nawet jeżeli w jakiejś społeczności przeszliśmy pewne procesy i sobie opowiedzieliśmy też te trudne historie, to one się nijak mają do takiego państwowego dyskursu, który ciąży w stronę jednak takiej historii, w której jesteśmy tylko tymi, którzy no właśnie zawsze byli krzywdzeni, zawsze się dopominali i zawsze doświadczali przemocy.
8: Jak popatrzymy na najnowsze muzea, które w Polsce powstają, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, najnowocześniejsze muzeum na wschód od Wisły, to ciągle jednak jest nasza krzywda.
14: Tak, ale też jest to opowiadane z takiej militarnej strony. Proszę zwrócić uwagę, że mało się w muzeach opowiada o ludziach, o społecznościach, które żyły. Ja miałam to szczęście, że w liceum nauczycielką moją od historii była pani, która była z mniejszości białoruskiej. To ona tak naprawdę sprawiła, że ja się w ogóle dowiedziałam o tym, że w Polsce żyły i żyją mniejszości narodowe i etniczne. Przy każdym ważnym wydarzeniu, które omawialiśmy w szkole, zawsze był podnoszony ten wątek, a co się wtedy działo z tymi innymi ludźmi? W ogóle co się działo ze społeczeństwem wtedy? Kto tutaj żył? Co to była wtedy za Polska? Tak? Jakim językiem ci ludzie opowiadali? I jakim językiem też postrzegali te wydarzenia, które, te wielkie makrowydarzenia, które ich w jakiś sposób dotykały? Ale tego nam brakuje najbardziej.
8: Obyśmy doczekali więc skutecznych programów edukacyjnych, które pozwolą nam lepiej się rozumieć. Anna Dąbrowska, prezeska Stowarzyszenia Homo Faber, od lat zaangażowana w budowanie polsko-ukraińskiego dialogu, była naszym gościem. Dzięki wielkie za rozmowę.
2: Radio Złote Przeboje.
8: Teraz w naszym programie sprawdźmy jeszcze, co można zobaczyć w najbliższych dniach na deskach Teatru imienia Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Tam już w ten weekend premiera Fausta. W kolejnych dniach zaś komedia Mój Boski Rozwód irlandzkiej dramatopisarki Geraldine Aron. Główną bohaterką jest Angela, dojrzała kobieta, której uporządkowane życie wywraca się do góry nogami, gdy mąż odchodzi do młodszej partnerki. A w kinach Helios w ten weekend trzy premiery. Digger to propozycja dla widzów, którzy lubią komedie stawiające bohaterów w niecodziennych, często absurdalnych sytuacjach. Film łączy humor z obserwacją ludzkich słabości, ambicji i relacji, które potrafią wymknąć się spod kontroli. Druga z premier, Prime Time, to trzymający w napięciu thriller, w którym telewizyjna popularność, ambicja i pogoń za sukcesem prowadzą bohaterów na niebezpieczne terytorium. W centrum opowieści znajduje się charyzmatyczny dziennikarz, który przenika do świata przestępczego i chce za wszelką cenę zmienić oblicze telewizji. Z czasem jego zawodowe ambicje zaczynają przeradzać się w obsesję, a granica między dziennikarską misją a osobistymi pragnieniami staje się coraz bardziej nieostra. Film zagląda za kulisy medialnego świata, pokazując presję oglądalności i cenę, jaką można zapłacić za sławę. Ostatnia z premier, Vincent, Legenda Oceanu, to pełna przygód animacja zrealizowana w koprodukcji Czech, Niemiec i Kanady, która zabiera widzów w niezwykłą podróż do podwodnego świata. Jej bohaterem jest młody wieloryb Vincent, syn legendarnego wielorybiego pieśniarza, którego magiczny śpiew chronił oceaniczne głębiny. Kiedy budzi się starożytny lewiatan zagrażający morskiemu królestwu, Vincent musi odnaleźć w sobie odwagę i wyruszyć na niebezpieczną misję. Towarzyszą mu Walter, zrzędliwa ryba, oraz Daria, nieustraszona orka, a ich wspólna wyprawa obfituje w humor, niebezpieczeństwa i zaskakujące zwroty akcji. Film opowiada o przyjaźni i współpracy, może być świetną propozycją na rodzinne wyjście do kina, szczególnie dla dzieci od 6 roku życia. Zapraszamy do kin Helios w Rzeszowie, Krośnie i w Przemyślu. I to już wszystko w tej godzinie naszego weekendowego programu. Andrzej Orzechowski, dziękuję i do usłyszenia.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.

0: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
1: Przed mikrofonem Andrzej Orzechowski. Witajcie. Czas na weekendowy magazyn Radia Złote Przeboje. Co dziś w programie? Na początek temat zadłużenia szpitali powiatowych w regionie. O tym, co dzieje się w placówkach w Sanoku i w Lesku, opowiemy wam już za moment. Dziś pojawi się też m.in. przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia, ciekawostki znad Zalewu Solińskiego, a także rozmowa z Igorem Horkowem, który opowie nam o dwóch ważnych miejscach pielęgnujących kulturę i tradycje ukraińskie w naszym regionie. Na koniec sprawdzimy jeszcze repertuar kin i teatrów. Zaczynamy jednak od zawsze trudnego tematu służby zdrowia. Zadłużony na ponad 200 milionów złotych szpital powiatowy w Sanoku czeka ogromna restrukturyzacja. Pracę ma stracić ponad 200 osób, więcej niż 1/5 załogi. Około 120 z nich to osoby, które na szczęście nabyły już uprawnienia emerytalne. Działania dyrekcji budzą jednak spory opór organizacji pracowniczych. Związkowcy rozumieją potrzebę zwolnień, ale nie podoba im się sposób, w jaki komunikuje je dyrekcja szpitala. Jak podkreśla Magdalena Sawicka, przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych przy

0: od zwolnienia ludzi bez konsultacji związkowej. To był początek. Później była ta głośna sesja Rady Powiatu, na której wystąpił nasz kolega psycholog z taką może trochę głośną, może trochę emocjonalną wypowiedzią i zaskutkowało to tym, że pani dyrektor osobiście wskazała go do rozwiązania umowy o pracę, mimo że nie jest ani emerytem, ani osobą zbędną w tym zakładzie pracy. Więc to wytworzyło pewnego rodzaju klimat, w którym zrozumieliśmy, że milczenie ma być tutaj tym złotem, ale my jesteśmy od obrony i ochrony praw pracowniczych. Jest wiele sytuacji, o których nas się nie informuje. My jako związki dostaliśmy prezentację. Ta prezentacja, ona nie jest optymistyczna, ona jest bajkowa, bo jeśli otworzyliśmy oddział laryngologii, a w prezentacji mamy na koniec roku przychód na tej laryngologii 1 000 000 zł, to się zastanawiam, czy myśmy dostali taki kontrakt, ale myślę, że nie. Jak wygląda wykonanie na tej laryngologii, to pewnie jest kwestia wyliczenia tego i myślę, że już to zostało policzone. Przesłanie samej prezentacji z wszystkim, co tam jest napisane i jest liczbą, jest dzielono, i tych niesamowitych efektach naprawczych no, budzi nasze spore wątpliwości, bo to się nic nie spina. Nawet ta informacja o tym, że zakończyliśmy miesiąc z mniejszą stratą o 1 200 000, to myśmy nie wprowadzili żadnych procedur, które by nam przyniosły tą oszczędność w sensie zysku. Natomiast wiemy, że nie są wystawione lekarskie faktury i część pracowników jest na zwolnieniach lekarskich, które wypłaca ZUS.
1: Magdalena Sawicka podkreśla, że związki rozumieją konieczność zwolnień, bo są obiektywne powody. Szpital w Sanoku ma najwięcej w Polsce zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na jedno łóżko.
0: Związki nie protestują, chociaż powinny protestować, w sensie rozwiązywania umów z pracownikami, którzy osiągnęli wiek emerytalny. I ci ludzie to zrozumieli też, bo nam chodzi o to, żeby uratować szpital. My się nie zablokowaliśmy na zwolnienia, ale my chcemy znać harmonogram tych zwolnień. Poza tym, przy nawet takiej publicznej deklaracji, że to ma być 200 czy 240 osób, powinny być to zwolnienia grupowe, powinno się wypracować regulamin, powinno być to zgodnie z prawem przeprowadzone jako procedura rozwiązywania umów w oparciu o zwolnienia grupowe.
1: Mówiła Magdalena Sawicka, przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych przy Szpitalu Powiatowym w Sanoku. Sytuacja szpitala jest obiektywnie trudna, ale dyrektor Wioletta Kacperska broni przygotowanego planu restrukturyzacji, także zapisanych w nich przychodów z oddziału laryngologii.
2: Szanowni Państwo, na laryngologii planowej nie ma kontraktu. Wykonujemy codziennie, co też jest nowością dla szpitala, wykonujemy w dni zabiegowe około 10 zabiegów, gdzie do tej pory były 3, 2 i tak dalej, więc no jest jakaś tam nowa jakość. Też no nie mogę się tłumaczyć z tego, że albo nie powinnam chyba, że chcę jakby te przychody zwiększać dla szpitala. Planowa laryngologia została policzona w tą i we w tą. Mamy lekarzy, którzy są z pacjentem od momentu przyjęcia aż do momentu wypisania. Sobotę, niedzielę mamy zamknięte.
1: Wioletta Kacperska tłumaczy się też z prób tłumienia krytyki. Twierdzi, że psychologowi wypowiadającemu się na sesji powiatu sanockiego nie grozi już zwolnienie z pracy.
2: Pan starosta też wypowiedział się, że w jego opinii tutaj takie działanie nie powinno mieć miejsca. To jest mój szef i tak to już powiedziałam to na Radzie Społecznej i tak potwierdzam.
1: Mówiła Wioletta Kacperska. Jak zapatruje się na przyszłość zadłużonego szpitala starosta powiatu sanockiego Robert Pieszczoch?
3: Musimy rozróżnić dwie rzeczy, bo ponad 200 milionów dzisiaj to jest bardzo dużo, ale to nie jest nasz największy problem. Nasz największy problem to jest zadłużanie się dzień do dnia i ta restrukturyzacja jest do tego potrzebna. Ja chcę zapewnić wszystkich mieszkańców powiatu sanockiego i wszystkich powiatów ościennych, które się u nas leczą, bo i ludzie z powiatu leskiego, bieszczadzkiego leczą się w tym szpitalu i on jest bardzo ważny na mapie Polski. Jeżeli chodzi o szpitale powiatowe, chcę zapewnić, że na pewno leczenie będzie tu na bardzo wysokim poziomie i szpital nie zostanie zamknięty.
1: Mówił starosta powiatu sanockiego Robert Pieszczoch. Temat zwolnień w sanockim szpitalu dość mocno przebił się do opinii publicznej już pod koniec sierpnia tego roku. Dyrektor Wioletta Kacperska tak mówiła wówczas o sytuacji szpitalu na sesji Rady Powiatu.
2: Szpitale, które są bardzo podobne do naszego, czyli mają taką samą wielkość powiatu, gdzie mają porównywalną ilość łóżek czy porównywalną ilość pacjentów w ciągu roku, no mają zatrudnienie na poziomie mniej więcej 400, czasami nawet 300 osób personelu. Nas jest bardzo dużo i to nie jest w żaden sposób pretensja do jakiegokolwiek grupy zawodowej. To zostało w taki sposób poprowadzone i też powiem Państwu, że jak tutaj rozmawiam z poszczególnymi kierownikami departamentów, kto chciał i przyszedł, zawsze był przyjęty.

0: Praktycznie został mi jeszcze dział do rozmowy, dział pulmonologii oraz tlenowni i sterylizatorni, ale większość działów zostało tak naprawdę rozpracowanych na części pierwsze i sami kierownicy departamentów w większości przypadków, kiedy rozmawiamy o organizacji pracy, optymalizacji, to można powiedzieć, że sami dochodzą do wniosku, że potrzeba im pracowników na pół. Czyli powiedzmy, jak było w jakimś departamencie, w jakimś oddziale, ja nie mówię o oddziałach szpitalnych oczywiście, ja mówię o takich działach pomocniczych typu kuchnia, administracja, księgowość, czy dział transportu, no to sami te kierownicy departamentów dochodzą do wniosku, że jakby zorganizować tą pracę lepiej i chcąc jakby też racjonalizować to zatrudnienie, to wystarczy im połowę pracowników. Więc no niestety jest nas za dużo i nie ma tutaj żadnej intencji, żeby kogoś tutaj zwolnić tylko dla zwolnienia, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby zrobić optymalizację organizacyjną, żebyśmy dalej mogli pracować, świadczyć usługi medyczne, ale też w jakimś tam bezpieczeństwie, żeby nie było tego bólu głowy, że my musimy, nie mamy za co zapłacić, no bo to jest bardzo nieprzyjemne. Ja bardzo Państwa za to przepraszam, że nie dostaliście tego wynagrodzenia i jest mi przykro i tak na to jest Wasza jakby, Wasza wypracowana pensja, która zostanie jak najszybciej zwrócona i wszystkie działania są po to, ze strony starostwa, ze strony też bardzo wielu osób ze szpitala, żeby pokonać tą sytuację i doprowadzić do tego, żebyśmy dali Wam jako pracownikom spokój, żebyście się zajmowali tym, co umiecie najlepiej, czyli zajmowanie się pacjentami, dbałością o nich i tak dalej.
1: Dyrektor Wioletta Kacperska nie gryzła się w język, mówiąc o kosztach, które generuje dziś szpital.
0: Wszystko, co dostajemy od NFZ-u, to jest jedyny nasz płatnik, to wszystko wydajemy na wynagrodzenia. Jesteśmy ósmym najgorszym w rozumieniu zadłużenia szpitalem w całej Polsce. To latami trwało i tutaj to nie jest tak, że to się w jednym momencie stało. Jakby była bardzo duża dbałość o personel, o ten komfort personelu, żeby lekarze, pielęgniarki, też personel pomocniczy, bo tutaj też nie można tego pominąć, że jest za dużo ludzi, pracowników w tym działach takich pomocniczych, bo nie chciałbym, żeby to tylko dotyczyło, wybrzmiało w ten sposób, że tylko personel tak zwany medyczny jest dotknięty jakimiś przyszłymi ewentualnymi zmianami, ale naprawdę każdy departament jest na części pierwsze rozkładane i to doprowadziło przez lata, że taka spolegliwość poprzednich zarządzających, taka chęć zatrzymania lekarzy, zatrzymania pracowników, co ja rozumiem w takim rozumieniu społecznym, bo jakby te osoby nadzorujące pracę szpitala, no chciały zapewnić coraz więcej personelu, coraz lepiej wynagradzanych. Ja wiem, że niektóre grupy zawodowe mają takie poczucie, że ich to nie dotyka, ale liczby nie kłamią. My mamy 160 milionów wynagrodzeń w roku, takich zobowiązań. Tyle to jest. Jest średnie wynagrodzenie ponad 13 tysięcy.
1: Dyrektor Sanockiego Szpitala przywoływała też przypadki radykalnie wysokich płac, które w jej opinii przemawiają za racjonalizacją zatrudnienia i wynagrodzeń.
0: Mogę powiedzieć, że mam osoby, które nie wiem, pracują czy w laboratorium, czy niektóre pani pielęgniarki, czy niektórzy panowie, państwa lekarze, co na przykład zarabiają niektórzy, ci ostatni, ponad 200 tysięcy i są panie pielęgniarki, co zarabiają ponad 20, ale to nie o to chodzi, żeby się licytować, tylko żeby każdy zostawał tyle, ile powinien, zgodnie z zasadami, ale to nie może być też na zasadzie takiej, chcę ciastko i chcę zjeść ciastko, no bo musimy się trochę robić racjonalność, jeśli chodzi o poziom tych wynagrodzeń, bo niestety mam też takie przypadki nierynkowe, gdzie na przykład godzina, zwykła godzina pracy poradni, lekarz dostaje za to 2-2,5 tysiące. Po prostu nie da się w taki sposób funkcjonować, dlatego że konsekwencje państwo ponoszą, tak? Ja wiem, że przez lata było wygodnie, czy w administracji, czy nie wiem, czy w transporcie, czy na niektórych oddziałach, no bo mam też oddziały i tu mówię, liczby nie kłamią, gdzie jest ponad 20 jakby osób za dużo. Ja rozumiem, że każdy oddział ma swoją specyfikę, ale też nie można jakby też udawać, że tego nie ma, że nie było tego przerostu zatrudnienia, albo on jest.
1: Mówiła dyrektor Sanockiego Szpitala Wioletta Kacperska.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Bieszczadach.
3: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam.
2: Dwa miesiące aresztu dla wikariusza z Głogowa Małopolskiego. Karol H. jest podejrzany o uporczywe nękanie niepełnoletniego chłopca. Jak ustaliła prokuratura, duchowny przez blisko pół roku śledził pokrzywdzonego oraz nagrywał go i fotografował z ukrycia. Grozi mu do 8 lat więzienia.
3: Wysyłał wiadomości tekstowe, również za pomocą portali społecznościowych do pokrzywdzonego, informujący o tym, że wie, gdzie on przebywa, wie, co robi.
2: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Rzeszowie Krzysztof Ciechanowski. W Sanoku powstaje autobus do zadań specjalnych. Autosan testuje prototyp maszyny, która w zaledwie 30 minut z klasycznego 51-osobowego autokaru staje się profesjonalnym pojazdem do ewakuacji rannych. Dyrektor Łukasz Futyma zaznacza, że pojazd sprawdzi się zarówno w czasie katastrof, jak i na polu walki.
4: W szybkim tempie możemy przezbroić, składając siedzenia boczne i zakładając nosze. Transport rannych odbywa się przez przednią klapę autobusu.
2: Tymczasem ponad 100 ochotników rozpoczęło szkolenie w 3. Podkarpackiej Brygadzie Obrony Terytorialnej w Rzeszowie. Przed nowymi terytorialsami intensywne dni pełne taktyki topografii i medycyny pola walki. To już 6. nabór w tym roku, kolejny zaplanowano na koniec listopada. W Podkarpackim Centrum Chorób Serca ruszyły 2 nowe kliniki kardiologii interwencyjnej oraz rehabilitacji kardiologicznej, a także 3. pracownia angiograficzna. To łącznie 25 nowych łóżek, krótsze kolejki dla pacjentów oraz ważny krok w kierunku rozwoju programu przeszczepiania serca w regionie. Polskie władze już wiedzą, kto zastąpi holenderskich żołnierzy na lotnisku w Jasionce. Kontyngent z Holandii wraz z systemem obrony powietrznej Patriot ma stacjonować w Rzeszowie do końca roku. Kto przyjedzie zamiast Holendrów? Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz na razie trzyma to w tajemnicy.
5: Najpierw ogłosi to państwo, które będzie nas wspierać, ale możecie państwo być spokojni. W grudniu kończy się obecność holenderskich żołnierzy, ich systemów Patriot. Przyjdą nasi sojusznicy, tak więc my spokojnie nasze możemy używać tutaj w Lublinie.
2: Chodzi o system obrony przeciwrakietowej, który stacjonuje na lotnisku w podlubelskim Świdniku. Policjanci z komisariatu przy ulicy Wałyńskiej zatrzymali 46-latka, który nocami rysował karoserię samochodów. Mężczyzna działał od sierpnia do września, niszcząc auta bez żadnego powodu. Wstępne straty wyceniono na blisko 60 tysięcy złotych. O jego losie zdecyduje sąd. Na koniec ekonomiczno-społeczny bilans. Drugie urodziny obchodzi program Aktywny Rodzic, popularnie zwany babciowym. Świadczenie w wysokości 1500 zł miesięcznie wspiera rodziców wracających do pracy, trafiając do żłobków, niani lub opiekujących się dziećmi dziadków. A co o programie mówią sami seniorzy?
6: Bardzo dobrze, że dostają. To im pomaga. To jest drugi etap.
7: Powinno coś być i dla prababci, i dla pradziadka.
2: Z danych ZUS-u wynika, że na Podkarpaciu rodzice najchętniej wybierają dopłatę do żłobka, czyli aktywnie w żłobku. Na drugim miejscu jest program Aktywnie w pracy, na trzecim Aktywnie w domu.
1: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia przedstawiła Ewa Pasierbiewicz.
8: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
1: Teraz w naszym programie wracamy jeszcze do tematów związanych ze służbą zdrowia. Ostatnie 3 miesiące przynoszą nam mnóstwo informacji i debat na temat sytuacji szpitala powiatowego w Sanoku. Z problemem długów borykają się jednak także szpitale w Lesku i w Ustrzykach Dolnych. Duszan Augustyn, organizator wiosennych protestów w obronie szpitala powiatowego w Lesku, zwraca uwagę na fakt, że mamy tu do czynienia z problemem, który należałoby rozwiązać systemowo.
9: Wiemy, że obecny system, który sprawia, że pieniądze idą za pacjentem, dla takich regionów jak nasz, dla regionów słabo zaludnionych, po prostu nie działa, po prostu jest nieefektywny. Więc zebraliśmy ponad 5600 podpisów pod apelem o traktowanie naszego szpitala w sposób szczególny. Tak samo jak szczególna jest specyfika naszego regionu, tak samo jak szczególne są indywidualne potrzeby osób, które mieszkają z dala od dużych centrów skupisk ludzi.
1: Duszan Augustyn przypomina obietnicę Donalda Tuska z kampanii wyborczej w 2023 roku.
9: W Rzeszowie i w Lesku opowiadał o tym, że szpital w Bieszczadach to jest coś oczywistego, że bezpieczeństwo ludzi, którzy mieszkają w naszym regionie, jest tak samo ważne jak ludzi w wielkich aglomeracjach. Powiedział, że nie wyobraża sobie tego, jak wyglądałby nasz region bez ochrony zdrowia. I w 2025 roku, pomimo tego, że dostaliśmy obietnicę, że finansowanie dla takich jednostek jak nasza zostanie zapewnione, to porodówka w Lesku, którą pan premier obiecał zabezpieczyć, obiecał ochronić, została zamknięta. tym roku grozi zamknięcie całemu szpitalowi.
1: Mówił Duszan Augustyn. Protestują też pracownicy szpitala. Mówi Zofia Bosak, wiceprzewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Szpitalu Powiatowym w Lesku.
10: Reprezentujemy personel szpitala powiatowego w Lesku, który jest na skraju przepaści. Od kilku miesięcy nie dostajemy pełnych wypłat. Od kilku lat kredytujemy ten szpital, oddając różne dodatki. Siedzieliśmy cicho, dlatego że zależało nam na tym szpitalu, zależało nam na losie tych pacjentów, którzy są naprawdę oddaleni od dużych aglomeracji, mają trudności z dostępem do dużych szpitali, do dużych miast. Natomiast teraz jest już dość tego.
1: Zofia Bosak także pamięta, jak 5 października 2023 roku Donald Tusk mówił o tym, że ginekologia czy położnictwo nie będą zamknięte, że szpital musi być jedynie inaczej finansowany.
10: Na uwagę zasługuje to, że pacjenci są przywożeni z odległych miejscowości bieszczadzkich. Dojazd do innych szpitali, do szpitali w Sanoku, Brzozowie czy Rzeszowie jest bardzo odległy. Będzie to skutkowało niejednokrotnie zapaścią czy tym, że pacjent nie przeżyje. Szpital w Bieszczadach był budowany przez społeczność, co zasługuje na uwagę. Niech to wybrzmi dzisiaj, że ten szpital budowali ludzie, społeczność bieszczadzka, która ma teraz 80-90 lat. Słyszałam opowieści tych ludzi, którzy mówili, że na podmurówkę przynosili z SAN-u kamienie. Kobieta na przykład ma 95 lat. Ona niosła kamienie z SAN-u, żeby budować szpital, żeby ona kiedyś na stare lata miała gdzie się leczyć. Panie premierze, w tej chwili zabieramy tym starszym ludziom, zabieracie tym ludziom dostęp do ochrony zdrowia.
1: Pyta Zofia Bosak, wiceprzewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Szpitalu Powiatowym w Lesku. Agnieszka Bąk, sołtys Jankowiec, także mocno wspiera walkę o przetrwanie bieszczadzkiego szpitala.
11: Całkowicie wspieram organizatorów i pracowników szpitala. My, mieszkańcy i pacjenci, bardzo boimy się, że zostaniemy pozbawieni podstawowego bezpieczeństwa zdrowotnego. I przyłączam się do apelu. W imieniu wszystkich mieszkańców proszę i apeluję do rządzących, aby podejmując decyzje na szczeblu rządowym dotyczące szpitala, kierowali się nie tylko tabelą finansów czy rachunkami, ale przede wszystkim zdrowiem i życiem nas wszystkich. I duża frekwencja mieszkańców podpisanych pod listą ratowania szpitala sprawiła, że razem z organizatorami przywiozłam te podpisy do pana premiera.
1: Mówiła Agnieszka Bąk. Marta Rucyk ze Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Szpitalu Powiatowym w Lesku.
12: To teren bardzo rozległy i powinniśmy zostać potraktowani priorytetowo, ponieważ nie jest to zbyt duża gęstość zaludnienia, ale teren jest bardzo kilometrowo rozległy i dojazd do szpitala zajmuje dużo czasu. Już w tej chwili są przekroczone normy, które obowiązują w Polsce, na przykład na dojazd karetką do najbliższego SOR-u. Jeżeli zamkną u nas SOR, to w ogóle pacjenci będą musieli być przewiezieni do Sanoka. W Sanoku jest to oddział już w tej chwili niewydolny, a jeżeli się cały rejon przeniesie do Sanoka, to już w ogóle nasi pacjenci będą godzinami czekać pod drzwiami. Tak samo jeśli chodzi o oddział OIT, który mamy 3-łóżkowy, jest on rzekomo nierentowny, ale ratuje on życie naszych obywateli. Taki przykład, że był chłopak, którego żaden OIT nie chciał przyjąć ze względu na to, że chłopak był w zbyt ciężkim stanie. Był to młody chłopak, który miał wypadek autem w zimie, nie było szans na helikopter, przywieźli go do naszego szpitala, na ten mały OIT, który jest w Lesku i został wyprowadzony. On po miesiącu wyszedł w własnych siłach, zupełnie zdrowy z tego szpitala. Czyli warto ratować każde życie ludzkie, czy to jest obywatel, który mieszka w Warszawie, czy to jest obywatel, który mieszka na terenie Bieszczad. Tak samo jeśli chodzi na przykład o turystów, którzy przyjeżdżają do nas, no teraz troszkę mniej, bo te niedźwiedzie trochę wystraszyły, ale w zimie mamy bardzo dużo połamanych kończyn bądź też wypadków na stokach. Ci pacjenci są załatwiani od ręki u nas w szpitalu. Jeżeli będziemy mieć tylko planowy oddział chirurgiczny, wtedy ci pacjenci będą musieli czekać na planowy zabieg bądź musieli być odwiezieni do jakiegoś innego szpitala. No to mówię, że po prostu no, dla nas, dla ludzi, którzy tam mieszkamy, to jest być albo nie być. Jeżeli nie będzie tych oddziałów, nie będzie pomocy podstawowej, która nam się należy, no to chyba ktoś powinien zwrócić na to uwagę i w jakiś inny sposób pomóc w finansowaniu tego naszego szpitala.
1: Monika Mordarska, mieszkanka Mochawy.
13: Jestem mieszkanką powiatu leskiego i apeluję dzisiaj o to, aby mieszkańcy nie bali się po prostu wyrazić swojej opinii, swojego zdania, bo to jest ten czas, ostatni czas, kiedy po prostu mamy coś jeszcze do powiedzenia. Nie patrzcie na polityczne powiązania, nie patrzcie na to, co ktoś powie, bo mamy prawo żyć w miejscu, gdzie mamy podstawy zdrowotne. To jest podstawa podstaw praw człowieka. Uwierzcie w to, po prostu w to uwierzcie i to nie jest koniec. To są wasze opinie, wasze podpisy i to wy musicie już niedługo stanąć na ulicy i pokazać, że jesteście razem, że walczycie o nas wszystkich, o nas, naszych mieszkańców powiatu leskiego i okolic, nie tylko powiatu leskiego. Zachęcam was bardzo do tego.
1: Protest wspierają także nowi mieszkańcy Bieszczad, na przykład Rita Hornok, która stosunkowo niedawno zamieszkała w jednym z najpiękniejszych zakątków Polski.
14: Jestem wolontariuszem ruchu społecznego Porodówka w Bieszczadach ma zostać, ale ta sprawa nie chodzi tylko o porodówkę. Chodzi o cały szpital i o zdrowie mieszkańców regionu. Chciałabym prowadzić do Leska i założyć tam rodzinę, ale nie chcę prowadzić do regionu, gdzie nie ma szpitalu. Dla mnie to nie jest do wyobrażenia. Brak ginekologii w regionie. Jakie to są prawa kobiet? 5000 podpisów to głos mieszkańców w Bieszczadach, że ochrona zdrowia to nie przywilej, ale to prawo każdych i mieszkań też regionów oddalonych od dużych miast.
1: Anna Sabik ze Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.
15: Ja jestem pracownikiem szpitalnego oddziału ratunkowego i dziś uważam, że należy to powiedzieć głośno. Jeżeli szpitalny oddział ratunkowy zostanie zamknięty, zawali się cały system ratownictwa medycznego na terenie Bieszczad. Nasz teren jest wymagający. Nasi ratownicy bieszczadzkiego pogotowia ratunkowego współpracują z licznymi służbami i czas zabezpieczenia pacjenta i przetransportowania go do karetki już jest czasochłonny i wymagający. Dlatego uważam, że pacjent powinien być jak najszybciej przekazany do szpitalnego oddziału ratunkowego. Niejednokrotnie już spotykamy się z sytuacjami, kiedy pacjenci oczekując w szpitalu sanockim, w naszych karetkach, w zespołach pogotowia ratunkowego, bieszczadzkiego pogotowia ratunkowego, są przekazywani przez dyspozytorów do naszego szpitala, aby jak najszybciej móc przekazać tego pacjenta i został on zabezpieczony przez oddział ratunkowy. Trzeba to powiedzieć głośno, że w ratowaniu życia ludzkiego liczy się czas.
1: Mówiła Anna Sabik. Protest wspierają też ci, którzy z Bieszczadów wyjechali, na przykład Piotr Nasiadka.
16: Mieszkałem w Bieszczadach, teraz mieszkam w Warszawie, ale właśnie myślę sobie, że problem zamykania szpitala to nie tylko problem mieszkańców Bieszczad, których dotyka najbardziej, ale też turystów, którzy przyjeżdżają w Bieszczady wypocząć, gdzie zdarzają się jakieś wypadki albo choroby i tej opieki będą potrzebować i będą jechać kilkadziesiąt, kilkaset kilometrów, żeby ją uzyskać. Także panie premierze, proszę o pozostawienie tego szpitala i ci ludzie tak samo płacą składki zdrowotne i podatki, więc należy im się to.
1: Mówił Piotr Nieradka. W tle problemów finansowych szpitali powiatowych w Sanoku i w Lesku pojawiają się jeszcze zarzuty o chęć doprowadzenia do prywatyzacji najbardziej zyskownych oddziałów medycznych. W przypadku szpitala w Sanoku ma rzekomo chodzić o oddział kardiologii. Szpitalny oddział ratunkowy w Lesku już w lipcu został natomiast objęty umową z prywatną spółką Cergo 09 z Dukli, która zapewnia personel do jego obsługi.
8: Radio Złote Przeboje.
1: Teraz w naszym programie czas na wizytę w skansenie w Kolbuszowej, który przypomina nam o tym, że Podkarpacie jest coraz częściej miejscem powstawania znanych produkcji filmowych. W tamtejszym Muzeum Kultury Ludowej powstawał m.in. głośny netflixowy serial 1670, mówi Wojciech Dragan, kustosz Muzeum w Kolbuszowej.
17: Część ludzi jest zafascynowanych tym filmem, takim patrzeniem z przymrużeniem oka na nasze wszystkie wady, ale z drugiej strony ludzie, którzy bardzo poważnie traktują historię Polski, no mają tak jednak mieszane uczucia co do tego filmu i nie są specjalnie zachwyceni. Chociaż ja uważam, że powinni bardziej na to z przymrużeniem oka popatrzeć, ponieważ moim zdaniem film traktuje o naszych dzisiejszych przywarach, tylko że jest wrzucony w tamte realia historyczne. Moim zadaniem jest tutaj dbanie o to, żeby pod względem konserwatorskim wszystko było ok. Jak do tej pory podczas żadnej produkcji nie było większych problemów. Nawet się zdarzało tak, że podczas kręcenia filmu Wołyń zatrzymywałem plan, bo było niebezpiecznie i nikt nie miał do mnie pretensji, prawda? Wzywałem strażaków, żeby polewali strzechy czy coś i jakoś to się udało, prawda, zrobić. Podczas kręcenia 1670 takich potrzeb nie było. Mają świetnego, jak ja go nazywam, piromana, czyli pirotechnika, który omawia wszystkie sceny wcześniej i uprzedza nas, co się może zdarzyć i jak to będzie wyglądało, więc my już wiemy, co się będzie działo, więc wcześniej staramy się zabezpieczyć obiekty, które będą w pobliżu. Także naprawdę nie ma problemu współpraca w ogóle z tymi ekipami filmowymi, które u nas pracowały, przebiegała naprawdę bardzo dobrze.
18: Plan oczywiście nieco różnił się od normalnego wyglądu skansenu w Kolbuszowej.
17: Doszła wielka karczma, doszło dużo zabudowań, powstały nowe drogi, którymi poruszają się bohaterowie filmu, nowe płoty. Może teraz już nie, bo teraz jest i tak posprzątane już po filmie, ale jak jest kręcony film, to ja wolę tą wieś filmową niż taką naszą. Niestety jesteśmy muzeum, musimy pewne realia utrzymywać. Nie bylibyśmy w stanie zresztą tak wyeksponować naszego muzeum, żeby on jeden do jednego oddawał życie na wsi. Filmowcy nam troszeczkę ożywili ten skansen.
18: Skansen w Kolbuszowej jest już całkiem nieźle znany wielu mieszkańcom Podkarpacia.
17: Nasze muzeum już dosyć starym muzeum, bo jego początki są z końca lat 50., ale sam skansen został otworzony do zwiedzania, bo powstawał troszeczkę wcześniej, w 1978 roku. Na terenie tego muzeum są jak gdyby zlokalizowane dwie wsie, wieś Lasowiacka i wieś Rzeszowiaków, czyli dwóch grup etnograficznych, które żyły na terenie północnej części województwa podkarpackiego. Lasowiacy żyli w widłach Wisły i Sanu w Puszczy Sandomierskiej, z kolei Rzeszowiacy wokół trzech dużych miast: Rzeszowa, Łańcuta, Przeworska. My eksponujemy ich budynki, ich wystrój wnętrz tych budynków, ich kulturę. Odwiedzają nas turyści z całej Polski, odwiedzają nas wszyscy, którzy są zainteresowani tego typu turystyką. Od pewnego momentu, bo był taki zastój, ale od pewnego momentu jednak polscy turyści zaczęli wracać i odwiedzać tego typu miejsca. Mamy taką opinię, nasze muzeum się podoba ludziom. Dosyć wiernie oddaje tą wieś według ich przynajmniej wyobrażeń.
18: Mówił Wojciech Dragan, kustosz Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, które było miejscem powstawania takich produkcji jak Wołyń czy 1670.
8: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
18: Teraz w naszym programie wracamy jeszcze do głośnej sprawy ataku nożownika w opactwie w Jarosławiu. Igor M., 31-letni obywatel Ukrainy, zatrzymany po zabójstwie jednego z duchownych, został po raz trzeci zbadany przez biegłych psychiatrów. W środę uznano, że jego stan psychiczny poprawił się na tyle, by mógł uczestniczyć w czynnościach procesowych. Prokurator przedstawił mu zarzuty zabójstwa księdza Stanisława Zbojnowicza oraz usiłowania zabójstwa czterech innych osób. Podczas przesłuchania przeprowadzonego z udziałem tłumacza i obrońcy Igor M. przyznał się do zarzucanych czynów. Odmówił jednak składania wyjaśnień. Prokuratura podkreśla, że obecna opinia psychiatrów nie przesądza jeszcze, czy w chwili ataku był on poczytalny. Będzie to przedmiotem odrębnej oceny. Podejrzany trafił do Polski z Niemiec, a po zatrzymaniu przez Straż Graniczną w Korczowej z powodu braku ubezpieczenia OC poprosił przypadkowe osoby o podwiezienie do najbliższego miasta. Następnie udał się do jarosławskiego opactwa, gdzie wszedł do kuchni. Po próbie wyproszenia go przez księdza Adriana Mantykiewicza stał się agresywny i sięgnął po nóż. Napastnik wtargnął później do kościoła i zaatakował cztery osoby, a ksiądz Stanisław Zbojnowicz zmarł wkrótce po przewiezieniu do szpitala. Stan pozostałych rannych, w tym księdza Marka Pienkowskiego, który był w stanie ciężkim i został odłączony od respiratora, stopniowo się poprawia. Ksiądz Adrian Mantykiewicz po wyjściu ze szpitala wybaczył sprawcy i zaapelował, aby nie obwiniać całego narodu za czyn jednego człowieka. W sobotę Ruch Narodowy organizuje jednak w Jarosławiu wiec przeciw polityce migracyjnej, na którym spodziewa się około 400 uczestników.
8: Radio Złote Przeboje.
18: Teraz w naszym weekendowym magazynie czas już na wyjątkowego gościa, z którym porozmawiamy o dwóch ważnych miejscach na Podkarpaciu, w których pielęgnowana jest kultura mniejszości ukraińskiej w Polsce. Naszym gościem jest Igor Chorków, przewodniczący Przemyskiego Oddziału Związku Ukraińców w Polsce. Witaj.
19: Dzień dobry, witam.
1: Przemyśl i Dom Ukraiński w Przemyślu są symbolem działalności Związku Ukraińców na Podkarpaciu, ale są tak naprawdę dwa miejsca, w którym bardzo prężnie działacie i od strony kulturalnej i pod każdym innym względem, prawda?
19: No tak, Dom Ukraiński jest takim najwspanialszym miejscem. My to zawsze tak skromnie mówimy, że to jest najwspanialsze miejsce, jeśli chodzi o działalność ukraińską w Polsce. Bo Związek Ukraińców jest sporą organizacją, ale gdyby ktoś pojechał do Koszalina czy do Szczecina, to też by usłyszał, że tam jest najwspanialej Związek Ukraińców w Polsce. Także skromność jest cechą naszej organizacji, deficytową dosyć. Ale oprócz Domu Ukraińskiego na Podkarpaciu mamy jeszcze oddział Sanocki i tam jest ciekawa miejscowość Mokre w gminie Zagórz. Ma chyba około 500 mieszkańców i działa tam 5 czy 6 ukraińskich zespołów ludowych. Przy czym jeden to jest zespół pieśni i tańca Osławiany z Mokrego, który działa już blisko 40 lat i to jest w zasadzie zespół taki folklorystyczny dla osób już dorosłych, czyli tam występują osoby, które kończą 18 lat, chyba najstarsza osoba w zespole ma ponad 60, jest blisko emerytury, także to jest ciekawe zjawisko bardzo. Mają tam bardzo fajne wydarzenie, Święto Kultury nad Osławą. Składa się z dwóch dni. Drugiego dnia tego finałowego w Mokrym mamy scenę w plenerze, występują zespoły lokalne, ukraińskie, też polskie się zaprasza, te, z którymi Osławiany, zespół Osławiany spotykają się w ciągu roku na różnych wydarzeniach. A pierwszego dnia w sąsiednim Morochowie, w starej stodole, organizatorzy zapraszają różne teatry. Czasem to jest teatr z Ukrainy, czasem teatr z Polski. Byłem na tym pierwszy raz, bardzo mi się podobało. Ciekawy spektakl w oparciu o dwójkę zawodowych aktorów z Ukrainy, którzy na skutek wojny zamieszkali w Sanoku. I zespół Osławiany też wcielił się w rolę aktorów.
1: A jak to się stało, że Mokre, miejscowość w powiecie Sanockim, stała się takim centrum kultury ukraińskiej na Bieszczady? W powiecie Sanockim było mnóstwo miejscowości, które przed wojną zamieszkiwali niemal wyłącznie Ukraińcy, choćby Wola Sękowa, licząca 1,5 tysiąca mieszkańców, ale po II wojnie światowej, wiadomo, wskutek akcji Wisła, wynaradawiania tych terenów, niestety ta kultura zanikła. Mokre tutaj ma jakąś wyjątkową historię, która sprawiła, że tam dzisiaj jest centrum działalności zespołów ukraińskich?
19: To wynika trochę z takiej tradycji, że jakaś część osób wysiedlonych w akcji Wisła powróciła do Mokrego i też Skalnikowa z drugiej strony Przemyśla. W pewnym momencie wyjechał Jewgen Mohyła, który był założycielem zespołu pieśni i tańca Osławiany jeszcze bardzo dawno temu i dookoła tego zespołu zaczęło się tworzyć takie życie kulturalne. Na początku zespół był skierowany do osób starszych, ale pojawiały się dzieci, więc trzeba było zainteresować dziećmi. Część osób miała inne podejście do kultury ukraińskiej, więc czasem zaczęła tworzyć inne zespoły, także tak dosyć prężnie to wygląda i w ciągu roku oni organizują kilkanaście różnych wydarzeń, także to jest całkiem sporo, jak na niedużą miejscowość.
1: Ale centrum działalności Związku Ukraińców w Polsce na Podkarpaciu jest oczywiście Przemyśl i wspaniały Dom Ukraiński, budowla, która kiedyś już pełniła istotne funkcje kulturalne, bo był tu choćby teatr, kino.
19: Tutaj się działo bardzo wiele różnego, bo dom był wybudowany w 1904 roku. To jest okazały budynek, ktoś nie był, to jest pięciokondygnacyjna kamienica w centrum miasta, sfinansowana w całości ze składek społeczności ukraińskiej. Była na tyle piękna, okazała też, że nazywano ją perłą nad Sanem. Mamy blisko kilkadziesiąt metrów w zasadzie do rzeki San, także wtedy był to bardzo ważny budynek, wybudowany w rekordowym tempie 15 miesięcy, z pięknym sercem budynku, czyli salą teatralną i tutaj rzeczywiście było dużo koncertów. Prasa przedwojenna jeszcze sprzed I wojny światowej i po tym z okresu międzywojennego pisała, że tutaj dwa razy w tygodniu odbywał się jakiś duży koncert, spektakl, inne wydarzenie kulturalne, na które ciężko było kupić bilet, bo było tylu chętnych, żeby z tego skorzystać i w budynku występował i pewnie najwybitniejszy Ukrainiec żyjący, działający, tworzący wtedy w Galicji, Iwan Franko, ale też Salomea Koszelnicka, czyli taki top of the top śpiewaków operowych w ogóle na świecie, więc czy twórca takiego modernistycznego teatru ukraińskiego, Leś Kurbas z Charkowa. Ale też właśnie było kino z nazwą Apollo. To nie tylko, bo oferta była bardzo szeroka, bo były kursy na przykład dla księgowych, były kursy higieny dla mieszkańców wsi, była biblioteka, ale czas od czasu też był ustawiany bokserski ring w sali teatralnej, odbywały się zawody sportowe. Także działo się tutaj bardzo wiele, bardzo, bardzo różnego. Po II wojnie światowej budynek został znacjonalizowany i też była tak zwana deportacja, albo wymiana ludności między komunistyczną Warszawą i Kijowem, wskutek czego stąd z Polski południowo-wschodniej wywieziono około 500 000 ludzi do Ukrainy radzieckiej. Potem jeszcze była akcja Wisła, chociaż akcja Wisła samego Przemyśla już nie dotyczyła, bo tutaj w zasadzie nie było już kogo wysiedlać, bo większość ludzi albo była deportowana do Ukrainy, czy wywieziona do Ukrainy, lub wyjechała, emigrowała na zachód. Uciekała.
1: Co działo się w tym budynku po II wojnie światowej?
19: W 1947 roku budynek był znacjonalizowany i opustoszały, i potem od drugiej połowy lat 50. na fali takiej odwilży tutaj utworzono lokalny oddział Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Przemyślu. Przeglądałem jeden z pierwszych numerów tygodnika Nasze Słowo, który zaczął się ukazywać w 56 roku. W jednym z numerów była taka nieśmiała prośba działaczy UTSK, tego stowarzyszenia, o zwrot budynku. Potem była taka długa korespondencja i starania: zwróćcie budynek, nie zwrócimy, bo nie możemy, bo nie ma podstaw prawnych i tak dalej. To trwało do 2011 roku. Ale w tym okresie, przed 89 rokiem, tutaj były mieszkania komunalne, przez jakiś czas był Wydział Geodezji Kartografii Urzędu Miejskiego, ktoś wynajmował pod jakiś biznes, ale też Ukraińcy doszli do wniosku, że skoro władza nie pozwoli nam go tak szybko odzyskać, to musimy zrobić wszystko, żeby go zachować, bo to był z wielu domów ukraińskich, czy narodnych, czy ludowych, jakie budowano w drugiej połowie XIX wieku i na przełomie XIX-XX wieku. Był najwspanialszy, to była jedyna perła nad Sanem po prostu, więc doszli do wniosku wtedy Ukraińcy w Przemyślu, że żeby go zachować, trzeba go zacząć wynajmować. I część pomieszczeń była po prostu wynajmowana przez Ukraińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne na działania właśnie kulturalne, edukacyjne, na spotkania i tak dalej. Więc tak to się toczyło, ale Ukraińcy mieli jakby w takim bezpośrednim użytkowaniu tylko część pierwszego piętra, bo tutaj do 2011 roku w biurze, w którym jesteśmy, były mieszkania socjalne jeszcze.
1: 2011 rok to, jak wspomnieliśmy, przełomowa data dla historii tego budynku. Przejmujecie pięciokondygnacyjny, olbrzymi obiekt, pomysł, dom dla wszystkich, dom, w który ma służyć nie tylko społeczności ukraińskiej, ale ma być także miejscem wielu wydarzeń kulturalnych, otwartych, kierowanych do ogółu mieszkańców.
19: Tak, szukaliśmy hasła, które by to dobrze oddawało, to co my chcemy robić i to co było tutaj robione przed wojną, utratą domu, i tak nam wyszło, że dom dla wszystkich to w zasadzie fajnie oddaje to, czym ten budynek żył i czym chcielibyśmy, żeby żył. Ale też pamiętam 2011 rok, wiosna, już po podpisaniu aktu notarialnego i wykupieniu budynku od Skarbu Państwa, jak były spotkania, tu przyjeżdżał Piotr Tyma, ówczesny prezes związku, i rozmawiał z lokalnymi działaczami i pytał: słuchajcie, no ale co byście chcieli, żeby w tym domu było? I pamiętam taką rozmowę, te osoby, które od lat 50., 60., 70. starały się o zwrot budynku, żyły tą ideą, powiedziały: my byśmy chcieli, żeby to był dom dla wszystkich mieszkańców tego miasta, żeby był otwarty. I to w zasadzie stało się takim fundamentem działalności w Domu Ukraińskim. To jest związane z tym, że my nie tylko robimy, że nie tylko zapraszamy na wydarzenia ukraińskie. Mamy też wydarzenia związane z kwestią praw obywatelskich, jak Festiwal Filmów Dokumentalnych Watch Dogs, ale też mamy wydarzenia niezwiązane z kulturą ukraińską, z kulturą polską. Jesteśmy gościnni, bo jak są stowarzyszenia, czy są na przykład jest przedszkole Marii Montessori w Przemyślu, które co roku na podsumowanie roku szkolnego ma spektakl dla rodziców, i to przedszkole nie jest w stanie zrobić spektaklu teatralnego, pokazać wszystkim rodzicom, więc to się odbywa po prostu u nas. My bezpłatnie użyczamy wtedy salę i sala jest pełna, dzieciaki występują na fajnej scenie z fajnym oświetleniem, także pod tym względem też to jest dom dla wszystkich.
1: Zanim wrócę jeszcze do tematów kulturalnych, do wielu wydarzeń, które tutaj się dzieją, chciałem zapytać o wyzwania związane z utrzymaniem tego budynku. To pięć kondygnacji, stary budynek, wiadomo, że nieraz remont starego budynku kosztuje więcej niż wyburzenie i wybudowanie czegoś nowego. Jak radzicie sobie organizacyjnie właśnie z utrzymaniem tego potężnego gmachu?
19: tak, remont jest też strasznym wyzwaniem. Utrzymanie samo też, to ile dobrze pamiętam, 2024 czy 2025 rok, takie wydatki z bieżącym funkcjonowaniem oprócz personelu budynku, czyli koszt energii elektrycznej, ogrzewania, wody, przeglądy, serwisy i tak dalej, to blisko 200 tysięcy złotych rocznie. Jest to spora kwota. Część tego udaje się pokryć dzięki wsparciu darczyńców. To są większe kwoty, mniejsze kwoty, różnie bywa, ale też jesteśmy bardzo aktywni w pozyskiwaniu funduszy, w pisaniu projektów i tam często się zdarza, że są koszty pośrednie związane z taką bieżącą działalnością organizacji i wtedy te środki są na to wykorzystywane. Jest to wyzwanie, no ale jak się chce mieć pałac, no to trzeba na niego zebrać fundusze.
18: Tu postawimy kropkę do rozmowy z Igorem Chorkowem, przewodniczącym Przemyskiego Oddziału Związku Ukraińców w Polsce. Wrócimy już za kilka minut.
8: Radio Złote Przeboje.
18: Teraz czas jeszcze na ciekawostkę związaną z naszym regionem. Do zbiornika w Solinie wpływa obecnie około metra sześciennego wody na sekundę. Odpływa z niego około 7,5 razy więcej. Takie gospodarowanie wodą ma służyć utrzymaniu życia biologicznego w Sanie oraz zapewnieniu odpowiedniego poziomu wody w ujęciach dla m.in. Sanoka, Przemyśla, Jarosławia i Niska. Odsłonięte dno stało się tymczasem nietypową atrakcją turystyczną. Po wyschniętych fragmentach zalewu spacerują grupy turystów. Szczególnie dużo osób pojawia się w rejonie Wołkowyi, gdzie można zobaczyć miejsca zwykle znajdujące się pod wodą. Zdjęcia i filmy ze spacerów pod dnie zbiornika szybko rozprzestrzeniły się w internecie. Jeden z filmów Jerzego Kalety z kanału Plan Belas, przedstawiający poszukiwaczy skarbów, zdobył w ciągu kilku dni ponad 1 400 000 wyświetleń na Facebooku i TikToku. Kaleta, którego ojciec pochodzi z zalanej części Wołkowyi, uważa, że wyjątkowo niski poziom wody można potraktować jako sezonową atrakcję, która przyciągnie do Bieszczad więcej turystów. Odsłonięte dno pozwala zobaczyć m.in. pozostałości dawnych zabudowań i miejsce po kościele w Wołkowyi, które normalnie znajdują się pod wodą. Zalew Saniński powstał w 1967 roku, a podczas jego budowy zalano m.in. część Wołkowyi oraz wsie Solina, Treśnica Sanna, Chorodek, Sokole i Chrewt. Pod wodą pozostały fragmenty budynków, piwnice, kapliczki i przedmioty pozostawione przez wysiedlonych mieszkańców. Pojawiły się informacje o osobach próbujących przeszukiwać odsłonięte dno za pomocą wykrywaczy metali, choć sołtys Wołkowej twierdzi, że nie prowadzi się tam takich poszukiwań. Sławomir Worek ze Stowarzyszenia Eksploracyjno-Historycznego Galicja podkreśla, że dno zalewu może kryć zarówno pozostałości dawnych wsi, jak i zabytki archeologiczne czy przedmioty związane z historią regionu.
8: Radio Złote Przeboje. Jeszcze w tej godzinie w Bieszczadach.
18: Dziś w naszym weekendowym magazynie czeka nas jeszcze kultura. Opowiemy wam m.in. o spektaklu Mój Boski Rozwód na deskach Teatru imienia Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie oraz o trzech premierach w kinach Helios, o komedii Digger, thrillerze Primetime oraz wyjątkowej propozycji dla dzieci, czesko-niemiecko-kanadyjskiej animacji, czyli filmie Vincent, Legenda Oceanu.
8: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
18: Teraz w naszym weekendowym programie czas na drugą część rozmowy z Igorem Chorkowem, przewodniczącym Przemyskiego Oddziału Związku Ukraińców w Polsce.
20: 2022 rok to był chyba taki przełomowy moment, jeśli chodzi o możliwości pozyskiwania funduszy z zewnątrz. Moment, który z jednej strony oznaczał tragiczne rozszerzenie wojny, ale z drugiej strony otworzył oczy wielu ludziom na potrzeby ukraińskiej mniejszości, ale przede wszystkim diaspory, czyli tych, którzy uciekali przed wojną.
19: Tak, wtedy po prostu pojawiło się dużo innych organizacji międzynarodowych, tak zwanych NGO, które przyszły z funduszami, ale jednocześnie to są duże organizacje, które nie podejmują szybko działań, ale mogą wesprzeć finansowo inne działania. Natomiast, co jest ważne, że te działania, które my prowadziliśmy po 2022 roku, oprócz sfery oczywiście humanitarnej i wsparcia tych, którzy uciekali przed wojną, nie robiliśmy w zasadzie dużo nowego, bo te działania, które robimy teraz, to są kontynuacją tego, co robiliśmy wcześniej, tylko teraz robimy to w o wiele większej skali. Bo takie cykliczne warsztaty cotygodniowe zaczynaliśmy jeszcze w 2019-2020 roku, więc potem to się tylko zintensyfikowało i zaczęliśmy też mieć więcej odbiorców i osób, które chciały korzystać z takich warsztatów, ale nawet przychodziły i same inicjowały takie zajęcia. Tak samo jeśli chodzi o pozyskiwanie funduszy, w zasadzie od 2011 roku, ja mieszkam w Przemyślu od 2012 roku i tu stale był na początku nieduży zespół, 2-3 osobowy, teraz się rozrósł. osób, które po prostu pisały projekty, starały się uzyskać dofinansowania, bo pojawienie się samych organizacji dużych, które miały fundusze i były gotowe przekazać te fundusze innej organizacji, to nie polegało na tym, że przychodzi ktoś, komu się podaje numer konta i on wpłaca te pieniądze. Chodzi o to, że przechodziło się taki skomplikowany proces badania potencjału organizacji, czyli czy ta organizacja jest legalnie zarejestrowana, jaką ma politykę wydatkowania pieniędzy, formy kontroli, nadzoru, sposób zarządzania pieniędzmi, doświadczenie w realizacji projektów. I gdyby nie to doświadczenie, które mieliśmy zdobyte wcześniej, na przykład też przy funduszach norweskich, nie moglibyśmy tych środków nigdy uzyskać. Także to nie jest tak, że nam się coś trafiło, tylko po prostu my to pracowaliśmy stale, ciągle i byliśmy w stanie
20: organizacyjnie przerobić
19: tego. Tak, zrobić takie projekty, bo otrzymać grant na przykład 1 000 000 złotych jest wyzwaniem, ale o wiele większym wyzwaniem jest wydać te pieniądze dobrze, zgodnie z budżetem i potem to jeszcze rozliczyć. Także my po prostu byliśmy do takiej pracy gotowi, bo stale się szkoliliśmy, rozrastaliśmy, szukaliśmy funduszy na działania z różnych źródeł, bo to były i państwowe, i niepaństwowe, prywatne. Także po prostu zmieniła się skala bardzo mocno, bo przed 22 rokiem wszystko, co robiliśmy, to był taki zrównoważony rozwój, czyli krok po kroku coraz szybciej, a w 22 roku stało się coś, co było zaprzeczeniem zrównoważonego rozwoju, bo to był taki duży wybuch też naszego potencjału.
20: Bo potrzeb,
19: tak, z jednej osoby, która tutaj pracowała, po kilku miesiącach mieliśmy blisko 100 osób, więc to jest duże, to było też duże obciążenie dla organizacji, bo to trzeba było sporo zmienić, poszerzyć w tej działalności, żeby móc tym w sposób dobry zarządzać.
20: Później na pewno ciężkim przejściem był okres, w którym ta wojna w Ukrainie stała się dla świata czymś normalnym, czymś zwyczajnym i ta pomoc zewnętrzna zapewne też zaczęła maleć.
19: Częściowo zaczęła maleć, natomiast to jest tak, że my jesteśmy w Przemyślu, miejscu przy granicy i tutaj oczy kilku organizacji są zwrócone na to miejsce. Dlatego, że widzą, też monitorują sytuację, widzą, że stale przyjeżdżają nowe osoby do Polski, które wcześniej nie przyjeżdżały, ale już mają dosyć i nawet w 2026 roku latem decydują się na wyjazd z Ukrainy po raz pierwszy, nie wiem, z obwodu charkowskiego, chersońskiego, zaporowskiego czy innych. Także my dzięki wsparciu partnerów takich jak na przykład CARE czy ostatnio IOM możemy dalej działać i wspierać te osoby, bo jak my się nimi nie zaopiekujemy, no to pewnie nikt się nimi nie zajmie.
20: Wspomnieliśmy o waszej zdolności do pozyskiwania grantów. Widać to także w działalności kulturalnej. Za nami między innymi 2 edycje Festiwalu Miasto z Rzeką, finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury. Świetne wydarzenie. Skąd pomysł właśnie na to, by jako Związek Ukraińców w Polsce stać się organizacją działającą w tej sferze i rozpoznawalną coraz mocniej także z działalności w sferze kultury?
19: Związek zawsze był związany z działalnością kulturalną, miał takie 3 nogi w swojej działalności tutaj w Przemyślu, czyli działalność kulturalna, działalność na rzecz mniejszości, powiedzmy taka dialogowa, integracyjna, można by powiedzieć, ale to też wynika z tego, że czytamy książki, lubimy spotkania z autorami. No i ile można jeździć na festiwale gdzieś? No w końcu dobrze byłoby taki festiwal zrobić w Przemyślu i zaprosić tutaj ciekawych twórców. I Kasia Komar-Macyńska, dyrektorka festiwalu, napisała bardzo dobry projekt do Ministerstwa Kultury. Otrzymaliśmy wsparcie. Ale bardzo nam zależy też, żeby do Przemyśla przyciągać ważne nazwiska. I co było dla mnie bardzo takie nawet poruszające, że mniej więcej od stycznia, lutego 26 roku co jakiś czas ktoś do nas dzwonił, mówiąc, że jest z Gdańska, ze Szczecina, z Koszalina, z Wrocławia i pytał, kiedy będzie festiwal, bo chciałby sobie zaplanować urlop, żeby przyjechać na kolejną edycję festiwalu Miasto z Rzeką. Więc świetnie, że też dzięki nam na 3-4 dni do Przemyśla przyjeżdżały osoby. Mogły poznać to miasto, bo festiwal to nie tylko spotkania z autorami, to też wycieczki po mieście, wycieczki po domu ukraińskim, wycieczki rowerowe, joga nad Sanem, także tam się dużo dzieje dookoła jeszcze.
20: Mam wrażenie, że nie wszyscy Przemyślanie chyba nawet wiedzą, że jesteście znani z takiej działalności mocno otwartej na wszystkich mieszkańców miasta. Jest w końcu choćby festiwal Watch Dogs, festiwal filmów poświęconych prawom człowieka. Jak twoim zdaniem to wygląda? Czy faktycznie tu udało się już przebić do świadomości mieszkańców, że jesteśmy otwarci, zapraszamy wszystkich? Czy jeszcze są jakieś opory?
19: Ja myślę, że częściowo opory są, że sporo osób już do nas przychodzi ze społeczności polskiej. Natomiast no, pewnie jest jeszcze sporo pracy. Nie ułatwia sytuacji nagonka, która jest na uchodźców ukraińskich. My też jakby dostajemy rykoszetem, ale też jesteśmy miejscem, do którego uchodźcy przychodzą, więc też wspieramy ich w bieżących sprawach. Nie myślimy w takim wymiarze, że już osiągnęliśmy jakiś szklany sufit, tylko raczej się tam dalej nie zatrzymujemy w działaniach i zapraszamy na różne wydarzenia. Także myślę, że jeszcze sporo przed nami po prostu.
20: Ale już sporo rzeczy też udało się osiągnąć, choćby inicjatywa Wspólnie na 100, która tu szczególnie latem inicjuje mnóstwo fajnych wydarzeń, z którą razem świętujecie niepodległość Polski 11 listopada. To pokazuje, że jest coraz więcej osób otwartych na współdziałanie, prawda?
19: Tak, my jesteśmy zadowoleni z tych ostatnich lat, że pomimo tego, że atmosfera jest powiedzmy niezbyt dobra, to jednak jest tu grupa osób, grono osób, które stale się powiększa, korzystających z naszych wydarzeń i chętnie przychodzących i też, którzy są nie tylko odbiorcami, ale też proponują, żeby coś zrobić razem lub nawet po prostu robią. Także z tego się bardzo cieszymy, że przychodzą dzieciaki polskie i ukraińskie i sobie razem śpiewają czy coś oglądają. Po to to jest miejsce i tak widzimy też takie instytucje kultury obywatelskie, czyli otwarte na różnych ludzi, otwarte w różnych godzinach, dostępne. I też festiwal Watch Dogs ma jakąś stałą grupę kilkudziesięciu osób, czasem 100 osób, które odwiedza te filmy. To też buduje pozytywny wizerunek miasta, że jest tutaj taki dom ukraiński w Przemyślu, który zaprasza na różne inicjatywy i wychodzi szeroko z taką informacją o swojej działalności poza Przemyśl, nawet poza Polskę. Podpisaliśmy taki list intencyjny o współpracy z jednym z wydziałów Uniwersytetu w Oslo i wspólnie złożyliśmy projekt na realizację działań w 2027 roku. Takich propozycji mamy coraz więcej. Też zdarza się tak, że niektóre instytucje kulturalne miały projekty partnerskie razem z podmiotami z Ukrainy i nie mogą konferencji zamykających realizować w Ukrainie ze względu bezpieczeństwa, więc trafiają wtedy do nas i my gościmy takie spotkania w domu ukraińskim.
20: Ta działalność kulturalna jest świetnym pomysłem tak naprawdę na wyjście ze swojej bańki. Jeszcze w latach 90. faktycznie miało się wrażenie, że owszem, działają te ukraińskie zespoły, zespół Krajka, ale miało się wrażenie, że to jest miejsce zamknięte. Teraz to się wyraźnie zmienia.
19: W latach 90. to nie mieszkałem wtedy w Przemyśle, mieszkałem wtedy na Pomorzu. Na pewno było inaczej, dlatego że związek czy społeczność ukraińska nie była właścicielem i gospodarzem tego miejsca. Więc trudno się zapraszało do czegoś, co nie jest twoje. To po pierwsze. Pamiętam, jak byłem studentem i w 2007-2008 roku, jadąc do Kijowa, przyjeżdżałem przez Przemyśl i postanowiłem zobaczyć dom ukraiński, jak wygląda. I wszedłem tutaj do środka, do tej kamienicy i byłem trochę przerażony tym, że jest ta klatka schodowa z jakimiś strasznymi napisami, z bardzo słabej jakości graffiti i tak dalej. I to nie było miejsce, do którego
20: chciało się wchodzić.
19: Do którego chciało się jakoś chodzić, czy nawet zapraszać, nie? I tym bardziej jakby to, co robiła przez lata społeczność ukraińska, żeby to utrzymać na tyle, ile było to możliwe i tak dalej, jakby zasługuje na uznanie i szacunek, bo wierzyli w to, że to się w końcu odbędzie. A w momencie, w którym ty zostajesz gospodarzem w tym miejscu, zapraszasz, możesz to animować, zmienia się to zupełnie, tak? To ma swoje nowe wyzwania, ponieważ musisz budynek wyremontować. Znaczy nie musisz, ale chcesz go wyremontować, żeby był przyjazny, otwarty, żeby ładnie wyglądał, żeby odsłonić zabytkowe polichromie, odrestaurować parkiety. Bardzo drogie wyzwanie, ale postanowiliśmy, że będziemy to robić. Także tutaj myślę, że kluczowe nie jest to, że się coś zmieniło w środowisku ukraińskim, tylko to, że zmieniły się okoliczności po prostu, czyli dom ukraiński stał się naszym domem w sensie takim własnościowym, ale jednocześnie dalej po prostu otwartym na różne inicjatywy.
20: Prowadzenie działalności ukierunkowanej tylko na Ukraińców, prowadzenie ukraińskich zespołów ludowych i tak dalej jest również istotne, bo ciągle mamy na Podkarpaciu całkiem sporą mniejszość ukraińską.
19: Tak, no mniejszość jest kilkutysięczna, czyli to ani dużo, ani mało, także jakby nie potrafię tego ocenić, ale jest to mniejszość dosyć taka aktywna. Tu mamy samych zespołów działających, czy wspierających przez Związek Ukraińców kilka, bo to jest zespół tańca ludowego Arkan, który ma 3 grupy wiekowe. Także zespół Krajka, który jest też bardzo już uznanym zespołem w środowisku, zajmującym się muzyką tradycyjną w Polsce. Nie tylko w ukraińskim, ale w ogóle w tym ogólnopolsko biorąc w tym środowisku. Teraz już wyrasta druga, młodsza siostra czy córka Krajki, Krajeczka. Wróciliśmy niedawno właśnie z Lublina, gdzie byliśmy zaproszeni do domu na Podwalu na poprowadzenie warsztatów z gier i zabaw dla dzieci w Lublinie. Byliśmy wydawcą muzycznej antologii Nadsania, albumu dwupłytowego z folklorem ukraińskim tutaj z Przemyskiego. Ta płyta w 2025 roku wygrała w najbardziej prestiżowym konkursie, który docenia właśnie takie wydania autentyczne i publikacje autentyczne, więc to już jest na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Mamy kapelę rockową dziecięcą, kapelę etno też dziecięcą. Także tu się sporo dzieje, czego tak z pozoru nie widać, ale to jest, bo ciągle gdzieś występują w Elblągu, w Koszalinie, są zapraszane na różne wydarzenia, także mamy tego sporo, pomimo tego, że budynek jest duży, sporo już wyremontowaliśmy za ponad 16 milionów złotych. To jednak bywa tak, że jak mamy jakieś nieprzewidziane jedno, dwa spotkanie dodatkowe jednego dnia, to nie mam gdzie usiąść, bo wszystkie pomieszczenia są zajęte, także to cieszy.
20: Życzę więc wielu sukcesów w prowadzeniu Domu Ukraińskiego. Igor Chorków, przewodniczący Przemyskiego Oddziału Związku Ukraińców w Polsce, był naszym gościem. Dzięki wielkie za rozmowę.
19: Dziękuję i zapraszam do Domu Ukraińskiego w Przemyślu.
8: Radio Złote Przeboje.
20: Teraz w naszym programie sprawdźmy jeszcze, co można zobaczyć w najbliższych dniach na deskach Teatru imienia Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Tam już w ten weekend premiera Fausta. W kolejnych dniach zaś komedia Mój Boski Rozwód irlandzkiej dramatopisarki Geraldine Aron. Główną bohaterką jest Angela, dojrzała kobieta, której uporządkowane życie wywraca się do góry nogami, gdy mąż odchodzi do młodszej partnerki. Spektakl w lekki, pełen humoru sposób opowiada o miłości, zdradzie, przyjaźni i relacjach damsko-męskich. To także ciepła opowieść o tym, że rozpad związku nie musi oznaczać końca szczęścia. Czasem staje się początkiem zupełnie nowego rozdziału w życiu. Mój Boski Rozwód na deskach Teatru imienia Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. A w kinach Helios w ten weekend trzy premiery. Digger to propozycja dla widzów, którzy lubią komedie stawiające bohaterów w niecodziennych, często absurdalnych sytuacjach. Film łączy humor z obserwacją ludzkich słabości, ambicji i relacji, które potrafią wymknąć się spod kontroli. Druga z premier, Prime Time, to trzymający w napięciu thriller, w którym telewizyjna popularność, ambicja i pogoń za sukcesem prowadzą bohaterów na niebezpieczne terytorium. W centrum opowieści znajduje się charyzmatyczny dziennikarz, który przenika do świata przestępczego i chce za wszelką cenę zmienić oblicze telewizji. Z czasem jego zawodowe ambicje zaczynają przeradzać się w obsesję, a granica między dziennikarską misją a osobistymi pragnieniami staje się coraz bardziej nieostra. Film zagląda za kulisy medialnego świata, pokazując presję oglądalności i cenę, jaką można zapłacić za sławę. Ostatnia z premier, Vincent, Legenda Oceanu, to pełna przygód animacja zrealizowana w koprodukcji Czech, Niemiec i Kanady, która zabiera widzów w niezwykłą podróż do podwodnego świata. Zapraszamy do kin Helios w Rzeszowie, Krośnie i w Przemyślu. I to już wszystko w tej godzinie naszego weekendowego programu. Andrzej Orzechowski, dziękuję i do usłyszenia.
8: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.

0: Cała muzyka w Radiu Złote Przeboje.
1: A w Radiu Złote Przeboje trwa specjalne wydanie programu Cała Muzyka. Czas na spotkanie z Markiem Dutkiewiczem, autorem tekstów, który współpracował z całą masą fantastycznych artystów, jak chociażby Urszula czy też Budka Suflera.
2: Moi drodzy, pora już na fantastycznych gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj dżentelmen, bez którego polską muzykę no chyba trudno sobie wyobrazić, bo w końcu największe kultowe polskie przeboje to jego dzieło. No i po tym barokowym wstępie pojawi się nazwisko, które znamy wszyscy. Marek Dutkiewicz. Dzień dobry, dobry wieczór.
3: Witam serdecznie. No, takie wstępy to ja bardzo sobie miszuję. Bardzo dziękuję za taką rekomendację.
2: A dalej będzie tylko lepiej, bo na pewno połapiemy się dzisiaj za słówka z mistrzem słowa. Teraz padnie słowo, którego ja powiem szczerze, prywatnie nie lubię, bo tak mi się wydaje, że jest nadużywane. Ale w tym konkretnym przypadku pasuje chyba jak ulał. Czy pan się czuje legendą?
3: Czy ja wiem, czasami spotykają mnie takie komplementy, ale jeśli moglibyśmy zejść ewentualnie z tych górnych pięter, no to panie Tomku, może jednak Marek i panie Tomku, Tomek z drugiej strony, rozumiem.
2: Cała przyjemność po mojej stronie. Dlaczego ja o tą legendę pytałem? Krzysztof Krawczyk, któremu podobne pytanie zadałem, powiedział: Tomek, daj spokój. Romuald Lipko stwierdził przez grzeczność, że nie zaprzeczy. Maryla Rdowicz po chwili namysłu stwierdziła, że jak nie ja, to kto? To tak wyważone stanowisko.
3: Tak, Romek Lipko miał poczucie swojej wartości, ale chyba jednak to nas łączyło. No bo jednak no trochę tego powstało. Jeśli chodzi o Romualda, no to przez całe, ja wiem, 40 lat chyba naszej współpracy staraliśmy się, żeby to, co wspólnie nagrywamy, to, co wspólnie wytwarzamy, to miało jednak pewną jakość. Jeśli tyle utworów przetrwało, powiedziałbym już ze

0: Ona zresztą z własnej inicjatywy, jak się okazuje, postawiła na Jolkę, odśpiewała to z Felicjanem Andrzejczakiem, no i razem z nimi odśpiewało to teoretycznie skromniejsze audytorium, ale jednak 40 tysięcy osób i wszystkie znały tekst na pamięć. To jest niesamowite.
1: To jest naprawdę niesamowite. O Jolce dzisiaj na pewno jeszcze porozmawiamy, ale mam takie wrażenie, że dzisiaj też pojawią się tematy, o których ani filozofom, ani fizjologom się nie śniło. Żeby podłożyć jakiś taki podkład pod następne pytanie, to muszę zapytać o jeszcze jedną rzecz. No bo tak, szara rzeczywistość PRL-u, co się czuło w momencie, kiedy się lądowało za oceanem? Bo wtedy Stany chyba jawiły się jako kraj leżący zupełnie na innej planecie.
0: No fakt, ja już miałem za sobą pierwszy taki debiut rozdziewiczający, rzekłbym, mianowicie podróż do Szwecji i to było mocne przeżycie. No wyjście wtedy w inny świat, przejście przez to takie magiczne okno, to wiem, że dla wielu osób było szokiem. Ja pamiętam, że Grzegorz Stróżniak, lider grupy Lombard, w wieku 30 lat bodajże po raz pierwszy wychylił się za żelazną kurtynę do Berlina, no Berlina Zachodniego chyba wtedy. No i pamiętam, że wrócił naprawdę z lekka taki oszołomiony. Natomiast tak, ja miałem przyjemność przez parę miesięcy mieszkać w Kalifornii, zaproszony przez mojego przyjaciela, malarza, grafika Marka Majewskiego. I to była końcówka lat 70. To lato miłości, to już było daleko za nami, ale jednak w San Francisco spotykało się osoby, które no, z trudem, ale mogę sobie przypomnieć tamte czasy. I ten klimat jeszcze gdzieś tam wisiał w powietrzu. I no, było to naprawdę niesłychane doświadczenie. Ja pamiętam na przykład koncert zespołu The Who, którzy powstali z niebytu wtedy. Jeździli z ogromnymi sukcesami po Stanach. I na ich koncercie, na dobrą sprawę, to znaczy zdali nadjeżdżając, przyjeżdżając, zbliżając się do tego stadionu, widać było tę chmurę dymu nad nim, no i to nie był dym papierosowy. Przynajmniej nie był dym pochodzący z wytworów
1: tytoniowych.
0: Tytoniowych, tak. I na dobrą sprawę właśnie to wystarczyło tam się inhalować tym powietrzem, żeby wejść w taki stan lekkiego oszołomienia. Ja pamiętam, że podczas tego koncertu, ponieważ Grateful Dead była taka legendarna amerykańska kapela, która występowała w pierwszej części, i obok mnie tam na trybunie siedział taki kolega owinięty w ponczo meksykańskie, on się przespał cały ten pierwszy koncert, tę pierwszą część, ale kiedy się ocknął, kiedy właśnie Anglicy zaczęli bębnić w swoje bębny, to wydobył z zakamarków takie wielkie cygaro, łypnął i poczęstował mnie. Także życzliwość ludzi na tym koncercie nie miała granic. A swoją drogą, wydaje mi się, że zespół Who po raz jeszcze kolejny wstał z niebytu i gdzieś jeszcze koncertuje. Nie mam pojęcia, tylko po prostu kto ocalał jeszcze z tego pierwszego składu.
1: No a takich historii będzie dzisiaj zdecydowanie więcej. Jak to już zdążyliśmy ustalić, legenda polskiej muzyki Marek Dutkiewicz dzisiaj jest gościem programu Cała Muzyka. Za chwilę wracamy. To program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj wśród gości Marek Dutkiewicz. Obiecałem, że porozmawiamy o najsłynniejszym utworze, czyli o Jolce. No, porozmawiać musimy, bo historia jest, tak mi się wydaje, trochę podobna do historii innej kobiety, a mianowicie Baśki. Bo Robert Gawliński, pamiętam, przyznał, że na początku Baśka zupełnie inaczej wyglądała, była szybciej grana. Jolka też zwolniła na późniejszym
0: tak,
1: etapie.
0: To prawda, drogi Tomaszu. W momencie, kiedy miałem pomysł właśnie na taką balladę, dostałem kompozycję od Romualda, która nie różni się, jeśli chodzi o nuty, od tej Jolki, którą znamy, ale była no, przynajmniej dwa, a może nawet trzy razy szybsza. To był taki bardzo zwarty, króciutki, chyba trzyminutowy kawałek. I ja musiałem przezwyciężyć szereg przeszkód. No, najpierw przekonać go, że jednak może ballada. Potem przekonać go do tekstu. No i tutaj wspominam zawsze, no, pozwolę sobie jeszcze raz.
1: Ten test, tak?
0: Tak, test Znieść Zdrowie, anonimowej recepcjonistki z hotelu Polones w Poznaniu, której zaproponowałem, no, że zasugerowałem Romkowi, że może po prostu daje jej ten tekst do przeczytania, jeszcze nie było muzyki. No i ona samym słowem się wzruszyła i w tym momencie Romuald chyba uwierzył, że jednak warto wdepnąć na tę dziwną ścieżkę. Nieco osoby

0: piwo. Drugim przeranżowali to oczywiście. Mietek Jurecki bardzo skutecznie tam pomagał. Drugim problemem był Felicjan Andrzejczak, ponieważ to była pierwsza budki sesja z nim. I nie byliśmy pewni, czy on udźwignie to wyzwanie, ponieważ ta noc komety, o której wspomniałeś, a także Czas ołowiu, to były dwie inne kompozycje Romka, opatrzone moim tekstami. No i ta sesja zaowocowała trzema takimi chyba jednak dosyć konkretnymi utworami. I okazało się, że tak, że Felicjan, ja do końca nie jestem pewien, czy on wiedział, o czym on śpiewa, ale to może nie było najistotniejsze, ponieważ podołał naprawdę. Do Jolki podszedł dwa razy. To się nazywa takie take-y, czyli te podejścia. I każdy był świetny, także właściwie mogliśmy, każdy z nich mogliśmy zagospodarować. A potem, tak jak mówię, taka dobra gwiazda chyba świeciła nad tym projektem, ponieważ potem zajął się tym Piotrek Kaszkowski, dostał do rąk gorącą taśmę, wtedy jeszcze nikt nie rejestrował tego inaczej niż na taśmie, wąskiej taśmie magnetofonowej. Docenił ten numer. Przez cały tydzień, od poniedziałku do soboty, puszczał ten utwór bez słowa komentarza. Nikt nie kojarzył głosu Felicjana z Budką, także zagotowało się. Telefony się grzały, o ile wiem, ale z pokerową twarzą Kaszkowski wytrzymał do soboty i dopiero w sobotę powiedział: państwo dzwonią, państwo się pytacie, państwo nie wiecie, co to za nagranie. Jolka, pamiętasz, to jest nowy singiel Budki Suflera. A reszta, jak mówię, to już jest historią.
1: A propos historii, to właśnie niezwykłych opowieści związanych z tym, z tą piosenką jest więcej, bo wiem, że po Warszawie albo krążył, albo krąży nadal małżonek Jolki.
0: Faktem jest, że tenże prawdziwy czy fikcyjny małżonek tej prawdziwej czy fikcyjnej Jolki sprostował tylko jeden detal. Powiedział: co to? Autobus, arabów? To już najwyższy...
1: Mikrobus.
0: Najwyższy to był mikrobus, tak. O.
1: No dobrze, zostawiamy to w takim razie, choć pewnie do Jolki jeszcze dzisiaj wrócimy, ale tak się zastanawiam nad jednym. Co też się stało na przestrzeni lat, że dawniej piosenka mogła mieć 7 minut, a obecnie 3 to jest maksimum. Czy taka historia jest w ogóle do opowiedzenia w 3 minuty? Jakakolwiek historia jest do opowiedzenia w takim czasie?
0: Chyba nie. W swoim czasie Robert Janowski zrobił mi taki prezent, powiedział: słuchaj, nagrałem Jolkę, wiesz, na nowo, będziesz zadowolony, po czym... dopadłem do tego nagrania, okazało się, że nie będę zadowolony, ponieważ wyciął mi wstęp i końcówkę, w związku z czym ta historia nie miała specjalnego sensu, bo to jednak jest jakaś opowieść, która się zaczyna, turla i kończy. Ale powiem ci, że wiesz, to sytuacja z takimi bardzo krótkimi w swoim czasie singlami miała miejsce już lata temu, podczas choćby tej wielkiej inwazji brytyjskiego rocka. Single wtedy nie miały chyba więcej niż 3 minuty. Pamiętam, że nagranie zespołu The Animals, House of the Rising Sun, który miał 4 minuty, to było sensacją. Nieco później na przykład zespół Queen, Bohemian Rhapsody, to tam chyba 10 czy 12, to jakiś niesłychany był to, ta mini opera, niesłychany był to przedsięwzięcie. A teraz to wygląda tak, że te jednak mainstreamowe stacje, nie będę pokazywał palcem, to nie zwracają specjalnej uwagi na wartość tekstu choćby, czy przesłanie jakiekolwiek, jeśli w ogóle może takie być. Po prostu liczy się ten czas, a im krócej, tym lepiej. Poniżej 3 minut to jest fantastycznie, ponieważ po prostu te pieśni muszą wypełnić określony czas, pozostawiając maksymalnie duży czas na reklamy. Tak to z grubsza wygląda. Upycha się kolanem te pieśni, a co w środku, nie do końca to jest interesujące dla nich.
1: Marek Dutkiewicz dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Próbuję sobie wyobrazić taki eksperyment myślowy, że Jolka skomponowana jest na przykład w Stanach i po takim przeboju to chyba do końca życia można by tam żyć z tantiem. W Polsce
0: owszem,
1: chyba nie
0: bardzo. owszem, czy się owszem, Tomaszu. Nie. Cieszę się, że dotknąłeś tego tematu, ponieważ oczywiście z powodu sukcesów, no nie tylko Jolki, ale no jeszcze parę tych pieśni ciągle żyje, ciągle zgranych, z czego jestem oczywiście dumny. Ciągle jestem posądzany o jakieś niebywałe, no, tylko skryte bogactwo. No nie jest to prawda. Zawsze przywołuję tutaj film, który rozbawia mnie, do łez, podkreślam, do łez. Mianowicie był sobie chłopiec, Hugh Grant, gra tam spadkobiercę jedyne kolędy, którą napisał jego ojciec, i on prowadzi naprawdę wytworne, luksusowe, a nawet żeby playboyskie życie, bazując wyłącznie na tych tantiemach. Otóż, no być może w tamtych stronach jest to realny powód do szczęścia i do, tak jak mówię, no, trybu życia, jaki tam jest prezentowany, ale nie tu. To więc to jest, oczywiście o tyle to jest krzepiące, miłe i gdzieś tam dające taką ostrogę do twórczości, że po prostu nie da się osiąść na laurach. No, już nie mam takich tendencji ani ciekawości. Pukają różni ludzie, zupełnie nowi wokaliści, i to jest wspaniałe, że ciągle można coś nowego wytworzyć. Problem oczywiście jest kolosalny, jak dotrzeć do publiczności, jak dotrzeć do odbiorców, ponieważ no, w swoim czasie było to znacznie, znacznie prostsze, ponieważ jeśli jakiś utwór spodobał się na antenie, no to ewentualnie na przykład zaistniał na festiwalu. Tych antek było niewiele, stacji telewizyjnych było, nie wiem, bodajże dwa kanały były. No i dotarcie w tym momencie do odbiorców, którzy mogli ten utwór docenić, a nawet pokochać, było genialnie proste. Teraz nie jest. To jest właśnie chyba ten główny problem. Jeśli chodzi o nagrywanie, no to się to generalnie uprościło. No, każdy na dobrą sprawę może nagrać bardzo przyzwoite nagranie, wytworzyć w kuchni swojej albo w łazience. No ale jeśli chodzi o, tak jak mówię, o publikację tego, o popularyzację, no to już jest cienko.
1: Marek Dutkiewicz dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Tak sobie myślę, że za każdą piosenką stoi jakaś historia. Czy prawdą jest, że ostatni grosz wyzwalał w słuchaczach na koncertach odruch dzielenia się pieniędzmi, które lądowały na scenie?
0: No fakt, tak. No widzę, że drogi Tomaszu, naprawdę przewertowałeś stosowną literaturę. Ale to prawda. Oczywiście trudno powiedzieć, kto wpadł pierwszy na pomysł, żeby, nawiązując do tytułu pieśni, rzucić jakimś bilonem na scenę, ale potem to weszło w krew publiczności i w momencie, kiedy brzmiały pierwsze takty tego utworu na koncertach, no to zaczynał się sypać grat monet. Czasami takich chudych, a czasami grubszych, i właśnie taka, chyba, nie wiem, jakaś potężna, załóżmy 5-złotówka, trafiła w swoim czasie w łuk brwiowy perkusisty, który zalał się krwią. Trzeba było chyba przerwać koncert, opatrzyć go, i na wszelki wypadek od tej pory Budka przed tym utworem zakładała na głowie takie kaski motocyklowe z goglami, i to też było takie dosyć symptomatyczne, bo wiadomo, że zaraz ten grosz zabrzmi. Tak, no nie mogę tutaj, korzystając z okazji, nie pokłonić się po raz nie pierwszy Jankowi Borysewiczowi. To jest jego solówka, wspaniała moim zdaniem, taka historyczna, powinna przejść do kanonu takich solówek rockowych.
1: Dzisiaj kawał historii polskiej muzyki, tak jak powiedziałem, za każdą piosenką stoi jakaś niezwykła historia, niezwykła opowieść, ale skoro mowa o czasach słusznie minionych, to tak sobie myślę, że dobrze ten czas oddaje Szklana Pogoda. Jak ten tekst powstał?
0: No wiesz, od czasu do czasu, co kilka miesięcy, dzwoni ktoś z jakiejś stacji telewizyjnej i mówi: panie Marku, gdyby pan był tak miły i kilka słów o Szklanej Pogodzie. Po czym podjeżdżają, zawożą mnie pod dom na Wawrzyszewie, gdzie spędziłem ładne kilkanaście chyba lat życia, i pytają, stawiają tam pod tym blokiem kamera, mikrofon: panie Marku, co pana zainspirowało do napisania tej piosenki? No więc ja się uśmiecha. Natomiast ten blok, mimo że już w tej chwili jest odświeżony, pasteloza to się nazywa, odświeżanie tych takich bloków, ale nie jest piękniejszy, ani otoczenie, niestety. W związku z czym, no, na dobrą sprawę wystarczy się rozejrzeć. No, blok ten miał i ma ciągle 11 klatek schodowych, no więc jest dosyć podługowatym budynkiem i prawdę mówiąc jest równie obrzydliwy dziś, jak kiedyś. Pamiętam taki niepowtarzalny hałas, no i niestety odór sypów, bo się sypywało te śmieci w ten sposób właśnie, że wychodziło się na klatkę, otwierało się ten syp i sypało się tam do środka, nie selekcjonując, broń Boże, tych śmieci, nie. Szklana pogoda, tak, bo od czasu do czasu niestety przeżywam bolesne zderzenie z rzeczywistością, ponieważ nieuczciwi handlarze wyrobów monopolowych przyswoili sobie ten szyld, no ale przy pomocy, mam nadzieję, dzielnych prawników zwalczymy te inwazje.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
1: Dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje prawdziwa legenda, czyli Marek Dutkiewicz, autor tekstu między innymi kultowej Jolki. A propos tekstów, a propos muzyki, kiedyś pamiętam czytałem dylematy pod tytułem co pierwsze, muzyka czy tekst? Marek Dutkiewicz pisze do muzyki czy odwrotnie, jak to jest?
0: Na ogół muszę się zmagać z kompozycjami, to nie jest takie łatwe zadanie, to nie jest taki wdzięczny język, z całą miłością oczywiście dla polszczyzny, ale kiedyś zastanawiałem się nad tym, bo to wiesz, na różnych spotkaniach autorskich pada bardzo często to pytanie, to jednak kilka tekstów było w pierwszej linii, jednak były najpierw teksty. Window do nieba, tekst, tak. Chodź po malujmy świat, najpierw tekst, owszem. Szklana pogoda, najpierw tekst. Grzegorz Stróżniak, co prawda, przystrzygł mi dosyć boleśnie refren, ale już dawno mu to wybaczyłem. Jolka, pamiętasz? No nie, to jest do muzyki. Potem myślę o jakichś takich większych. Ale jak gwiazd, jednak najpierw była muzyka. Co jeszcze? Za ostatni grosz najpierw muzyka. No i na ogół jednak najpierw jest muzyka. Prawda jest taka, że mało kiedy kompozytor potrafi sobie poradzić skutecznie z tekstem. Seweryn Krajewski miał i mam nadzieję, że ma ciągle ten talent. Niestety opuścił nasze strony i tam próbuje, mam nadzieję, że skutecznie robić karierę w Kalifornii. A na ogół kompozytorzy jednak próbują troszkę brutalnie dopasować swoje pomysły do tekstu, więc z dwojga złego wolę jednak najpierw dostać taki szkic muzyczny.
1: Jak to jest, nazwijmy to górnolotnie, z jakby całym procesem twórczym? Bo ja pamiętam, jak to Romuald Lipko mi opowiadał, że zawsze czuł, że coś się zbliża i wtedy zamykał się z instrumentem i faktycznie po chwili był przebój. Czy na ciebie też te teksty spływają? Jak wygląda akcja porodowa?
0: Nie. Znaczy, jeśli chodzi o Romualda, to on miał niewiarygodną łatwość pisania takich przebojowych utworów. Myślę, że gdyby w swoim czasie odnalazł się w świecie, to naprawdę zrobiłby ogromną karierę. Moim zdaniem on nawet nie był do końca rockmanem. Po prostu pisał rzeczy wspaniałe, popowe. Czasami oczywiście gdzieś tam je przyozdabiała swoją taką energią Budka Suflera, ale na przykład Izabela Trojanowska, Urszula czy Zdzisława Sośnicka, no to są wszystko wielkie śpiewaczki, wielkie panie, jednak śpiewające pop, które wiele mu zawdzięczały, to nie miej mi złudzeń. Nie, u mnie to wygląda po prostu tak, że ja to traktuję chyba po prostu profesjonalnie. Jeśli jest konkretne zlecenie, trzeba coś takiego napisać, a bywa, że na przykład ten utwór już gdzieś tam nabiera kolor w studiu, no to po prostu trzeba usiąść i go wytworzyć. Nie czekam na te natchnienie. Choć jest tak, że po prostu czasami gdzieś jakiś pomysł mnie dopadnie gdziekolwiek, choćby w kinie na przykład jakiś fragment dialogu. No kiedyś to trzeba było notować, teraz po prostu można to wyszeptać do komórki i potem korzystać z tej bazy.
1: Takie mam wrażenie, że dzisiaj szykuje się w Radiu Złote Przeboje wieczór niezwykłych opowieści. Mam chyba kolejną, bo powiem szczerze, jestem pod wrażeniem podróży, o której czytałem, podróży do Katmandu. Podobno nie mogliście się zdecydować, czy jechać pierwszą klasą, czy drugą.
0: No naprawdę, Tomaszu, gratuluję. Głębokie sięgnięcie do źródeł. To nie do końca tak było, to znaczy ta podróż była, dzieliła się na dwa odcinki co najmniej. Razem z kolegą startowaliśmy z New Delhi i wtedy nie byliśmy pewni, do granicy nepalskiej pociąg miał nas dowieźć, i wtedy nie byliśmy pewni, jaką klasę wybrać. Wydawało nam się, że różnica między pierwszą a drugą jest minimalna. Tu się myliliśmy i wylądowaliśmy w tej drugiej klasie w pociągu, który no był, powiedziałbym, bardzo, ale to bardzo przeludnionym pociągiem. Powiem tylko ci i państwu, że w przedziale takim, no, klasycznym przedziale, gdzie zwykle mieści się 6 do 8 osób, to tam osób było 18. I szczytem szczęścia było wywalczenie sobie miejsca na półce, żeby tam się zdrzemnąć ewentualnie. Byliśmy w całym zresztą wagonie, nie tylko w przedziale. Byliśmy jedynymi białymi kolegami. Cała reszta to była ludność lokalna, hinduska. Odziana dosyć skąpo, nie do końca wymyta. Także podróż była, powiedziałbym, no, pełna różnorodnych wrażeń. Ale kiedy już następnym razem korzystaliśmy z hinduskich kolei państwowych, no to zażyczyliśmy sobie pierwszą klasę i wtedy okazało, że poza nami z kolei w całym wagonie nie ma nikogo, a ten przedział wygląda jak cela więzienna. To był zakratowany zarówno przy oknie, jak i przy drzwiach i był pomalowany taką jednolitą, szarą, olejną farbą. Więc to takie było trochę inne wrażenie. Ale już do samego Katmandu z granicy powiesz nas wesoły autokar. Tam była taka Birgacz, to się miasteczko nazywało, i tam była taka stacja, wielki plac był zastawiony różnymi autokarami i każdy z nich miał za zadanie dotrzeć do Katmandu. I my z kolegą wybraliśmy autokar z dumnym napisem Stereo Bus, licząc na jakąś przyzwoitą podróż muzyczną. No i okazało się, że owszem, w autokarze było urządzenie, był odtwarzacz kasetowy po prostu. Podłączono dwóch takich mikrogłośniczków i tych kaset były 3 albo 4 z fragmentami soundtracków hinduskich. No i to było dosyć bolesne doświadczenie. Całe stado wesołych tak hipisów raz z nami podróżowało. Bardzo żeśmy protestowali przeciwko takiemu nagłośnieniu. Ale kierowca powiedział, że this is stereo bus, you have paid for stereo music, you have to listen and enjoy it. No i po prostu trzeba było zrobić drobną zbiórkę pieniężną, żeby wyłączył wreszcie tę muzykę. Na szczęście. Ale podróż była o tyle emocjonująca, że autokar nie był pierwszej świeżości. Nie wiem, jak działały hamulce, ale na pewno były ogromne luzy na kierownicy, bo akurat nieopatrznie przesiadłem się do przodu. No i po drodze widzieliśmy naprawdę kilka takich rdzewiejących wraków na dole, dobrych parędziesiąt metrów niżej od naszej szosy. No niewykluczone, że też były to autokary stereobasy. Trudno powiedzieć.
1: Ja się tak uśmiechnąłem, ponieważ przypomniała mi się historia z tych wakacji, jak to byliśmy z rodziną w Chorwacji, płynęliśmy na wyspę Hvar i też było nagłośnienie.
0: Dziwne, żeśmy się nie spotkali, Tomaszu.
1: I jakież było moje zdziwienie, kiedy usłyszałem z głośników: jesteś szalona, płynąc na wyspę Hvar w Chorwacji.
0: Słuchaj, Janek Wołek opowiadał mi, że był kiedyś w Wietnamie i nagle usłyszał tamże w wykonaniu lokalnej kapeli pieśń Jolka, pamiętasz? Nie wiem, czy łamaną polszczyznę, nie mam pojęcia. I podobno zadzwonił właśnie do Romualda, który podobno zupełnie się nie zdziwił, wzruszył ramionami i powiedział: no a czemu nie w Wietnamie? No niestety wpadł wtedy na pomysł, że produkować wódkę Jolka, pamiętasz? I to była bolesna, dramatyczna i chyba nie do końca przemyślana decyzja.
1: To program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj wśród gości wspaniały Marek Dutkiewicz, z którym podróżujemy muzycznie po całym świecie. Byliśmy za oceanem, byliśmy w Katmandu. Dobrze, teraz wracamy do Polski. Tym razem odwiedzimy Poznań, bo tak sobie myślę, że tamtejszy hotel Polonez był, no, dość zasłużony, jeżeli chodzi o show biznes. Małgorzata Ostrowska opowiadała, że to właśnie tam odbył się najdłuższy Sylwester, który rozpoczął się po świętach Bożego Narodzenia, a skończył tak na Trzech Króli. Czy Marek Dutkiewicz był obecny na tym Sylwestrze?
0: Na tym nie, natomiast mam takie mętne wspomnienia Sylwestra Krakowskiego, który nie mógł się skończyć. Ledwo tylko się zaczął. Nie wiem, czy trwał aż tak długo, ale pół tygodnia, myślę, że to spokojnie jednak gdzieś on miał miejsce. W Poznaniu natomiast, tak, Hotel Polonez naprawdę powinien mieć przynajmniej jakąś taką tablicę pamiątkową murowaną, ponieważ no, było ulubionym miejscem spotkań choćby kapel rockowych. Ja pamiętam, czy też z trudem sobie przypominam, taki moment, kiedy tam się spotkały Manam, Republika i Budka Suflera.
1: No
0: i słuchaj, współczuję personelowi. Tak, trzeba uwagi. Ale prawdę mówiąc, z pewną taką życzliwością jednak nas tam traktowano, na zasadzie może jakiejś takiej szczególnej turystycznej atrakcji. No i to, co należy wspomnieć, to nieistniejące już niestety studio na Marcinkowskiego, gdzie właśnie choćby powstały pierwsze nasze nagrania z Urszulą. No i ta sesja, o której wspominałem z Felicjanem, czyli właśnie Noc Komety, Jolka, pamiętasz, i Czasołowio.
1: Ja gdzieś znalazłem informację, że w hotelu Polonez jest teraz akademik. Także być może imprezy dalej się tam odbywają. Szalone. No dobrze, ale skoro tak po hotelach się przemieszczamy, to słyszałem, że po wizycie w jednym z hoteli z kolei w Bydgoszczy powstało Słodkiego Miłego Życia. Tak było, czy coś pokręciłem?
0: Nie, chyba nie. Chyba nie pokręciłeś. Znaczy, nie jestem pewien, akurat Słodkiego Miłego, ale pierwsze nagrania. Na pewno z takich bardzo pogodnych pieśni Królowie Życia. Oto mogli wtedy tam powstać. Listopad, Bydgoszcz, Hotel Brda. Naprawdę to nie jest miejsce, za którym się tęskni. Zwłaszcza o tej porze roku. Ale tak się złożyło, że akurat tam mnie zaprosili koledzy z zespołu Kombi. Wtedy jeszcze wyłącznie przez jedno i na końcu. I tam powstały te pierwsze nagrania. Nie, Słodkiego Miłego Życia trochę później. Sławek Głosowski twierdzi, że gdzieś kompozycja powstała podczas trasy nawet nie rosyjskiej, tylko radzieckiej chyba jeszcze wtedy. I właśnie poczęstował mnie tym swoim wytworem muzycznym. Bardzo od początku rokującym. Oni mieli właśnie tylko jedno zastrzeżenie, bo ja już wtedy napisałem im ze słowem życie w tytule dwie piosenki, czyli właśnie Królowie Życia, Linia Życia, ale akurat Słodkiego Miłego Życia wydawało mi się na tyle atrakcyjnym tytułem, że ich przekonałem. No i jak wiemy, na szczęście przekonałem.
1: Dzisiaj wieczór niezwykłych opowieści. Ja powiem szczerze, bardzo się ubawiłem, jak czytałem historię, jak to przyjechałeś na sesję nagraniową początkującej wtedy Urszuli i właściwie minąłeś się z nią na korytarzu, a potem zacząłeś pytać, gdzie jest gwiazda.
0: No tak, Ula wyglądała dosyć skromnie wtedy, że rzekłbym. A Romuald odgrażał się, że no, za chwilę będziemy mieli tutaj nową gwiazdę na miarę co najmniej Izabeli Trojanowskiej. Co więcej, nie miałem zielonego pojęcia, że to nie jest debiutantka, tylko że to już jest osoba, która zdobyła złoty samowar na festiwalu pieśni rosyjskich w Zielonej Górze, bo był taki w swoim czasie festiwal. Na szczęście nigdy tam osobiście nie zawitałem. A może nie, ale może to byłoby jakieś fascynujące doświadczenie. I Ula no była chyba trochę stremowana podczas tej pierwszej sesji i pamiętam, że no, Budka rządziła w Poznaniu, bo dosyć ostro. Był wydelegowany specjalny taksówkarz, który akurat wtedy pojechał do Pereksu, bo były takie sklepy, gdzie za dewizy, bony dolarowe na przykład można było kupić różne towary od dżinsów po whisky kończąc. No i właśnie przywiózł butelkę whisky, Urszula przyjęła trochę do organizmu tego płynu, rozluźniła się i te dwie pierwsze piosenki były na tyle atrakcyjne dla nas, na tyle jakby tutaj zaspokajały nasze ambicje, że stwierdziliśmy, że będziemy z nią pracować. Dmuchawcy przyszły nieco później, Malinowy Król jeszcze później, ale ta sesja chyba zaważyła na tym, że zdecydowaliśmy się, że stawiamy na nią skutecznie.
1: Ja się tak zastanawiam, czy teraz jest przyjęte, że autor tekstu uczestniczy w sesji nagraniowej, czy to tylko twoja metoda pracy?
0: Na dobrą sprawę to jeśli numer rokuje, jeśli jestem do niego przywiązany, jeśli uważam, że nagranie będzie gdzieś tam cieszyć nie tylko mnie, no to staram się być podczas sesji. Ja wychodzę z założenia, że jeśli nie pomogę, to nie zaszkodzę. Mhm. Bardzo często jednak takie niepewne spojrzenie za szyby tej do reżyserki powoduje, że można, nie wiem, komuś przyklasnąć albo coś podpowiedzieć. Także no, jeśli tylko mam czas, jeśli tylko mogę, jeśli tylko nie wymaga to jakiejś szalenie dalekiej podróży, no to zawsze jestem.
1: Dzisiaj w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje wspaniały Marek Dutkiewicz. Skoro już wątki związane z Urszulą nam się pojawiły, to pamiętam, jak to rozmawialiśmy i przyznała, że po latach nie ma większego problemu ze słuchaniem się. Natomiast jak widzi teledyski z tamtych lat, to nie może na siebie patrzeć. Jak to jest, że muzyka może niespecjalnie się zestarzała, natomiast klipy to już zupełnie inna epoka? Jak to jest?
0: Tak. Masz rację oczywiście. Czasami odświeża się te nagrania jeszcze cyfrowo na przykład, no ale w niczyim interesie nie leży odświeżanie klipów. I pomijając to, że one są takie dosyć przaśne, jeśli chodzi o realizację, kolor, nie wiem, na cały klip wypada tam, nie wiem, może 6 sklejek, w związku z czym trudno powiedzieć, żeby jakaś porywająca dynamika tam występowała. No tak, no to się na nie się patrzy z takim sentymentalnym rozbawieniem jednak. Natomiast tak, muzyka znacznie wolniej się jednak starzeje, jeśli ona była nagrywana w profesjonalnych studiach, w takich przyzwoitych warunkach.
1: Dzisiaj Marek Dutkiewicz w Radiu Złote Przeboje. Takie mam wrażenie, może trochę się mylę, ale wydaje mi się, że dawniej teksty powstawały trochę inaczej, bo jak czytałem twoją książkę, no to czasami poród trwał całą noc. Zacytuję z pamięci, świt zastawał nas przed południem. Tak sobie myślę, że zostawiliście kawał zdrowia w tych tekstach.
0: No bywało różnie, wiesz, to nie jest taka, nie jest reguła. Ja prawdę mówiąc, wspominasz jakąś tam przygodę jeszcze z niepamiętnych czasów jakoś z Januszem Krukiem, pisaliśmy tak windą do nieba. Ja próbowałem, prawdę mówiąc, kilka razy, bazując na doświadczeniach swojego organizmu, wytworzyć coś pod wpływem jakichś środków odurzających, ale efekt poranny na ogół nie był jednak mimo wszystko wartych starań, więc chyba mimo wszystko jednak dobrze jest, no niezależnie od tego, czy ktoś pisze nocą, bo są osoby, które na przykład lubią taką ciszę i wokół siebie, czy rano, bo ewidentnie umysł jest oczywiście świeższy, a też, wiesz, czasami jest taki fenomen, że jednak umysł pracuje naprawdę podczas snu. I czasami, jeśli masz jakiś taki problem, nie wiem, logistyczny, nie musi to dotyczyć tekstu, może to oczywiście być, wiesz, jakieś takie zadanie bojowe, gdzie jechać z rodziną na wakacje, to słuchaj, to rano ta zagadka jest rozwiązana. To naprawdę nie mówię rzeczy takich nieoczywistych, ale to faktycznie tak funkcjonuje.
1: Że one się same rozwiązują czasami, tak, to też przerabiałem. Marek Dutkiewicz dzisiaj w Radiu Złote Przeboje, autor tekstów niezwykle lirycznych, poetyckich, pełnych głębi, przestrzeni, ale znalazłem parę osobliwych aktów twórczości. Na przykład Popijemy, Popłyniemy z muzyką Romualda Lipko, który to utwór, no, wymyka się ogólnemu kanonowi. Nie ukrywam, że chciałbym poznać historię powstania tego tekstu. Kto kogo namówił?
0: Nie wiem, czy się wymyka. No to znaczy, chyba jednak Romek, bo miał ambicję właśnie, żeby gdzieś zaistnieć trochę na innym polu muzycznym.
1: Bo to zespół Weekend.
0: Zespół Weekend, tak. Wtedy zresztą w czasach, kiedy ten utwór powstał, to chyba no, będący na takim ogólnokrajowym topie, nie wyłącznie wśród fanów muzyki disco polo. A ja chciałem oczywiście też czasami taką klasyczną, biesiadną piosenkę popełnić. I mam wrażenie, że nawet to, co wytworzyliśmy wspólnie, nie było najgorsze. No niestety zespół Weekend troszkę się zamotał w poszukiwaniu producenta. To ta wersja, którą znamy bądź nie znamy, to jest, nie wiem, to trzecia czy czwarta. I prawdę mówiąc, to, co Romek na początku zaproponował, coś, co było dosyć proste, ale takie pełne, takie pozytywne pełen energii, no chyba by bardziej się przysłużyło tej pieśni. Mhm. Naprawdę, tak czy owak, jeśli chodzi o tekst, to podpisałem nazwiskiem i biorę na siebie pełną odpowiedzialność, aczkolwiek oczywiście no to nie jest taka umoralniająca piosenka i ona chyba namawia właśnie do spędzania w sposób nad wyraz niezdrowy weekendowej nocy.
1: Dlatego nie będziemy więcej o tym mówić, zakończymy...
0: Tam jest taki, przepraszam, taki cytat jeszcze, nie ma jak zdrowy sport właśnie, to się tak właśnie chyba kończy, taka puenta, no powiedzmy przewrotna.
1: Na zakończenie złożymy hołd tradycji, tradycja rzecz święta. Podobno tradycją wywiadów, które udzielasz, jest to, że po każdym dzwoni do ciebie oburzona żona pewnego znanego krakowskiego rysownika i satyryka z pretensjami, że zgubiliście jej dziecko przed laty. Pierwszy raz zadzwoniła 10 lat po tym wydarzeniu. Czy ja dobrze pamiętam?
0: No tak, to znaczy to jest przypadek, który dotyczy osoby, której niestety nie masz na świecie, tak czy owak. Wieloletnia żona Andrzeja Mleczki, która no tak, miała pretensję, że ja wspominam taką przygodę, może opowiem, o co chodzi, bo nie wszyscy chyba wiedzą. Otóż tak, kiedyś za niepamiętnych czasów, kiedy jeszcze córka Andrzeja Mleczki była bardzo, bardzo małym dzieckiem, bodajże rocznym, Andrzej mieszkał u swoich teściów w Bronowicach na skraju Krakowa. No, kiedyś zaproponował mi taką wyprawę w okolicy, ponieważ zamierzał kupić był jakąś działkę. Zamierzał zainwestować swoje honorarium w ziemię. Była zima, powiedziałem, proszę cię uprzejmie. Zapakowaliśmy to dziecko do sanek, no i udaliśmy się na przechadzkę wśród takich białych, przypruszonych śniegiem pól, gawędząc. No i przy jakiś taki szmat drogi już przebyliśmy, stanęliśmy pod lasem, rozejrzeliśmy się, popatrzyliśmy na sanki, a tam dziecka nie było. No i co więcej, w tej takiej białej pustyni za nami też nie było śladu, żeby gdzieś to się dziecko mogło podziać. No, ruszyliśmy do tyłu, okazało się, dziecko leżało w rowie, z lekka już przysypane śniegiem. I jeden z nas wziął sanki pod pachę, drugi, wiesz, tę małoletnią córeczkę. Kopnęliśmy się do domu, sanki do sieni, dziecko do wanny. Nic się nie stało. No, milczeliśmy o tej historii, bo nie sądziliśmy, żeby się spotkała z
1: entuzjazmem. Nie ma się czym chwalić.
0: Nie, bardzo nie. Ale po paru latach chyba no, nie wytrzymałem i właśnie podczas jakiejś takiej audycji, nocnej audycji, opowiedziałem tę historię i wtedy właśnie okazało się, że wśród nielicznego grona słuchaczy tej audycji jest właśnie matka dziecka, żona Andrzeja, która właśnie zrobiła mu karczemną awanturę. Okej, minęło znów parę lat, naprawdę. Ja znów w zbliżonych okolicznościach opowiadam. Ciągle ta historia wydawała mi się dosyć zabawna. Może tylko mnie. No i okazało się, że znów wyśledziła to. To taki radar matczyny, powiedziałbym. Także Andrzej powiedział, daj, że sobie spokój, chłopie. Z tymi anegdotami. No i to by było na tyle. Dziecko już jest dorosłym dzieckiem. Chyba Andrzej już jest dziadkiem dzięki aktywności. W związku z czym no, mam nadzieję, że nikt z rodziny Mleczków nie słucha w tej chwili audycji Złote Przeboje.
1: Tak się zastanawiam, ile to jeszcze takich nieodkrytych historii ma w zanadrzu Marek Dutkiewicz, nasz dzisiejszy gość. Czy umawiamy się na następny raz?
0: Z największą przyjemnością, Tomaszu, czuję się niesłychanie dowartościowany.
1: Cała przyjemność po mojej stronie, pięknie, dziękuję.
0: A mogę jeszcze na zakończenie hasło, które towarzyszyć powinno nam w tych czasach?
1: Oczywiście.
0: Czasy ponure? Chronimy kulturę.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
3: A w Radiu Złote Przeboje jedna z najbardziej znanych polskich wokalistek, Edyta Bartosiewicz.
1: Moi drodzy, obiecywałem, nie mogłem się doczekać, no i oto jest wspaniały gość w Radiu Złote Przeboje. Panie i panowie, Edyta Bartosiewicz, dobry wieczór.
4: Witam. Jaka piękna zapowiedź.
1: No nie ma tak dobrze zacząć. Słuchaj, strasznie dawno cię u nas nie było.
4: No dawno, ale byłam. Byłam przy okazji płyty Renovatio.
1: Tak, jak to mówię, już szmat czasu.
4: Ja ci coś powiem, dla mnie czas jest pojęciem bardzo względnym. I tak, no pogodziłam się z tym, że czas wyznacza mi pewne działania i ja nie mogę nic z tym zrobić. Po prostu, wiesz, muszę płynąć z prądem.
1: Powiedz mi, czy ty po premierach czytasz komentarze pod teledyskami?
4: No pewnie, no to jest obowiązek.
1: Aha.
4: No pewnie, jestem ciekawa, jak ludzie zareagowali. Zawsze to robię. Mhm. Kiedyś nie było takiej możliwości. W latach 90., jak wydawałam pierwsze płyty, no to nie było jeszcze YouTube'a, nie było sieci, nie było internetu, wiesz, no inaczej to wszystko wyglądało. Wiesz, to wszystko jest bardzo ciekawe. Generalnie jakiegoś nie ma wielkiego hejtu na moją osobę, więc i rzetelne są te opinie. No właśnie, nie czuję, żeby były jakoś, wiesz, tam podlane hejtem strasznie.
1: No właśnie, hejtu nie ma. Poczytałem, słuchaj, i znalazłem na przykład takie. Mega hit, aż człowiek ma ciary. Istne cudo, rewelacja, to jest jeden. Drugi taki znalazłem. Wychowałem się na twojej muzyce, teraz mam 41 lat i wracasz. Pobudziłaś we mnie to, co było 20 lat temu. Słuchaj, to dobrze jest.
4: Nie, bardzo miłe komentarze. Bardzo sobie to biorę wszystko do serca. Jest to dla mnie ważne. Aczkolwiek ja mam swoje zdanie i tak będę robiła to, co uważam za słuszne. Ale no, warto wiedzieć, co ludzie sądzą na temat tego, co im prezentuję.
1: Dzisiaj Edyta Bartosiewicz w Radiu Złote Przeboje. Ja pamiętam, kiedyś Artur Gadowski opowiadał, jak to całe życie marzył o tym, żeby zagrać i zaśpiewać po Aerosmith. W końcu mu się ta sztuka udała. Mhm. Ale tak mi się wydaje, że ty poszłaś krok dalej. Bo swego czasu zagrałaś nie przed, a po Courtney Love. Co się czuje w takich momentach?
4: To chyba była jakaś pomyłka. Tak, byłam headlinerem na Orange Warsaw Festival w 2010 roku i miałam niezwykłą przyjemność występować na tej samej scenie co Courtney Love. Ja uwielbiam tę babkę, ona ma dla mnie tak zbuntowaną duszę i podoba mi się jej energia, podoba mi się jej gra na gitarze, podoba mi się jej w ogóle charyzma. Nie ma lekko w życiu, bo tacy ludzie nie mają lekko. I nie miałyśmy okazji się spotkać wtedy. Każdy się mnie pytał potem, słuchaj, widziałaś się z Courtney, no przynajmniej przybiłyście piątkę. No niestety, muszę rozczarować te różnice pomiędzy naszymi koncertami. To była pół godziny, zdaje się. No i wszyscy gdzieś, wiesz, kończy się koncert jednego artysty, on schodzi ze sceny, idzie do swojej garderoby. A ja, wiesz, no też nie czekam tam pół godziny wcześniej na swój koncert. Nie sądzę, żeby to było takie, wiesz, też łatwe, żeby się tam do niej... Chociaż gdybym się uparła, to pewnie bym do niej dotarła, ale troszeczkę się wstydzę, powiem szczerze. Ja miałam kiedyś bardzo podobną sytuację z liderem Pearl Jamu, którego spotkałam w hotelu i też się po prostu... Byliśmy sami właściwie, praktycznie. I bałam się podejść. I wytłumacz mi, dlaczego. Ja teraz rozumiem tych wszystkich fanów. Myślę, że Eddie może nawet wtedy czekał, żeby ta babka podeszła. A ona jak stała, jak słup soli po prostu. Tak, to było śmieszne.
1: To Arturowi Gadowskiemu wspomnianemu wcześniej udało.
4: A Artur pogadał tam z chłopakami?
1: Nie dość, że pogadał, to jeszcze przed koncertem jakaś impreza i podobno jakiś alkohol nawet był ze
4: stylem. O, wow!
1: Tak?
4: No to fajnie. Nie, ja też lubię Aerosmith. Tam kilka dobrych numerów panowie usmażyli.
1: Może trzeba się po prostu czasami przełamać i odważyć, tak mi się wydaje.
4: Tak, teraz już będę się przełamywać. No tak samo grałam na tym festiwalu w Oświęcimiu i też, no, co prawda byłam supportem Erika Claptona i przecież bardzo lubię tego artystę. Też nie wyważałam tam drzwi. Ale już następnym razem...
1: Poprawię się,
4: tak.
1: Słuchaj, znalazłem taką historię sprzed lat, jak to postanowiłaś rzucić wszystko i mając $90, taką kwotę znalazłem.
4: 50. Tak.
1: Poleciałaś do
4: Londynu.
1: Do Londynu.
4: To tak... Oczywiście nie było takie proste, bo trzeba było mieć wtedy zaproszenie.
1: Mhm. To tak trochę jak Madonna.
4: A co, ona też tak zrobiła?
1: No, ona miała $23 i też poleciała do Nowego Jorku.
4: Wiesz co, ale co, z Włoch?
1: Nie, z Detroit chyba.
4: Z Detroit. Aha, okej. Okay. No to wiesz, to po pierwsze to jest ten sam kraj. Aha. W jej przypadku. U mnie to była w ogóle mega różnica. Mhm. Pamiętaj, że to był 87 rok, jak ja poleciałam do Londynu. No my byliśmy za żelazną kurtyną wciąż. To była taka różnica kulturowa, wiesz, no przepaść. Wszyscy moi znajomi jeździli, żeby troszeczkę tam zarobić, tak? I studiowałam wtedy handel zagraniczny.
1: Tak.
4: To było bardzo takie też egzotyczne. Oczywiście nigdy te studia mnie nie interesowały. No, mówię to zupełnie uczciwie. Poszłam tam dlatego, bo wszyscy moi znajomi najfajniejsi tam szli. I ja za nimi jak ten... Jak
1: no, ale taki był klucz przed laty wyboru szkoły.
4: Żeby się po prostu generalnie dobrze czuć, tak?
1: Dokładnie.
4: No i sobie właśnie spędziłam pół roku w Londynie. To był bardzo fajny czas. To w ogóle mogłaby być oddzielna książka. To, co tam się działo w ciągu pół roku, ja nie wiem, przeżyłam całe swoje życie. Naprawdę. Czasami w wywiadach opowiadam, uchylam rąbka tajemnicy. Wiesz, jakie tam no niezwykłe miałam przygody, no. Spotkanie na przykład z wietnamską mafią, wiesz, albo Hindus, który mnie zamknął na całą noc w basemencie, że już sądziłam, że nie przeżyję tej nocy, że mnie ukatrupi. Naprawdę, spotkałam mnóstwo ciekawych ludzi, nawet taki, wspięłam się po drabinie pewnego rodzaju kariery, zaczynałam jako kelnerka w jakiejś sieciówce, tam bardzo dobrze mi szło. Naprawdę. Miałam swoich klientów, którzy przychodzili, tylko chcieli być obsługiwani przeze mnie. Potem byłam shop assistant, takiego sika.
1: Czyli wspinałaś.
4: Potem, tak? Boże, no mówię właśnie, że rodzaj, mówię ci, takiej kariery. Poczyniłam tam, byłam potem, wiesz, na prowizji, więc, bo ten sik zobaczył, że dobrze sprzedaje. Co ciekawe, że jakoś tutaj w muzyce jakoś jak biorę się za jakieś na przykład koszulki wyprodukowałam i one się w ogóle nie sprzedały. Także nietrafione interesy. Nie, no mówię ci, to był wulkan jakichś wydarzeń. Śpiewałam w Borscht & Cheese z takim moim quasi narzeczonym, który tam mieszkał. Poznałam mnóstwo ludzi, mnóstwo.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
1: Dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka, fantastyczna Edyta Bartosiewicz. Ja pamiętam przy okazji premiery jednej z twoich poprzednich płyt, tej, na którą tak długo czekaliśmy, wspominałaś w wywiadach, że ogromnie bałaś się tego powrotu. Jak do nagrywania muzyki podchodzisz teraz?
4: Kiedy mówiłam, tak?
1: Wiesz co, przy okazji tej płyty, która się ukazała.
4: Renovatio? Że się ma... Już nie pamiętam, wiesz, to widzisz, jak człowiek sobie trudne emocje
1: wypiera
4: z pamięci, ale na pewno był to dla mnie trudny czas, ponieważ wracałam z płytą, która, przyznaję się szczerze, której po prostu nie do końca nie lubiłam, tak?
1: Ja nie tak dawno jechałem z Krakowa do Warszawy w nocy samochodem i puściłem sobie inne twoje muzyczne dziecko, czyli Sen. No i przy okazji, nie wiem, koziorożca, urodzin i tatuażu, tak sobie pomyślałem, Boże, jakie te piosenki są pięknie skomponowane, zagrane, zaśpiewane, nagrane. Zresztą, no nie tylko...
4: To była zasługa mojego eksmęża, Leszka Kamińskiego. Miałam to szczęście, że zawsze pracowałam z bardzo dobrymi realizatorami dźwięku. To było moje wielkie szczęście i do dzisiaj bardzo przywiązuję do tego wagę, z kim pracuję, jeśli chodzi o dźwięk. Bo nie ukrywam, jest to taka bolączka troszeczkę naszych, naszych realizacji.
1: Ale nie tylko ja tak uważam, bo ta płyta po 3 latach od premiery miała potrójną platynę, to było chyba 300 tysięcy.
4: Coś nawet nie pamiętam.
1: Albo 600, więc pewnie...
4: A ileś jeszcze na pirackim rynku wtedy sprzedawało,
1: pewnie,
4: wiesz?
1: Obecnie się sprzedała w, nie wiem, milionie egzemplarzy. Czy taka płyta, czy taki sukces, jak się na to patrzy z perspektywy wielu lat, czy to nie jest przypadkiem swego rodzaju obciążenie?
4: Ale w sensie?
1: No nie wiem, czy nie zastanawiasz się, czy na przykład następną płytą...
4: A żeby to przeskoczyć.
1: Zbliżysz się do tego wyniku?
4: Nie, ja o tym w ogóle nie myślę. To, co było w ogóle w latach 90. w zeszłym wieku.
1: W zeszłym wieku,
4: to już tak. To jest dla mnie passé. Cieszę się, że te numery wciąż są żywe, grane i to jest dla mnie największa jakby nagroda, ale ja wiem, że ja idę do przodu i ja potrzebuję świeżej krwi. Wiesz... Tu się musi dziać. Ja nie mogę, nawet jak słucham tych piosenek, one są fajne, ale one brzmią już dla mnie archaicznie.
1: Edyta Bartosiewicz, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Słuchaj, znalazłem taką wypowiedź, że często towarzyszy ci swego rodzaju syndrom dzieła absolutnego, czyli chcesz coś poprawiać. Czy jak słyszysz swoje piosenki w radiu obecnie, te starsze, czy jaka jest twoja pierwsza myśl? Że chciałabyś coś poprawić? Czy one są dziełem kompletnym na...
4: Nie, absolutnie. Ja nie wiem, skąd ty masz ten cytat, że ja chciałabym cały czas poprawiać. Absolutnie to w ogóle przylgnęła do mnie, powiem ci, taka łatka. Ona nie jest taką łatką w gruncie rzeczy. No niby jest fajnie, tak? Że ja taką perfekcjonistką jestem. Ale to jest nieprawda. To dlatego to narosło właśnie przy tej płycie Renovatio, kiedy ja jej nie mogłam skończyć i jakby opowiadano historię, że ja jej nie kończę, bo jestem perfekcjonistką. Ale inny był powód, prawda, niekończenia tej płyty. I ten perfekcjonizm troszeczkę tak do mnie, wiesz, przylgnął. Może troszeczkę w zbyt dużym stopniu, aczkolwiek fakt faktem, że staram się wykonać swoją pracę jak najlepiej. I muzycy, którzy ze mną, w ogóle ludzie, którzy ze mną pracują, potwierdzą to. Ale czy to można nazwać perfekcjonizmem? Nie sądzę. Po prostu chcesz dobrze wykonać swoją pracę, chcesz być zadowolony z tego. Dla mnie to jest praca, tak? To moje hobby to jest praca i jestem przeszczęśliwa, że mam taką pracę. Ale słuchając piosenek w radio, nie. Po prostu cieszę się, że one są wciąż puszczane i że komuś mogą sprawić przyjemność, wiesz. Ktoś może mieć fajny dzień dzięki nim, ktoś się może z nimi utożsamiać, bo jednak dużo takiego zwrotu od ludzi miałam, że wiesz, co jest najfajniejsze? Że stajesz się w pewnym momencie częścią czyjegoś życia. Nie znasz tej osoby, a jesteś tak bliski jak rodzina.
1: Czy po premierze piosenki zdarza ci się posłuchać samej siebie? Lubisz samą siebie słuchać?
4: Znaczy odsłuchać tę piosenkę? No pewnie, no muszę je posłuchać. Po premierze. Dla mnie premiera jest w studio, wiesz? Dla mnie premiera jest w studio, jak zamykam numer, zgrywam i premiera jest u mnie w samochodzie, wiesz, w odtwarzaczu i wtedy jest premiera. Ale po premierze też na przykład lubię posłuchać w radio, bo ciekawa jestem, jak to brzmi, prawda? Czy udało się taki miks zrobić? Wiesz, ja jestem też, pracuję nie tylko jako artysta, nie jako tam twórca, ale jeszcze jako producent. Ale generalnie ostatnie słowo zawsze do mnie należy, wiesz. Czy w miksie, czy w ogóle w aranżu i to ja podejmuję decyzje wszystkie, jak to będzie na końcu. Także ciekawi mnie nawet, jak to potem brzmi, bo często takie dosyć niepopularne decyzje a propos miksu i dlatego tak ważne jest dla mnie, jak to brzmi. Jeżeli brzmi dobrze, to mówię, no dobra, no to przynajmniej nie zrobiłam jakiegoś błędu, tak? I nikt nie będzie miał do mnie tam z kolegów, nikt nie będzie miał pretensji. Ale wiesz, no to zawsze jest miło usłyszeć swój numer w radio. To wiesz, to tak jakby, no twórca po prostu wiesz, no wie, że jego dzieło żyje i ma jakąś wartość, no przecież ja nie robię tego do szuflady.
1: To program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje, dzisiaj wśród gości Edyta Bartosiewicz. Ja pamiętam, jak to w latach 90. byłaś porównywana do Janis Joplin. Jak na takie porównania reagujesz, reagowałaś?
4: To była moja wina. To była moja wina, bo przede wszystkim wykonywałam tam chyba dwie jej piosenki. Taka byłam też wtedy, wiesz, ja ciągle jestem zbuntowana, ciągle w inny sposób. Wtedy byłam młodą dziewczyną. Troszkę taki entourage miałam w kwiaty, czyli wiesz, dziewczyna kwiat, lata 60.
1: Z pazurem.
4: No tak, bo ja mam taki charakter. Ja już wiem, że mam taki charakterek i on czasem czyni dobrze, a czasami źle. Czasami cierpię przez niego, a czasami coś zyskuję. I wtedy śpiewałam dwa numery. Śpiewałam Oh Lord, won't you buy me Mercedes Benz. To śpiewałam z tą chrypką, tak, że od razu, wiesz, media podłapały, że to jest, że ja śpiewam jak Janis Joplin. Ja nigdy nie chciałam być Janis Joplin, ponieważ ona była jedyna w swoim rodzaju, a wszyscy, którzy próbują kogokolwiek naśladować, tak jeden do jednego, są od razu na straconej pozycji, ponieważ odbiorca i tak zawsze wybierze oryginał, a ty będziesz uważany za po prostu marnego podrabiającego.
1: Teraz troszeczkę pogdybamy, bo znalazłem taką twoją wypowiedź. Gdybym była 5 centymetrów wyższa, zostałabym w siatkówce i nie rozmawialibyśmy o muzyce.
4: Prawdopodobnie tak.
1: Ale teraz to pewnie byłabyś trenerką. Wyobrażasz sobie siebie w takiej roli?
4: Oczywiście. Wciąż kocham siatkówkę. Oglądam wszystkie mecze. Bardzo dopinguję i męskim drużynom i żeńskim. Dziewczyny też fajnie grają. Lubię oglądać ligę ligę włoską. Tam jest, są zawodniczki, które ja lubię. Wszystko śledzę, wszystko wiem. Interesuję się tym i mogłabym być trenerem. Pomimo tego, że nie byłam jakąś specjalną zawodniczką, to są tacy, trenowałam 10 lat, mówię, nie byłam specjalną, bo Bozia nie dała mi tak dużo wzrostu, mam 1,68 m. Co prawda znam dziewczyny, które nawet lekko 3 centymetry ode mnie niższe, pamiętam, był taki zespół Kusy Szczecin, tam była taka dziewczyna, ona miała ksywkę Dzika. Boże, ona miała chyba dosiężnego z metr, wiesz, a tak skoczna i potrafiła się tak wgryźć w wysoki blok, zawsze się tak z koleżankami podziwiałyśmy ją, oglądałyśmy te mecze w ogóle z rozdziawionymi buziami. Także to jest kwestia wielu czynników, że na przykład jest się dobrym zawodnikiem. Można być bardzo wysokim i można być słabym zawodnikiem, tak? Ale ja myślę, że znam kilku trenerów na świecie, którzy nie byli jakimiś mega zawodnikami, a są świetnymi trenerami. Także to jest możliwe.
3: No i to na dzisiaj wszystko w tym specjalnym wydaniu programu Cała Muzyka. Miłego weekendu.

0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: To jest radio Złote Przeboje.